0: Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zmarła Jolanta Mancewicz, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza imienia profesora Jerzego Rubińskiego, nagrodzona za swoją działalność odznaką honorową miasta Kalisza. Jolanta Mancewicz miała 83 lata. Informacje o jej śmierci przekazało jej stowarzyszenie. Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza powstało w 1989 roku. Tego samego roku z list tego ugrupowania Jolanta Mancewicz weszła do Rady Miasta Kalisza, w której mandat pełniła przez kolejne 20 lat. Przez większość czasu jako wiceprzewodnicząca. Z jej inicjatywy w mieście zaczęto organizować cykl Białe Soboty, zbiórkę na ratowanie zabytkowych cmentarzy na Rogatce oraz konkurs Zielony Kalisz na najładniejsze ogrody i balkony w mieście. W 2018 roku wycofała się z życia publicznego, zrezygnowała także z kierowania swoim stowarzyszeniem, którego została honorową prezeską. W 2022 roku otrzymała odznakę honorową miasta Kalisza.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: W galerii Operis Artis w Antoninie zaprezentowano wystawę pokonkursową 5. edycji Salonu Wiosennego. W tym roku chęć udziału zgłosiło 77 artystów. Zaprezentowali prace z różnych dziedzin, m.in. malarstwa i rzeźby.
2: Tym, czym się najbardziej jako jury kierowaliśmy, był poziom. Było widać bardzo dużą rozbieżność tego poziomu. Fachowym okiem od razu jednak jest ta różnica pomiędzy twórczością amatorską, a twórczością artystów profesjonalnych. I z drugiej strony twórczością artystów profesjonalnych, którzy jednak zajmują się sztuką w kontekście bardziej komercyjnym, a takich twórców, którym chodzi o w sztuce o coś więcej, o przekaz, o formę, która nawiązuje dialog z odbiorcą.
1: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Gniotek, jurorka. Z roku na rok Salon Wiosenny rozwija swoją formułę i przyciąga coraz większą liczbę artystów.
3: Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście Salon Wiosenny tutaj w Antoninie stał się marką i jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów malarskich, nie tylko w Polsce. I mam nadzieję, że to uda się, do tego dojść. Dlatego też bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym i już liczymy też na to, że w przyszłym roku przy 6. edycji będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
1: Powiedział Radiu Centrum Marcin Biegański, który kieruje galerią. Partnerem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a jedną z nagród możliwość wystawienia pracy laureata w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. W tym roku zobaczymy tu pracę Krzysztofa Łopczowskiego, laureata Grand Prix 4. Salonu Wiosennego.
4: Sam jestem ciekaw, jak to ostatecznie wyjdzie. Moje prace są monochromatyczne, bo ja pracuję tylko ołówkiem, więc to może fajnie gdzieś tam zagrać, tak mi się wydaje. Nie spodziewałem się, że w ogóle taka jest nagroda. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo to w ogóle będzie moja pierwsza indywidualna wystawa, więc tym bardziej jest to takie ważne dla mnie. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, już się zaczynam stresować. Tak, bardzo, bardzo istotna rzecz dla mnie to jest, tak.
1: Powiedział Radiu Centrum artysta. Galeria Operis Artis jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie.

0: internecie www.rc.fm.
1: Neon i plakaty w oknach jeszcze jakoś wyglądają, ale elewacja kamienicy to tragedia. Może z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego uda się ją odnowić, pyta Sławomir, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o kamienicy przy ulicy Płaskiego w Kaliszu, w której jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo. W 2016 roku z okazji 80. urodzin honorowego obywatela miasta na budynku umieszczono neon z podobizną muzyka, a okna wypełniły plakaty z jego zdjęciami. W odsłonięciu brał udział sam Jan Ptaszyn Wróblewski. Zdaniem naszego słuchacza to dobre upamiętnienie gwiazdy jazzu, ale otoczenie neonu oraz plakatów pozostawia wiele do życzenia, a nawet odpycha, więc zastanawia się, czy w roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego możliwe jest odświeżenie elewacji. Problem polega na tym, że kamienica jest prywatna.
2: Przez to, że to jest prywatna kamienica, mamy tutaj jakby ograniczone możliwości do działania, żeby coś więcej tutaj zaproponować i ewentualnie coś zmienić.
1: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. W prywatnej kamienicy miasto nie może wykonywać remontów, na przykład elewacji, by neon oraz plakaty z wizerunkiem muzyka lepiej prezentowały się na jej tle. Obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego potrwają do stycznia.
0: www.rc.fm.
1: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Samorząd województwa podpisał w sobotę w Kaliszu 20 umów na dofinansowanie inwestycji na działkach rekreacyjnych. To część 7 edycji programu wsparcia dla rodów w skali całej Wielkopolski. Na ten cel przeznaczono 4 miliony złotych, a do ogrodów z okręgu kaliskiego trafi 720 tysięcy złotych.
3: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one głównie infrastruktury ogrodowej, wymiany sieci wodociągowej, hydroforni, wymiany ogrodzenia, ale również budowy i modernizacji alei ogrodowych, a więc całej tej infrastruktury, która służy wszystkim działkowcom, którzy posiadają tutaj swoje działki.
1: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Przez 7 lat funkcjonowania programu do regionu kaliskiego przekazano już blisko 3 800 000 zł. Wicemarszałek zaznaczył również, że rodzinne ogrody działkowe przez lata były niedoinwestowane, a dziś pełnią ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miast. Szczególnie widoczne było to w czasie pandemii, kiedy dla wielu osób były jedynym miejscem wypoczynku poza domem. Zainteresowanie dotacjami od początku programu pozostaje bardzo duże. Początkowo maksymalne wsparcie wynosiło 15 tysięcy złotych. Dziś jedna dotacja może sięgnąć 45 tysięcy. W całej Wielkopolsce podpisano już ponad 100 umów na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Żelazków mogą podziwiać wyremontowany dworek, który jest siedzibą miejscowych władz. Wcześniej zadbano o park, potem udało się wyremontować oficynę, a wisienką na torcie był remont dworu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy, który dodaje, że to dopełnienie działań rozpoczętych przez poprzedniego włodarza.
4: To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy. Mieliśmy wiele przecieków, szkodników. Teraz wszystko jest już zrobione z nowych technologiach zgodnie ze sztuką. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić.
1: Warto dodać, że to pierwszy od niemal pół wieku gruntowny remont tego budynku. Według wyliczeń miejscowych urzędników minęło od niego 48 lat.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z zremontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego Zieleńca od strony skrzyżowania ulic Skalmierzyckiej i Cegielnianej.
6: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane po wykonaniu wszystkich prac. Te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posadzkowych wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
5: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty z nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania. zdania.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
5: Wraca temat wysokości opłat za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zapowiada złożenie nowego wniosku taryfowego na kwotę 49 zł za gigajoula. Najpierw jednak Urząd Regulacji Energetyki musi w końcu zatwierdzić poprzedni wniosek miejskiej spółki, złożony jeszcze w minionym roku.
7: Temat wysokości opłat za ciepło systemowe dla odbiorców końcowych od miesięcy elektryzuje opinię publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowianie pamiętają, że obietnicę ceny 49 zł za gigajoula złożyła w czasie kampanii wyborczej prezydent Beata Klimek. Obecnie jednak mieszkańcy płacą znacznie więcej i często narzekają na wysokie rachunki. Temat podchwyciła również opozycyjna część Rady Miejskiej, domagając się na kolejnych sesjach informacji, kiedy ciepło w Ostrowie osiągnie obiecaną cenę. Do tematu powrócił podczas oficjalnej inauguracji wielkiej inwestycji budowy 4 nowych kotłów kogeneracyjnych dla OZC-u prezes spółki Mariusz Bolach.
8: Następny wniosek taryfowy spółka OZC składa na kwotę 49 zł za gigajoule za cenę ciepła.
7: Problem w tym, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od wielu miesięcy nie może zatwierdzić poprzedniego wniosku taryfowego, co potwierdził prezes spółki.
8: Dzisiaj czekamy na zatwierdzenie tego wniosku, który został złożony wcześniej, w ubiegłym roku. I borykamy się dzisiaj z tym, co chwilę są jakieś zmiany wprowadzone. Między innymi przez prezesa URE, który dał nowe wskaźniki po kogeneracji. Jeżeli będzie zatwierdzona taryfa, powiedzmy w tym roku, to następny wniosek, to co było mówione o 49 zł za gigajoule, będzie składany za rok.
7: Mariusz Bolach podkreśla, że złożonego wniosku nie można teraz anulować.
8: Nie możemy teraz anulować, nie. Został złożony, nie ma takiej możliwości.
7: Według danych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego średnia cena ciepła wynosi teraz w Ostrowie około 130 zł za gigajoule netto, zależnie od grupy taryfowej i rodzaju budynku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: 7 osób związanych z kaliską kulturą ze stypendiami. Dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd Miasta Kalisza zrealizują projekty z kategorii muzyka, teatr i film, sztuki wizualne oraz projekt interdyscyplinarny. Jedną ze stypendystek jest poetka Izabela Fietkiewicz-Paszek.
9: Projekt nazywa się Gorączka Kaliska i to będzie rodzaj wideo eseju takiego atlasu pamięci Kalisza. Chcę go oprzeć o moje dwie książki. Jedną wydaną 3 lata temu, czyli Koniec Srebrnej Nitki. To były sonety poświęcone kaliskim, bądź związanym z Kaliszem, twórcom, twórczyniom przed lat, nazwijmy to tak, czyli już tym nieżyjącym. A teraz za moment ukaże się książka Przypisy do miasta i to jest też zbiór sonetu. Książka poświęcona wielokulturowemu Kaliszowi.
5: Komisja stypendialna poddała ocenie merytorycznej 28 wniosków. Do otrzymania grantów wyróżniono 7 osób.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
5: Krotoszyn czeka na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Burmistrz Krotoszyna nie zwalnia jednak tempa i walczy o obwodnicę w ramach przebudowy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 36 na odcinku Ostów Wielkopolski Krotoszyn.
10: W trakcie rozmowy z panem ministrem infrastruktury, panem Stanisławem Malepszakiem, zadeklarowałam wolę współfinansowania prac przygotowawczych, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla nowego zadania budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. To zadanie znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy 100 obwodnic, dlatego też uznaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe, że zasadnym jest jak najszybsze zlecenie stosownych opracowań.
5: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Zapowiada ona również zwrócenie się do starosty krotoszyńskiego i radnych miejskich z wnioskiem o podjęcie działań, które w przyszłości umożliwią budowę obwodnicy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 4 i 5 lipca odbędą się Dni Kobylej Góry. Wydarzenie pod nazwą Zielone Płuca Wielkopolski odbędzie się nad Zalewem Blewąska i będzie miało w tym roku ekologiczny charakter, o czym opowiedział Radiu Centrum Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra.
11: Chcemy podczas tej naszej imprezy wskazać, że też jest duży problem w Wielkopolsce i w Polsce w zakresie magazynowania wody, dlatego też tutaj będziemy chcieli, aby wybrzmiał ten taki sygnał i też myślimy właśnie o rekordzie. Zobaczymy, czy to będzie rekord związany z największą ilością osób, która bierze udział, bądź też w najdłuższym odcinku, bo taki mamy zamysł, aby utworzyć taki łańcuch wokół zalewu i przekazywać sobie, powiedzmy, konewkę z wodą, gdzie na końcu podlejemy drzewko.
5: Oczywiście w tych dniach nie zabraknie również również występów muzycznych.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Od Grabowa do Żydowa. Taki odcinek prosny udało się posprzątać w czasie tegorocznej akcji usuwania śmieci z wody oraz nabrzeże rzeki. To było rekordowe przedsięwzięcie pod względem długości uporządkowanego fragmentu rzeki oraz liczby osób, które wzięły w nim udział.
12: Płynęło z nami blisko 100 osób. W 50 kajakach i na 5 łódkach płynęli z nami i harcerze, i strażacy ochotnicy, i przedstawiciele Kaliskiego Nadleśnictwa, i naszego starostwa powiatowego oraz wszystkie osoby chętne, które tego dnia znalazły czas i miały chęci, żeby wspólnie z nami rzekę Prosnę posprzątać. Możemy stwierdzić, że tych śmieci jest coraz mniej. Cieszy nas, że widzimy już efekty tych naszych corocznych akcji. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do spływów kajakowych.
5: Powiedziała Radiu Centrum Marta Wolasz, koordynatorka akcji ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W czyszczeniu Prosny wzięli udział także pracownicy przedsiębiorstwa usług komunalnych, które za darmo odbiera śmieci. Akcje wspomagają także wypożyczalnie kajaków, udostępniając bezpłatnie sprzęt. To było 6. sprzątanie Prosny przed początkiem sezonu kajakowego. Grat rekordów życiowych i mnóstwo czołowych miejsc. To bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas pierwszego ogólnopolskiego mitingu kwalifikacyjnego w Łodzi w kategorii U16, U14, U12 rozegranego w niedzielę.
13: Na stadionie RKS-u Łódź reprezentanci Stali w kategoriach U12 do U16 rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski. Łącznie przedstawiciele ostrowskiego klubu zanotowali 12 zwycięstw, 10 drugich miejsc i 5 trzecich lokat. Mimo bardzo silnego przeciwnego wiatru w sprintach nasi zawodnicy osiągali fantastyczne rezultaty i bili rekordy życiowe, powiedział Radiu Centrum trener Marek Walczak. Do największych gwiazd zawodów należała Pola Galusińska, która zwyciężyła w skoku w dal ze strefy U14 z wynikiem 5,38 m, najlepszym aktualnie wynikiem w Polsce w tej kategorii wiekowej. Dodatkowo wygrała bieg na 100 metrów. Julia Nowak w kategorii U12 wygrała skok w dal ze strefy oraz bieg na 60 metrów. Franciszek Garbarczyk zwyciężył w tej samej kategorii wiekowej w biegu na 60 metrów i skoku w dal ze strefy. Jasper Edmundson w kategorii U14 wygrał w tych samych konkurencjach. Amelia Wąsala była druga w skoku w dalu 16 z rekordem życiowym 5,27 m, co jest obecnie trzecim wynikiem w kraju. Agata Miecznik w skoku w wyż osiągnęła znakomite 143 cm. Jednego możemy być pewni. Rośnie kolejne świetne pokolenie lekkoatletów z Stali Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
1: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
14: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
1: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardenckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest
15: zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza, nad wyraz obszerna, komplementuje jego samego za dotychczasową postawę, zamykając się w zdaniu: przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
15: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
13: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o trzecie miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
15: To cenny przyrodniczo i piękny rekreacyjnie teren. Chcemy, żeby wypoczywali tam ludzie, ale też liczymy na jego renaturalizację, mówią członkowie Stowarzyszenia Łąki Kultury, powstałego z myślą o Łąkach Odolanowskich. W ramach swoich działań drugi raz zorganizowali festiwal Łąki Kultury, łączący przyrodę, sztukę i naukę. Zeszłoroczne wydarzenie pokazało, że mieszkańcy regionu chcą poznawać miejsce, które bliskie jest stowarzyszeniu.
16: Szkoły odzywają się częściej, na przykład do Miłosza albo do Łukasza. Oni świetnie opowiadają o terenie, więc edukują jakby dzieciaki, nie tylko. I ludzie poznają ten teren, dowiadują się, że jest coś ciekawego i to buduje świadomość, więc to jest jeden kawałek. W miejscu wejścia na Łąki Odolanowskiej z zebranych funduszy z tego festiwalu postawiliśmy taką piękną tablicę z informacjami. Jakie ptaki, jakie zwierzęta, jaka przyroda, co można spotkać, można sobie QR-kodem to zeskanować, więc ludzie, którzy wchodzą na teren, w którym po prostu zwykle żyli, nagle się dowiadują, że są w miejscu ważniejszym niż pewnie wiedzą, że są.
15: Powiedział Radio Centrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Łąki Odolanowskie to rozległy teren zlokalizowany wzdłuż Baryczy i jej dopływów. Jest to teren występowania cennych i chronionych gatunków roślin oraz stanowisk lęgowych. Największym zagrożeniem dla nich jest wysychanie terenu, zaorywanie i ugorowanie łąk. Joël Ribeiro i Mikołaj Białowąs to zawodnicy, którzy zakończyli grę w Netland MKS Kalisz. Za reprezentowanie niebiesko-biało-czerwonych barw obu rozgrywającym podziękowano po ostatnim meczu w Głogowie, który kończy tegoroczne zmagania drużyny i to na najwyższym w historii klubu piątym miejscu. Pochodzący z Portugalii 25-letni Joël Ribeiro w tym sezonie zdobył dla drużyny 115 goli, a jego skuteczność to ponad 57%. Chociaż pobyt w Kaliszu będzie wspominać się nie tylko ze względu na boiskowe zmagania, bo w ciągu dwóch sezonów między innymi nauczył się języka polskiego, także w tej wersji mniej oficjalnej.
17: Czułem się bardzo dobrze tu w Kaliszu, dużo grałem, kibiców są zajebici. Zrobiliśmy piąte miejsce i to jest najważniejsze chyba. Zrobiliśmy najlepszy wynik w klubie, to no, jestem szczęśliwy. Final Four graliśmy w domu, to był super angażowanie. Też jak wygramy, no, cała drużyna imprezuje i to jest najlepsze dla mnie.
15: Powiedział Radio Centrum Joël Ribeiro, odchodzący z Netland MKS Kalisz rozgrywający. Zawodnik nie rozstaje się z polską ligą. Od przyszłego sezonu w szeregach kaliskiego klubu nie będzie także 20-letniego Mikołaja Białowąsa. Ten w zespole spędził jeden sezon. Netland MKS Kalisz nie zdradza jeszcze nazwisk nowych zawodników, ale kontrakty już są podpisane.
0: Tak minął tydzień. Artek.
18: Zabezpieczono linie papilarne, ślady biologiczne, nagrania z kamer oraz przesłuchano część świadków. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Mowa o podsłuchu znalezionym w gabinecie wicestarosty kaliskiego Pawła Kalety. Urządzenie uruchamiające się w momencie rozpoczęcia rozmowy samorządowiec znalazł w marcu w czasie spotkania z radnymi jednej z gmin powiatu kaliskiego. W czasie rozmowy strącił jedną z ramek z podziękowaniami.
14: i kiedy wywróciła się jedna, zacząłem po prostu mechanicznie poprawiać i za jedną z tych ramek znalazłem aktywne urządzenie podsłuchowe. Momentalnie przerwaliśmy spotkanie, poprosiłem o interwencję policji. Nie chcę mówić o moich podejrzeniach, chociażby nawet te nagrania wypłynęły, ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że nie zrobił to nikt z mojego otoczenia politycznego. A jeżeli, no to wtedy będziemy rozmawiać też oczywiście o tych kwestiach związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ja będę interweniował u najwyższych władz partii.
18: Powiedział w czasie konferencji prasowej poświęconej podsłuchowi Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. Urządzenie miało w sobie kartę pamięci i na niej miały zapisywać się wszystkie rozmowy. Żeby je odsłuchać, osoba, która je umieściła w gabinecie, musiałaby je z niego zabrać. Na razie wicestarosta nie wie, ile godzin nagrań zostało utrwalonych. Najpierw sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji w Kaliszu, później została ona przekazana Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, a ta wyznaczyła Komendę Powiatową w Ostrowie Wielkopolskim do przeprowadzenia dochodzenia.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
18: Łatwiej zdobyć tytuł niż go obronić. Tak często mówią mistrzowie i tak też teraz jest z reprezentacją Polski Sokka, której filarem jest ostrowianin Kamil Kucharski. Biało-czerwoni już w poniedziałek lecą do Albanii na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy to aktualni mistrzowie Europy i świata w tej odmianie futbolu. Jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą i od lat znajdujemy się w ścisłej czołówce, powiedział Radiu Centrum Kamil Kucharski.
19: W tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat. No i w tym roku jedziemy bronić Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Świata, które nie jesteśmy mistrzami i no jak to mówią, no ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Gdzieś byliśmy tymi srebrnymi i brązowymi medalistami, a na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy, także no zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić. No, a to co się uda, to pokaże boisko.
18: Kamil Kucharski jest jednym z kluczowych i bardziej doświadczonych graczy w kadrze selekcjonera Klaudiusza Hirsza. Polacy grę na Euro rozpoczną 20 maja meczem z Czarnogórą. Dzień później zmierzą się z Irlandią, a fazę grupową zakończą pojedynkiem z Bułgarią.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
18: Na 3 lata i 4 miesiące Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Antoninę G., która 28 grudnia 2023 roku próbowała zabić swoją babcię. Tłumaczyła, że wszystko jej się przyśniło i był to przyjemny sen, więc postanowiła go zrealizować. Kobieta odpowiadała za usiłowanie zabójstwa, a proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
1: Także uzasadnienie wyroku w procesie rozpoczętym w lipcu 2025 roku było niejawne. Zanim 20-letnia obecnie mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego stanęła przed sądem, przeszła specjalistyczne badania sądowo-psychiatryczne i obserwacje mające wpływ na ogłoszoną we wtorek 12 maja decyzję. Przy przyjęciu, że zdolność oskarżonej do pokierowania swoim postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, została wymierzona jej kara 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono, iż kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym. Orzeczono także wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii. Informuje Anna Niedzielska, starszy inspektor oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. W czasie śledztwa wykazano, że wcześniej wnuczka i babcia miały ze sobą dobry kontakt i często się spotykały. Zanim Antonina G., inspirowana swoim snem, zaatakowała Marię D., zbrodnię dokładnie zaplanowała i opisała w znalezionym przy niej w czasie zatrzymania notatniku. Babcia przeżyła, bo się broniła. Zmęczona oporem kobiety wnuczka wezwała w końcu pomoc. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się od niego odwołać. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
18: Na tę wiadomość czekali od dawna mieszkańcy Żygocina w powiecie pleszewskim. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi biegnącej przez centrum wsi. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie właśnie podpisał umowę z wykonawcą.
20: Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez powiat pleszewski. Modernizacja obejmie kilometrowy odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Żygocina. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników, zjazdów, dojść do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Będą też nowe przejścia dla pieszych, radarowy wyświetlacz prędkości przy szkole, pojawią się nowe drzewa i krzewy. Na remont tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Żegocina. Koszt tej inwestycji przekracza 2 860 000 zł. Połowę wydatków pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a pozostałe środki wyłoży powiat pleszewski i gmina Czermin. Umowę z wykonawcą umowodawcą podpisano 6 maja, a prace na drodze potrwają do końca października. Kolejna wiadomość ucieszy na pewno mieszkańców ulicy Kowalewiec w Kowalewie pod Pleszewem, gdzie na odcinku 260 metrów zaplanowano budowę nowego chodnika przy drodze powiatowej wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem. Przebudowane będą stare zjazdy, krawężniki, a przy drodze pojawią się nowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania przekracza 392 tysiące złotych, co sfinansuje powiat wespół z gminą Pleszew. Prace rozpoczną się niebawem, a potrwają do końca sierpnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
2: Kilkudziesięciu strażaków zawodowych i ochotniczych z powiatu ostrowskiego wzięło udział w ciekawym szkoleniu dotyczącym ewakuacji dóbr kultury. Ćwiczono m.in. w kościele w Kotłowie, a swoimi doświadczeniami dzielili się strażacy z Krakowa, którzy na co dzień zabezpieczają bezcenne zabytki na Wawelu.
21: Po niedawnej zmianie obowiązujących przepisów ochrona dóbr kultury została wskazana jako trzeci priorytet działań jednostek ochrony przeciwpożarowej bezpośrednio po ratowaniu życia i zdrowia. Seminarium miało charakter teoretyczny i praktyczny, odbywało się w Strzyżewie i Kotłowie. Gospodarzy nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo proboszcz miejscowej parafii jest jednocześnie czynnym strażakiem OSP Strzyżew, powiedział Radiu Centrum Marcin Fleischer, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Działalności Ratowniczej i Humanitarnej OSPRP.
22: Część praktyczna odbywała się w XII-wiecznym kościele romańskim Kotłowie, gdzie strażacy ochotnicy dokonywali ćwiczenia ewakuacji dóbr kultury, m.in. XVI-wiecznego obrazu Matki Boskiej z ołtarza głównego. Również były pokazowo przedstawiana ewakuacja różnych artefaktów, np. relipiarza, chrzciernicy, tak aby pokazać, w jaki sposób należy przenieść zabytkowe artefakty oraz następnie jak te artefakty zabezpieczyć.
21: Strażacy z powiatu ostrowskiego uczyli się od jednych z najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinie ochrony i ewakuacji dróg kultury, podkreśla Marcin Fleischer.
22: Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie specjalizuje się w ochronie dóbr kultury. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uczą się i przygotowują Wawel do ewakuacji. Dzięki temu dzielili się z nami doświadczeniem, w jaki sposób chronić dobra kultury i ewakuować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.
21: Pod nadzorem specjalistów z Krakowa ćwiczyli strażacy ochotnicy z jednostek ze Strzyżewa, Mikstatu, Kaliszkowic-Kaliskich, Masanowa i Wtórku. Ze względu na wysoką rangę edukacyjną i merytoryczną, wydarzenia seminarium zostało objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: W gminie Lisków powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na te inwestycje samorząd otrzymał prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
1: W ramach zadania powstanie 66 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja to kolejny krok w rozbudowanie infrastruktury poprawiającej warunki życia mieszkańców. Planowana inwestycja wspiera działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska i klimatu, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, informuje Urząd Gminy w Liskowie. W sumie po zakończeniu zadania na terenie gminy będzie funkcjonować ponad 500 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pochodzącym z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Netland MKS Kalisz otrzymał licencję na rozgrywki w Orlen Superlidze na sezon 2026-2027. Żeby klub mógł ubiegać się o zezwolenie na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, musi spełnić wymogi prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz sportowe określone przez komisarza ligi, który ma czas do końca maja na ocenę wniosków. Ten kaliski rozpatrzono wcześniej i już w środę 13 maja przyznano klubowi z Kalisza licencję na następny sezon Orlen Superligi. Netland MKS Kalisz ten sezon zakończył na 5. miejscu, a w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w 2017 roku.
0: Radio Centrum.
2: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejsc. miejskich przedszkoli.
3: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyrzu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych, natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
2: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
3: O to kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
2: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Przy przebiegającym przez gminę Żelazków odcinku drogi wojewódzkiej numer 470 powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowania oraz podbudowy pod nawierzchnię chodnika. Sama nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Prace obejmują także infrastrukturę towarzyszącą, to jest wykonanie nasypów, nasadzeń nowych drzew, umocnienia poboczy, montaż barier ochronnych oraz nowego oznakowania na modernizowanym odcinku.
4: Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki Florentyny do Skarszewa. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Pulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają być zakończone do 22 września. Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
6: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal S.A. został Łukasz Majewski, osoba doskonale znana w środowisku, były koszykarz, trener, a ostatnio dyrektor sportowy. Zmiana nastąpiła także na stanowisku prezesa. Funkcję tę ponownie objął Grzegorz Ardeli. Nowy etap funkcjonowania klubu ma na celu dalsze wzmacnianie struktur organizacyjno-sportowych, zapewnienie stabilności oraz kontynuację rozwoju Stali Ostrów Wielkopolski zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. Czytamy w komunikacie klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień.

0: I tak się słucha.
1: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana.
1: Panie starosto, dziękuję za odpowiedź na to zaproszenie, bo pozwoliłem sobie Pana zaprosić, żeby porozmawiać o temacie, który od dawna, bo od w sumie końcówki marca i początku kwietnia nurtuje nie tylko mieszkańców Krotoszyna, ale i całej południowej Wielkopolski. Mówimy tutaj o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala.
2: No tak, to prawda. No nie jest to jedyny oddział, który w tej całej południowej Wielkopolsce w ostatnim czasie mógł być zawieszony. Zawieszonych zostało wiele oddziałów, no ale tak, to pewnie zbulwersowało wiele osób. Nie dziwię się wcale, zwłaszcza jak chodzi o pacjentów. Była zwołana 30 marca tego roku Społeczna Rada SPZOS na wniosek dyrekcji naszego szpitala i wyraziła zgodę na zawieszenie właśnie tego oddziału onkologii. Onkologii może to jest tylko nazwa, natomiast jest to oddział, gdzie podaje się po prostu chemię, oddział chemioterapii, bo my sami jako tako nie leczymy, podajemy tylko to tutaj w naszym szpitalu, co gdzie indziej lekarze, specjaliści zalecą.
1: To może jeszcze raz. 30 kwietnia jest zwołana ta rada.
2: Marca.
1: Marca. 30 marca jest zwołana rada i ona zgadza się na zawieszenie. Co jest tak naprawdę przyczyną tego?
2: No przyczyną jest wynik. No nie jest żadną tajemnicą, że praktycznie prawie wszystkie szpitale powiatowe w Polsce mają wynik ujemny, czyli nie jest to tak, że ktoś jest gdzieś nieudolny, jak chodzi o dyrekcję szpitali, bo tam raczej pracują dosyć dobrzy specjaliści, którzy umieją zarządzać tak dużą materią, a to wcale nie jest łatwe. Natomiast w 2024 roku wynik oddziału onkologicznego to był minus 1 800 000. Nie, przepraszam, w 2025, tak, 2 800 000 wynik był na minusie oczywiście. I w tym roku przewidywania są, że przekroczymy 4 miliony na minusie, na tym jednym oddziale.
1: Czyli co roku praktycznie się zdwaja tym.
2: Tak.
1: Czyli okej, problemem są te pieniądze. I wtedy zapada ta decyzja Rady o zgodzie na zawieszenie tego oddziału. Ale jednak chyba pojawiła się ta presja medialna i to się nie stało.
2: No presja medialna na pewno. Rada, Społeczna Rada się nie wycofała, no bo my dajemy tylko i wyłącznie zgodę. Pewnie presji uległa dyrekcja, ale to presja była i jest. Natomiast wynik jest wynikiem i jeżeli na tej samej szali będziemy mieli, będzie położone zamknięcie albo zawieszenie na razie oddziału onkologicznego, a zamknięcie całego szpitala w związku z brakiem płynności finansowej, no to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co jest ważniejsze. Dlaczego onkologia? No po prostu bardzo mało pacjentów. My mamy personelu tam codziennie około 7 do 9 osób, a pacjentów średnio 4. I nikt tutaj nie chce specjalnie przyjść się leczyć, bo jak już powiedziałem, u nas jest tylko podawanie chemioterapii, co jest bardzo ważne. Oczywiście, gdy jest ta bliskość, gdy pacjent nie musi jechać gdzieś, jest to na pewno bardzo ważne, no ale my żyjemy w dzisiejszych realiach, finansowanie służby zdrowia jest takie, jakie jest i czy nam się podoba, czy nie podoba, musimy myśleć o wyniku finansowym.
1: Podejrzewam, że finansowanie samego podawania leków też jest znacznie mniej pieniędzy przychodzi z NFZ-u niż
2: oczywiście, ale powiem też, bo dotychczas to był oddział całodobowy. W tej chwili, skoro dyrekcja szpitala nie złożyła wniosku do NFZ-u, nie będąc pewnym, że on w ogóle przejdzie, nie złożyła wniosku o zawieszenie, został złożony wniosek o przekształcenie oddziału onkologicznego w oddział dzienny chemioterapii, czyli byłby czynny tylko od poniedziałku do piątku, od godziny, teraz nie pamiętam, od rana w każdym razie do godziny 15. I czekamy na wynik, już troszeczkę czasu czekamy, mam nadzieję, że będzie pozytywny i gdzieś te wydatki jednak będą ograniczone.
1: Mamy mniej więcej przewidywanie, jak bardzo by się to ograniczyło i co to znaczy dla personelu?
2: To już myślę pytanie bardziej do dyrekcji szpitala, aż tak dokładnie szczegółów nie znam. Na pewno byłoby ograniczenie zatrudnienia na tym oddziale. Myślę, że nikt by pracy nie stracił, bo dyrekcja znalazłaby miejsce na innych oddziałach. Zresztą tak samo było przy zawieszeniu. Od razu było powiedziane, że nikt pracy nie straci.
1: No to chyba jest dobra wiadomość chociażby dla tego personelu, który tam pracuje, no bo to są pielęgniarki, to są lekarze i to jest cały oddział salowy.
2: Tak, oczywiście. No to myślę, że tutaj zawsze ze strony dyrekcji i także samorządu jest to pozytywne spojrzenie, aby nikogo nie zwalniać. Tym bardziej, że to nie jest tak, że tych na przykład pielęgniarek jest za dużo. No dobrze wiemy, że średni wiek pielęgniarek jest powyżej 50 lat, więc za chwileczkę naprawdę zacznie ich brakować.
1: A pacjentów nie brakuje.
2: Niestety. A pacjentów nie brakuje i brakować nie będzie. No niestety my się borykamy w ogóle z problemami nie tylko na onkologii, jak chodzi o szpital, bo kontrakt jest ponad 123 miliony, ale już 88% idzie na płace. To chyba żadne przedsiębiorstwo nie wytrzyma, aby wszystkie inne wydatki trzeba pokryć z 12% części kontraktu, jaką utrzymujemy.
1: A tych wydatków jest sporo, bo to jednak jest duży szpital i no, prąd...
2: To są wszystkie wydatki. Ogrzewanie, prąd, zakup materiałów, zakup narzędzi, no wszystko, co jest dookoła, musi być pokryte dziś z 12%. A jeżeli wejdą podwyżki lipcowe, no to... To pewnie ten procent się jeszcze pogorszy. Oczywiście nikt nikomu nie ujmuje, służba zdrowia powinna dobrze zarabiać, no ale jeżeli daje się podwyżki, to powinno się dać na to pieniądze. No, my byśmy sami ich nie dali, bo by nas nie było stać.
1: To jak w takim razie wygląda cała kondycja tego szpitala? Bo mówiliśmy, jak ten oddział będzie trwał, to może być gorzej ze szpitalem.
2: Bardzo źle. Kondycja finansowa szpitala wygląda bardzo źle. Cały czas szpital balansuje na granicy płynności finansowej. Zwraca się do nas, no chociażby w zeszłym roku, gdyby nie pomoc samorządu, czyli pożyczka 7 milionów 300, która będzie spłacana od 28 roku przez 10 lat i spłata powyżej amortyzacji ujemnego wyniku szpitala za 24 rok, to było 3 miliony, no to razem można policzyć ponad 10 milionów pomocy samorządu, no ale to są tylko pieniądze, które się gdzieś wkłada, a sytuacja się nie zmienia, póki nie będzie gdzieś od góry strukturalnych zmian nie będzie, to nic się nie zmieni.
1: Trochę jest to czarna wizja chyba przed Krotoszyńskim Szpitalem.
2: To jest bardzo czarna wizja, no tym bardziej, że my liczyliśmy na pomoc. Było wiele obiecań o restrukturyzacjach, o nisko oprocentowanych, długoterminowych pożyczkach dla oddłużenia szpitali i tak naprawdę to są tylko słowa, nie zadziało się nic. Kompletnie nic. Zostaliśmy sami z okrojonymi finansami.
1: A trzeba pamiętać, że to jest szpital powiatowy, nie wojewódzki, nie miejski, tylko
2: nie,
1: powiatowy.
2: Nie, to są nasze finanse. Tam wojewódzki to już są inne finanse, kliniki to też są inne finanse, a my tu jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej pacjenta, tego jak chodzi o pierwszą pomoc, taką najważniejszą.
1: A też nie można chyba pieniędzy prosić wszystkich dookoła, no bo współpraca z gminami czy...
2: No ale gminy też mają swoją wytrzymałość i wcale się nie dziwię. My też mamy już 46 milionów zadłużenia jako powiat i nasze możliwości też są ograniczone. Już w tej chwili pan skarbnik z całym swoim wydziałem finansowym sprawdzała, ile możemy pomóc ewentualnie szpitalowi, żebyśmy sami nie stracili płynności, a za chwilę ją stracimy. Tak dłużej się po prostu nie da.
1: I tak się zastanawiam, czy jest jakakolwiek pozytywna rzecz, którą możemy na sam koniec powiedzieć.
2: Pozytywną rzeczą jest taką, że nam naprawdę zależy. Ja czasami myślę, że ci, którzy obrażają się na nas za próby takiego czy innego ruchu, myślą, że my z przyjemnością chcemy taki czy inny oddział zamknąć. To nieprawda. My jedziemy wszyscy na tym samym wózku, a nam zależy, żeby ten szpital działał. Przecież tam się mają leczyć mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego i w tym wszystkim i ja, moi najbliżsi, moi znajomi również. Przecież mi na tym bardzo, bardzo zależy i każdemu z dyrekcji szpitala także. Zrobimy wszystko, aby on działał. Czekamy tylko wreszcie na jakąkolwiek pomoc z tych trochę wyższych sfer Ministerstwa Zdrowia, bo sami nie damy rady.
1: Nic, pozostaje chyba tylko trzymać kciuki. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radojewski, starosta krotoszyński.
2: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Na ten temat. Radio Centrum.
3: Kasia Gurcewicz, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Spotykamy się dzisiaj nie przez przypadek, bo już niedługo Wieża Ciśnień będzie świętować 40-lecie istnienia. W jaki sposób będziecie obchodzić tę rocznicę?
4: Będzie poświęcona tej rocznicy wystawa, właśnie którą przygotowujemy. Cały czas jesteśmy jakby w trakcie odkrywania nowych rzeczy. Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z panem, który wspomina takie zjawisko jak Cafe Ines. Już rozmawialiśmy z panią Czerniejewicz-Skurzewską, która była pierwszą dyrektorką Ośrodka Kultury Plastycznej. Z panią Kasią Fijołek będziemy rozmawiać z Januszem Kokotem, którzy oni jako byli pierwszymi pracownikami tej instytucji. Także mamy sporo materiałów. Są takie okresy, gdzie jest mało, ale są okresy, gdzie jest też i bardzo dużo. Jest dużo zdjęć ciekawych. Myślę, że to będzie duża frajda dla ludzi, którzy będą przychodzić na tę wystawę, żeby gdzieś tam odszukiwać siebie, swoich znajomych, żeby gdzieś pogrzebać w pamięci. Będzie przygotowany oczywiście do tego odpowiedni katalog. No i będzie jeszcze taka, no skoro o tym mówię, to nie będzie niespodzianka, ale będzie koncert zespołu. Jakiego to jeszcze nie powiem. Będzie miał charakter bluesowo-rockowy. Zapraszam, no przede wszystkim nie ukrywam, że zapraszam wszystkich, którzy interesowali się, czy pracowali Wieżą Ciśnień, Ośrodkiem Kultury, bo czasami mówimy Wieża Ciśnień i to tak wszystkim funkcjonuje, że to jest Ośrodek Kultury Plastycznej. Nie, bo Wieża Ciśnień już miała swoje początki w latach 80., kiedy Bogdan Jarecki z grupą 13, jeszcze później Towarzystwa Miłośników Kalisza, już chyba w 81 roku mieli swoją pierwszą wystawę pod nazwą Galeria Wieża Ciśnień. To chyba było w Empiku ówczesnym. Także instytucja powstała kilka lat później.
3: Taki jubileusz to jest okazja do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tej dostępności kultury, bo z jednej strony mamy te instytucje, które są otwarte praktycznie przez cały tydzień, są otwarte też czasami nocami, jak to niedługo tak, będzie, tak. Ale jednak coś nas blokuje, żeby nie przyjść. Być może po pandemii też odzwyczailiśmy się od tego, żeby gdzieś tam bywać. Czy też to obserwujesz właśnie takie, że przenieśliśmy się może tak już w to życie wirtualne zamiast to prawdziwe?
4: To tak, szczególnie młodzi ludzie. To jest dla mnie szalenie niepokojące. Nawet do tego stopnia niepokojące, że jak zaprosiłem zespół Set Smiles do Akceleratora Kultury, gdzie właśnie średnia wieku jest 18 lat, jak ich usłyszałem w jakimś tam radiu czy telewizji, to sobie pomyślałem, no kurczę, to jest jakby propozycja dla nastolatków, tak? No i zaprosiłem ten zespół, oni przyjechali i w zasadzie z nastolatków to były, nie wiem, 5 może osób, może 6. Była taka dziwna sytuacja, że babcie dzwoniły i zamawiały bilety dla swoich wnuczków. I ja mówię, kurczę, o co tutaj chodzi? Nie? I później trochę się tłumaczyłem, mówię, słuchajcie, przepraszam was, a to jest fantastyczny zespół, przecież oni teraz mają nominację do Fryderyków. Grali Jarocin, grali na najlepszych festiwalach, Męskie Granie i tak dalej. I naprawdę pięknie grzeją. To jest bardzo zdolni ludzie i mają frontmana niesamowitego i w ogóle grają. A on mówi, wiesz co, nie przejmuj się, bo mówi, do nas tak też na koncerty przychodzi 30, od 30 w górę. No więc to mnie po prostu i boli, bo to wszystko jest... ale to jest właśnie takie myślenie. A po co ja przyjdę na warsztaty, skoro ja sobie obejrzę jakiś tam tutorial na YouTubie, tak? Albo po co ja przyjdę na spotkanie z artystą, skoro ja sobie też popatrzę w internecie, jak on tam mówi. Ja mówię zawsze, to nie jest to samo, co przyjście na żywo i porozmawianie i posłuchanie, jak mówi Zanussi, jak mówi Wilczyński. To są osobowości no niezwykłe, naprawdę. Nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania, bo widać, jak ten człowiek patrzy, jak się rusza i tak dalej, i tak dalej. I to jest straszne, to jest zaskakujące. I to rzeczywiście jest, raz, że jest po COVID-zie, ta wojna oczywiście jest też fatalna i to wszystko wpływa na ten. I myślę, że też trochę ludzie jakby tak czują się bezpieczniej, tak? Jak wysyłają SMS-y, bo nie muszą się konfrontować, nie muszą sobie gdzieś tam, nawet jak patrzą na siebie przez internet, to nie jest to spotkanie, które jest bezpośrednie. Zawsze można powiedzieć, a przepraszam, muszę iść, wyłącza ekran i koniec, nie? I to jest przerażające. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy w Wieży Ciśnień, bo przyszedł pan, z którym właśnie rozmawialiśmy o tej Cafe Ines, który tam mówi, że pracował i tak dalej. To takie tajemnicza historia. I właśnie oni się wtedy spotykali, to były lata 80., początek 90., i oni się przychodzili, spotykali, rozmawiali, inne były wartości oczywiście, inne były relacje, siedzieli, wspólnie słuchali płyt, magnetofonów, rozmawiali, nawet jakieś tam się koncerty odbywały. W ogóle generalnie mam taką jakby prośbę do państwa, którzy będą słuchać tej naszej audycji, że jeśli macie jakieś, nie wiem, zdjęcia, pamiętacie coś, co się działo, nie wiem, właśnie 20, 30 lat temu, czy nawet te 40, to będziemy bardzo rad, jeśli się państwo do nas zwrócą i my to na pewno jakoś uwiecznimy, bo chcemy ponagrywać wypowiedzi tych, którzy oczywiście się zgodzą. Będzie na naszym kanale YouTube'owym, będzie można tych opowieści wysłuchać. Oczywiście na wystawie też będą jakieś krótkie fragmenty tych wypowiedzi, żeby można było ich, tych wypowiedzi pokazać jak najwięcej. Ale to jest przerażające. Tym bardziej, że mówię, no, wszystko jest za darmo, można przyjść, zobaczyć. Oczywiście niektóre warsztaty są płatne, ale są beznadziejnie tanie.
3: Ładne określenie. Bo też trzeba podkreślić, że Akcelerator Kultury to jest takie miejsce otwarte właśnie na młodych. Tam mogą przyjść młodzi artyści, których przecież w Kaliszu nie brakuje. Dokładnie. Dzięki szkole i dzięki uczelni. I po prostu powiedzieć, chciałbym zrobić wystawę.
4: Dokładnie,
3: tak się dzieje.
4: Tak się dzieje. My tutaj w Wieży Ciśnień oczywiście mamy selekcję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Akceleratorze Kultury każdy może przyjść z ulicy i powiedzieć, chcę mieć wystawę. Mamy wystawy zabukowane bodajże chyba do sierpnia 2027 roku. I to nie są długie wystawy, że one tam półtora miesiąca. Mamy wystawy, które wiszą 3 tygodnie. Tylko dlatego, żeby jak najwięcej ludzi mogło się pokazać tam. Wieża Ciśnień prowadzi swoje warsztaty artystyczne dla młodych ludzi. To nie są takie proste, zwykłe, że to sobie ludzie przyjdą, porysują i tak dalej. No okej, okay, fajnie, ale my też jakby wprowadzamy. Agnieszka Woźniak, która to prowadzi, opowiada, jaka to jest technika, o co chodzi. I sobie to wszystko tak realizują, więc pozwala to młodemu człowiekowi jakby zweryfikować, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje. I te działania parateatralne, które były w Wieży Ciśnień. Trochę od tego odstąpiłem, trochę żałuję, no ale może do tego wrócimy, bo rzeczywiście robimy bardzo dużo, to zresztą podkreśliłem też na 5-leciu Akceleratora Kultury, że robimy za taki budżet i czasami w 3 osoby są obsługiwane imprezy. No to jest tak, wspomniałem.
3: Czyli zapraszamy na wielkie świętowanie, czyli 40-lecie Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Kiedy dokładnie będziemy świętować? Do kiedy jeszcze można się zgłaszać ze swoimi wspomnieniami?
4: Ze wspomnieniami to się będzie można zgłaszać pewnie nawet do godziny, nie wiem, 18 w czwartek. W piątek o 18.30 29 maja wszystko się rozpocznie. Myślę też, że będziemy tam trochę wspominać, co się działo. Może ktoś właśnie dojdzie do jakiejś konfrontacji pamięci, też chcemy zrobić coś takiego, że będą obok zdjęcia będzie kartka i długopis, gdzie będzie można na przykład dopisać, kogo się identyfikuje na zdjęciu, no bo my nie pamiętamy, nie znamy, tu młodzi ludzie pracują, ja nie jestem z Kalisza, mimo że tu mieszkam już 25 lat, także tak to będzie wyglądało.
3: Czyli 29 maja też sobie rezerwujemy do późnych godzin, bo jeśli wspominki, to tylko długo, tak.
4: Myślę, bardzo długo. Myślę, że tak.
3: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Dziękujemy.
4: Ja też bardzo dziękuję. Zapraszam do akceleratora, do Wieży Ciśnień. Korzystajcie z tego, bo naprawdę można dużo zyskać.
0: Na ten temat Radio Centrum. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Krupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Krupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Tylko.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj od rana będzie zachmurzenie wzrastać w ciągu dnia, jeszcze raz pogodzenia. Za to może popadać już po południu. Ciśnienie w południu wyniesie 1004 hektopaskale. Dzisiaj będzie rosnąć. Biometr jest niekorzystny, a na termometrach do 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Właśnie minęła
3: 8.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
6: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
5: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
7: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
5: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
8: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
5: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to mamy taką sytuację. 3 minuty po godzinie 8 i okazało się, że wreszcie od wielu lat po raz pierwszy jury wykonało dobrą robotę, jeśli chodzi o piosenkę polską. Tylko co z nami? A gdzie te głosy? No, gdyby tak się ładnie wszystko złożyło, to naprawdę piękny wynik. I tak jest rewelacyjnie. A poranek na 106.4 to jest już niedziela, 17 maja. Dzień dobry dla tych, którzy śledzą muzykę, dla tych, którzy śledzą to, co się dzieje w regionie i w Polsce i na świecie. Tu i tu jesteśmy. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Głos Ewangelii.
1: Dzisiaj niedziela, 17 maja, w niebo wstąpienie, a dziś w programie redakcji katolickiej pierwsza część reportażu Henryka Dedo i Magdaleny Balcera Chrześcijanie w Pakistanie. Radek i Ela, od 2019 roku koordynatorzy projektu Fundacji Fusion Polska, którego głównym zadaniem jest wsparcie w codziennym życiu potrzebujących rodzin w Pakistanie, głównie chrześcijańskich, ale nie tylko. Radek i Ela Siewniakowie jako rodzina z dzieckiem znacznie łatwiej docierają do zwykłych mieszkańców Pakistanu, mogą więc lepiej ocenić ich konkretną sytuację życiową, żeby pomoc docierała skutecznie i długofalowo. Z rozmowy dziennikarza z Radkiem dowiemy się o slumsach, o ludziach najuboższych, o relacjach chrześcijan z muzułmanami, o ludziach, którzy muszą przez całe życie wraz z rodziną ciężko pracować w fabryce cegieł po to, by spłacić na przykład pożyczkę na wesele. Mimo trudności i problemów, wielu Pakistańczyków ma ogromne serce i wiarę, która pozwala im cieszyć się życiem. Dzisiaj pierwsza część tego odcinka reportażu Magdaleny Balcerak i Henryka Dedo, Chrześcijanie w Pakistanie.
2: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Witam serdecznie.
3: Witam, dzień dobry wszystkim.
2: Sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania. Chciałbym się dowiedzieć, co tam nowego u Ciebie słychać. Wiem, że byłeś w Pakistanie.
3: O Heniu, w ciągu tych ostatnich 2 lat urodził się Eliasz Teofil. I przez ten czas mieliśmy przerwę razem z moją żoną w wyjazdach. No jednakże teraz w tym roku razem z synkiem naszym 2-letnim i z naszą przyjaciółką z Czech, z Anetką, wybraliśmy się na 3 miesiące do Pakistanu, aby kontynuować te rzeczy, które tam podejmujemy podczas naszych wizyt w tym kraju.
2: A jak aktualnie, w tej chwili wygląda sytuacja w Pakistanie?
3: Sytuacja chrześcijan w Pakistanie wygląda różnie. Ona jednak jest cały czas niestabilna. Tam napięcia mogą nastąpić bardzo szybko. Mieliśmy przywilej odwiedzić 2 razy miasto Jarnawala, kiedy 16 sierpnia 2023 roku muzułmanie oskarżyli o bluźnierstwo religijne 2 chrześcijan, oskarżając ich o spalenie świętej księgi islamu, Koranu. I wydarzyły się w tym mieście duże zamieszki. Wyszło na ulicę ponad 5 tysięcy muzułmanów, którzy zaatakowali kościoły, zaatakowali domy chrześcijan. Te domy, kościoły zostały zdewastowane, spalone. Jeden taki widok, który dotknął moje serce, to były spalone ściany jednego z budynków kościoła, gdzie na tych spalonych ścianach widniały napisy Only Jesus, Jesus is God, Jesus is my Lord, we love Jesus. To taki ujmujący obraz.

0: do tej pory wielu z chrześcijan nie ma możliwości żyć w swoich domach. Państwo wsparło finansowo jakieś 3/4 rodzin chrześcijańskich. Z różnych powodów 1/4 rodzin nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządu pakistańskiego. No i do dzisiaj żyją w dramatycznych warunkach. Mieliśmy możliwość dotarcia do tych rodzin, spotkać się z nimi.
1: Gdy mówisz dramatyczne warunki, to o czym myślisz? Mógłbyś nam to przybliżyć?
0: Mówię o zdewastowanych domach, bez okien, ze spalonymi ścianami, zniszczonymi ścianami, spalonym dobytkiem. Niektórzy żyją u swoich sąsiadów, swoich bliskich, w jakiś sposób próbując odbudowywać swój dobytek. I cały czas są narażeni na kolejne ataki ze strony muzułmanów.
1: W jakiej kondycji psychicznej ich znajdujesz? Tych, o których mówisz.
0: Paradoksalnie obraz chrześcijaństwa wschodu, prześladowanych chrześcijan, to jest obraz chrześcijan rozradowanych, cieszących się, trwających w takiej prostej ufności, w prostej wierze w Jezusa Chrystusa i w takim oczekiwaniu na Jego powrót. To jest jedna rzecz, którą my jako chrześcijanie zachodu możemy uczyć się od chrześcijan wschodu. To jest rzeczywistego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Że On powraca i że to nasze królestwo to nie jest tutaj na ziemi, ale to królestwo dopiero nadchodzi. I kiedy mówi się o przyjściu Jezusa Chrystusa w Pakistanie, to chrześcijanie reagują bardzo żywiołowo. Tam się czeka na Jego powrót.
1: Powiedziałeś, tam się czeka. Rozumiem, że to w kontraście do Europy, która sprawia wrażenie raczej, że nie czeka, my się ciągle spieszymy.
0: Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest pewnego rodzaju taka pułapka, kiedy mamy wszystko, czego możemy sobie zażyczyć. Żyje nam się dobrze, budujemy swoje domy, pracujemy, zarabiamy, jeździmy na wakacje. Oczywiście warunki życia chrześcijan w Pakistanie są inne. To na pewno jest jeden z powodów tego, że tam oczekuje się na przyjście Jezusa, bo wraz z Nim będzie wyzwolenie również tej fizycznej udręki. Natomiast to nie tylko dotyczy, myślę, kwestii przyjścia Jezusa Chrystusa, ale powiedziałbym nawet kwestii samej Ewangelii, samej nauki Ewangelii, ponieważ to, co rzuca mi się w oczy, to to, że w kontekście wschodu Ewangelia, która jest głoszona, to jest Ewangelia o Jezusie, który przyszedł na ziemię, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał, który w niebo wstąpił i który przyjdzie na ziemię. To jest Ewangelia wschodu. Ewangelia zachodu może być różna i czasami jest różna. Czasami ta Ewangelia zachodu to jest Ewangelia, że Jezus Chrystus chce, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, chce spełniać pragnienia naszych serc i chce błogosławić nasze finanse i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że z jednej strony jesteśmy wezwani do tego, wierzę, jako polski kościół, który kiedyś przyjmował pomoc ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, byliśmy błogosławieni przez braci z zachodu, to powiedziałbym dzisiaj, że jesteśmy wezwani, abyśmy byli błogosławieństwem dla Kościoła Wschodu, ale zawsze jest tak, że kiedy się w jakiś sposób stara nieść pomoc chrześcijanom w potrzebie, to jednocześnie sami uzyskujemy tę pomoc, sami jesteśmy błogosławieni. I w taki sposób to widzę, że trochę Kościół Wschodu nas pionizuje, czy powinien nas pionizować, zatrzymać, żebyśmy się zastanowili, być może na nowo, jaka jest istota Ewangelii, jej korzeń.

0: Po 3-miesięcznym pobycie w Pakistanie wracasz do kraju, opowiadasz gdzieś we wspólnotach o spotkaniach z tamtymi ludźmi, o warunkach, w jakich żyją. A czy w jakiś sposób to się przekłada na konkretną pomoc dla tych ludzi, którzy nie żyją w takich warunkach, w jakim nam dane jest żyć?
1: Byliśmy w Rimsza Kolonii, to są chrześcijańskie slumsy, w jednym z kościołów, którego budynek tego kościoła to były nieukończone ściany, brak jakiejkolwiek toalety, bardzo trudne warunki do spotykania się chrześcijan. Chrześcijanie zasiadali na strzępkach szmat w czasie zimy, gdzie ciągnęło zimno od posadzki betonowej. I tam mogliśmy ten kościół wyremontować, wybudować ściany, wybudować toaletę, zakupić dywan dzięki środkom zebranym przez kościół w Katowicach, Betania. Powiadomiłem kościół o tym, co i w jaki sposób zostały spożytkowane te finanse, które przekazali. I wydarzyło się coś pięknego, ponieważ kościół stanął w miejscu modlitwy, ten kościół w slumsach, w Rimsza Kolonii, też śpiewając błogosławieństwo Arona z czwartej księgi Mojżeszowej, dostałem krótkie filmiki, w jaki sposób kościół błogosławi, kościół w Rimsza Masih Kolonii. Mogłem podczas Świąt Bożego Narodzenia te pozdrowienia, to błogosławieństwo przekazać i wtedy w odpowiedzi kościół w Rimsza Kolonii stanął w modlitwie o kościół w Katowicach. Nawiązało się takie piękne, duchowe połączenie. Dla mnie to było coś, trochę tak kościół widzimy, w jaki sposób funkcjonował w dziejach apostolskich, kiedy kościół w Antiochii, którego warunki finansowe były lepsze, wspierał kościół w Jerozolimie, który był w potrzebie. To dokładnie coś takiego tutaj pięknego się wydarzyło i w odpowiedzi na tę też modlitwę kościół w Katowicach zebrał kolejne środki, dzięki którym mogliśmy podczas świąt wesprzeć ponad 40 najuboższych rodzin. Wdowa żyjąca w namiocie, gdzie dach jej domu to folie, jeden pokoik, warunki bardzo dramatyczne, bardzo ubogie i ona, kiedy uzyskała to wsparcie, otrzymała to wsparcie, rozpłakała się. Dla niej nie było to tylko wsparcie finansowe, ale to było dla niej też doświadczenie tego, że Bóg ujął się w kontekście jej sytuacji, że widzi jej trud życia i ją wspomógł przez swój kościół. Kiedy kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, to wierzę, że to są ręce Jezusa Chrystusa, to są nogi, to jest serce dzisiaj Jezusa Chrystusa, jesteśmy nim my, jako chrześcijanie możemy być odpowiedzią na czyjeś modlitwy i myślę, że byliśmy odpowiedzią na wołania tej kobiety o to, aby Pan Bóg ujął się za jej życiem. Stąd tak, ta odpowiedź polskiego kościoła jest i jest coraz większa. Stąd staramy się nawet nie tyle prosić o finanse, co staramy się po prostu opowiadać o kościele w Pakistanie.
0: Jakiś czas temu opublikowaliśmy reportaż Cena Wolności. Mówił on o fabrykach cegieł i o panujących tam współczesnym niewolnictwie. Efektem tego reportażu była zbiórka pieniędzy, dzięki której udało się wykupić ponad 50 osób i przywrócić im wolność. Wspomniałeś w naszej wcześniejszej rozmowie, że odwiedziłeś jedną z takich fabryk.
1: Rzeczywistość fabryk cegieł jest rzeczywistością, użyję tego słowa, dramatyczną. Nie dotyczy ona tylko chrześcijan, dotyczy ona również muzułmanów. Wcześniej powiedziałem o slumsach. W samym Islamabadzie 40% społeczeństwa żyje w slumsach. W Pakistanie dochodzi do wielu takich sytuacji, gdzie ludzie muszą się zapożyczyć, aby podjąć leczenia, żeby zapłacić posag, na przykład kiedy dochodzi do ślubu, co jest taką tradycją, która jest zabroniona w Pakistanie, ale jest przez niemalże całe społeczeństwo tradycją praktykowaną. I bardzo często z powodu takich pożyczek ludzie muszą je spłacać, te pożyczki, trafiają do fabryk cegieł, gdzie muszą wyrobić w ciągu dnia 1000 cegieł na jedną osobę. Zarobek za to jest jakieś 1000 rupii. Przekładając na polskie złotówki, to jest jakieś 15 zł. To jest zarobek dzienny człowieka pracującego w fabrykach cegieł. Czyli jednocześnie chcę powiedzieć, że tej pożyczki, która jest brana najczęściej w wysokości 4, 5, 6 tysięcy złotych, ta pożyczka nie jest do spłacenia przy takich zarobkach. I najczęściej takie rodziny, które trafiają do fabryk cegieł, już w tych fabrykach cegieł zostają, kiedy rodzą się dzieci, te dzieci rodzą się również w tych fabrykach cegieł, czyli w takiej współczesnej niewoli tego świata. No, warunki życia są tragiczne. Bardzo często ci ludzie nie tyle żyją, ale starają się przetrwać. Starają się po prostu w jakiś sposób przetrwać, przeżyć jeden dzień do kolejnego dnia. patrząc na te obrazy i w slumsach, i w fabrykach cegieł, to przychodzi mi taka refleksja, że my tu w Polsce jesteśmy w tych 30% ludzi na całym świecie, którzy mają to błogosławieństwo, możliwości jedzenia codziennego, dachu nad głową, ciepłej wody. Większość ludzi na świecie, jakieś 70%, w tym właśnie w fabrykach cegieł i w slumsach pakistańskich, takich przywilejów nie ma.

0: całe to spotkanie, które zostało zorganizowane w fabrykach cegieł, było też spotkaniem wielu kontrastów. Organizatorzy chrześcijanie przywieźli tam różnego rodzaju dywany, sofy. Mieliśmy na tych sofach przemawiać. No my zrobiliśmy trochę na przekór, w jaki sposób takie spotkania są tam organizowane. Staraliśmy się przemawiać do ludzi nie na stojąco, ani nie na jakichś krzesłach, ale po prostu klęcząc razem na tej ziemi, na której siedzieli chrześcijanie, też muzułmanie. I staraliśmy się z tej pozycji mówić do ludzi, którzy są cenni dla Boga, którzy mają taką dokładnie samą wartość, jaką my mamy, za których Jezus Chrystus oddał swoje życie i którzy może dzisiaj właśnie są w takich miejscach biedy, nędzy, niewoli, ale paradoksalnie, kiedy Jezus Chrystus jest ich Panem, są najbogatszymi ludźmi świata. Chcieliśmy im to przekazać.
1: W świetle tych faktów, o których mówisz, można popaść w depresję i się złamać. I zacząć myśleć, na ile zmieniam rzeczywistość, jeżeli pomagam jednej, dwóm czy pięciu osobom? Czy to w ogóle ma znaczenie?
0: Dlatego ta nasza kolejna podróż do Pakistanu była związana też z podjęciem rejestracji fundacji w Pakistanie, poprzez którą chcemy realizować nie tyle doraźną pomoc, bo oczywiście ta pomoc, o której powiedziałem wcześniej, finansowa, te finanse ktoś otrzymuje, one się w ciągu miesiąca skończą i dalej ktoś doświadcza tego, w czym był wcześniej. Dlatego staramy się założyć fundację w Pakistanie i jednym z naszych projektów jest projekt edukacyjny. Widzimy kwestię edukacyjną dzieci w kwestii zawodowej, możliwości podejmowania pracy, jak fryzjer, jak krawiectwo. To daje wtedy możliwość dla lokalnej ludności znalezienia lepszej pracy, możliwości zarabiania pieniędzy i też podniesienia jakości swojego życia. Stąd jakby to jest jeden z takich projektów, który chcemy realizować. To jest projekt edukacyjny, który jest może mniej taki, o którym się fajnie mówi, ale który ma rzeczywisty wpływ na życie lokalnej ludności w Pakistanie.
1: Jeżeli ktoś, kto nas dzisiaj słucha, chciałby finansowo dołożyć się do tego, o czym opowiadasz, to jak może to zrobić?
0: Może najłatwiej znaleźć nas na naszym kanale YouTube Radek i Ela Siewniak. Podczas tego wyjazdu trzymiesięcznego raz w tygodniu nagrywałem reportaż dotyczący różnych tematów związanych z Pakistanem i w opisie każdego reportażu jest umieszczony numer konta naszej fundacji Fusion Polska i przesyłając datki na tę fundację w tytule pisząc Pakistan, te środki zostaną przeznaczone na pomoc niesioną lokalnym ludziom.

0: To była pierwsza część rozmowy z Radosławem Siewniakiem. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Kropla wieczności.
2: Cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu, taką, która wszystko zmienia? Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił Go o cud. Ten człowiek był wyrzutkiem społecznym, był chory, zrozpaczony i zwrócił się do Jezusa z niezwykłą wiarą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Podjął wielkie ryzyko. To, co zrobił, było wbrew prawu. Trędowaci nie mogli przebywać wśród ludzi zdrowych. Ale Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jaki stąd dla nas płynie wniosek?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmiosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Noc muzeów za nami i tu, jeżeli chodzi o zwiedzanie, to w regionie bardzo intensywnie, ale i także w całej Polsce tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Między innymi o tym wydarzeniu kulturalnym opowiemy w wiadomościach o 9:00. Będzie też o piłkarzach Lecha Poznań, którzy po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, z przejaśnieniami, możliwe miejscami słabe opady deszczu. To tak, od godziny 14 się ich spodziewajmy. Maksymalnie od 16 do 17 stopni zobaczymy na subkurtencie. Teraz 12, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. A dzisiaj pochmurna pogoda z opadami deszczu w drugiej części dnia. Przez większą część niedzieli będzie niekorzystnie wpływała na nasze organizmy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
5: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
4: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i kancelaria premiera.
6: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
7: A kancelaria premiera, bo?
8: Interesujemy się polityką.
7: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
8: Byłoby super, byłoby super.
9: Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
10: Na co dzień? Pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
4: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 3 minuty po 9, my przede wszystkim świętujemy weekend i mam nadzieję, że to tak świątecznie, wyjątkowo dzisiaj u Was, niezależnie od tego, co za oknem, bo dzisiaj to się będzie zmieniać. I tak troszkę po kropi w tej piosence teraz już wracamy do tego, co najpiękniejsze w polskiej muzyce. No, Lady Punk to jest tutaj naprawdę cały ocean przebojów, między innymi ten, a dzisiaj jest Światowy Dzień Pieczenia. Pomyślmy, co dzisiaj możemy wrzucić na deser.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

Przed nas po dziewiątej, jest niedziela, jest 17 maja, dzisiaj jest Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Co o kawie w tym wszystkim można pomyśleć? No chyba, że tak delikatnie, to można. Światowy Dzień Pieczenia to się ładnie z kawą łączy, a dzisiaj jak kawa i coś słodkiego, to może jeszcze w towarzystwie. Andrzej, Bruno, Sławomir, Weronika i Wilhelm dzisiaj chętnie podejmują gości, mają swoje imieniny. Pozdrawiamy tych, którzy mają rodziny właśnie dzisiaj.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 22 minuty po godzinie 9, aha, spektakli jeszcze pobrzmiewają w widzach, a tu już trzeba podsumowania. Dawid Nawrocki w studiu Radio Centrum.
6: Tak, te podsumowania już za nami, no bo kaliskie spotkania teatralne się zakończyły. Kto dostał nagrody, kogo wyróżnili widzowie, dziennikarze, jury, to wszystko już za kilka chwil.
5: 9:30 szczegóły.

0: Dobra muzyka.
1: Jest 9:30, o tym co w regionie. Dawid Nawrocki.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Za nami 66. Kaliskie spotkania teatralne, więc czas na kilka słów o nagrodzonych, a w sporcie pytanie, czy Quan Jackson zostanie w Ostrowie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zachwyt, zdziwienie, strach, cierpienie, radość, melancholia. Wachlarz emocji zaserwowany widzom przez aktorów występujących na zakończonych wczoraj 66. Kaliskich spotkaniach teatralnych był ogromny. Ten emocjonalny roller coaster trwał zaledwie tydzień. W tym czasie teatromani, jurorzy oraz dziennikarze obejrzeli 105 kreacji w 19 konkursowych spektaklach i na koniec nagrodzili tych aktorów, którzy według nich w najbardziej poruszający sposób oddali głębie postaci.
3: Grand Prix Juliuszowi Chrzostowskiemu za rolę Johanna w spektaklu Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
4: Nagrodę dziennikarzy za elastyczność głosu i ciała, za pełnię ekspresji scenicznej i śmiałe wodzenie za nos dwóch amantów i publiczności w poszukiwaniu szczęścia doczesnego Katarzynie Dąbrowskiej za rolę Beli w spektaklu Handlarze Gumek Teatru.
2: Kaliskie spotkania teatralne to najstarszy w Polsce festiwal sztuki aktorskiej. Oceniani są aktorzy i stworzone przez nich kreacje, umiejętność budowania postaci, ale też oddziaływania na publiczność.
5: Były to spektakle i role, które dotykały gdzieś nas bardzo głęboko, zachwycały, poruszały, zabierały w podróż. Po to jest teatr, żeby doznawać takich uczuć, jakie mnie przynajmniej spotkały i to, co doświadczyłam jako widz. Wyjeżdżam stąd pełna inspiracji dla siebie, dla mojej pracy, pełna podziwu dla moich koleżanek i kolegów. Patrzyłam na tę rolę z zachwytem, że bardzo życzliwą zazdrością.
2: Powiedziała Radio Centrum po ogłoszeniu werdyktu Anna Smołowik, aktorka i członkini tegorocznego jury. W gronie nagrodzonych znalazła się także aktorka teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Malwina Brych. Jury doceniło jej rolę Pauliny Salas w spektaklu Śmierć i dziewczyna w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.
6: To jest marzenie dostać nagrodę na kaliskich spotkaniach teatralnych. Ja uwielbiam w tej nazwie kaliskie spotkania teatralne. Dla mnie to słowo spotkanie. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, co to znaczy, że my się spotykamy. Jasne, spotykamy się ze sztuką, ale jeśli myślę o takiej sytuacji branżowej, to przede wszystkim spotykamy się z ludźmi, z naszymi kolegami z roku, z aktorami, których podziwiamy. Popatrzę, jak się rozwijają. No to jest sama przyjemność ze spotkania i też taka możliwość nauki obserwacji.
2: Powiedziała po werdykcie Malwina Brych. Nagrody indywidualne, zbiorowe oraz specjalne przyznano kilkunastu aktorom i aktorkom. Także widzowie po każdym spektaklu mogli oddać głos na artystę, który ich zdaniem wykreował na scenie najciekawszą i zapadającą w pamięć postać oraz na ich zdaniem najlepszy spektakl. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum, a listę wszystkich nagrodzonych znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
2: Został wybrany niemalże jednogłośnie przez trenerów najlepszym obrońcą sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Dostał nową ofertę ze Stali i teraz sztab szkoleniowy czeka na jego decyzję. Mowa o Quanie Jacksonie, który stał się ulubieńcem ostrowskich kibiców i najbardziej pożądanym koszykarzem do przedłużenia kontraktu na kolejny sezon. O jego fenomenie opowiedział Radio Centrum trener Andrzej Urban.
7: A myślę, że przede wszystkim jego dobra gra w obronie, bo on dobrze broni i przede wszystkim przechwytuje, ma tą zdolność, że wymusza ruch na przeciwniku do tego, aby przechwycić piłkę, a do tego myślę też, że jest charyzmatyczny i takich charyzmatycznych zawodników się po prostu zapamiętuje.
8: Jakie są szanse, żeby został w Ostrowie?
7: Dostał on od klubu bardzo dobrą ofertę, dlatego teraz wszystko można powiedzieć, że w jego rękach.
8: Może mieć ofertę z mocniejszych lig?
7: Na pewno będzie miał oferty z mocniejszych lig, czy lepszą finansowo, ale też mamy swoje argumenty, aby on tutaj pozostał, także zobaczymy, co on wybierze.
2: Ostrowski klub złożył także oferty przedłużenia umów Mareksowi Meyerisowi i Trentonowi Gibsonowi. Trener Urban chciałby utrzymać także polski trzon dotychczasowej kadry.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 24 minuty do 10.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak, to Allegro. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia! Reklama.

0: My tu mówimy o teatrze dla dorosłych, a zaczyna się to już właściwie od najmłodszych lat. Już niedługo, już na dniach 22 poznamy laureatów finału 25. Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków imienia Marii Jamruszki-Grzeluszki, które odbywają się na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. No i na pewno jeszcze na ten finał teatralnych spotkań przedszkolaków będzie jeszcze sporo emocji, nie tylko te, które towarzyszą nam w maju podczas Kaliskich Spotkań Teatralnych w Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego. Trzymamy kciuki za najmłodszych na scenie.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: My już się zapoznajemy, przynajmniej ze słowem, do muzycznego słownika eurowizyjnego wpisujemy nowe hasło, bangaranga. Dawid Nawrocki już zna jego znaczenie.
1: No znam, jak znam, no powiedzmy w wersji bułgarskiej to jest trochę inne znaczenie niż w jamajskim, no bo w jamajskim to oznacza chaos, zamieszanie, a w bułgarskiej chodzi o symbol silnej, zbuntowanej kobiety.
0: No i wyniki finału Eurowizji już przed nami, o 10:00 przypomnimy, jeszcze zajrzymy także na boisko, co u Roberta Lewandowskiego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 14 stopni teraz z tych 17 zapowiadanych przez synoptyków w regionie południowo-wielkopolski. Dzień upłynie pod znakiem wzrastającego zachmurzenia. Na przejaśnienia jeszcze również szansa, a może popadać lokalnie już teraz nawet. Miejscami słabe opady deszczu od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 10:01.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioło.
4: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
3: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To trochę brzmi jak podróż, no ale jest to jakaś podróż zawodowa. 4 punkty po godzinie 10. Kto dzisiaj podróżuje, jeżeli chodzi o te imprezy, uroczystości, wesela, o których mówiliśmy w wiadomościach? No tak, tak jeżeli chodzi o wesela, to może jakieś poprawiny. No jak jeszcze ktoś śpi po weselu, to pozdrawiamy serdecznie. Miłego dnia życzymy, miłego wstawania.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu
5: Centrum.
4: Poniedziałek, 12.30. Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać. Słowo.
5: Słowo.
3: Od radia. Dla Ciebie.

0: Ka-ching.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
2: 10 lipca na rynku zadebutuje 25. album The Rolling Stones.

0: oni są niesamowici. Materiał na płytę został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Jak to jest możliwe, że oni tak potrafią szybko pracować intensywnie? No tak już mają chyba to w żyłach, płynie im muzyka. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood ponownie połączyli swoje siły. No i między innymi na krążku Foreign Tongues pojawi się Stevie Winwood, Paul McCartney, Robert Smith, The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Do tego wszystkiego jeszcze oczywiście sporo niespodzianek, trochę już odkrytych. 5 maja miał premierę utwór In The Stars, pierwszy singiel z nadchodzącego albumu. W teledysku pojawiały się napisy w kilku językach równocześnie, były po angielsku, po niemiecku, hiszpańsku i japońsku, a to jest taki element globalnej kampanii, który promuje kolejny album Stonesów jako dzieło łączące różne kultury. No a teraz, uwaga, uśmiech w kierunku Polski, bo wielojęzycznego klipu doczekała się piosenka Rough and Twisted. Słowa utworu przetłumaczone już są na włoski, duński, irlandzki, uwaga, polski. No to niektóre z polskich zdań przewijających się przed teledysk Stonesów. Może weźmiesz mnie na przejażdżkę, tą wyboistą, krętą drogą. Karmiłaś mnie jedynie zgniłym ryżem i kośćmi. Naucz mnie, bo jestem głuchy, ślepy i niemy. No gdyby Stonesi zaśpiewali jeszcze po polsku na koncercie, to już chyba byśmy mieli naprawdę wrażenie, że to sen.
1: Google. Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia! Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: A jeśli trudno się ruszyć z kanapy czy fotela, zwłaszcza w weekend, to może warto zacząć od tego takiego tempa spacerowego.
5: No można, na przykład przemarszem już jutro w ramach Kalickiego Tygodnia Zdrowia. 13. edycja rozpoczyna się już jutro. Przez cały tydzień zaplanowano wiele wydarzeń, no a rozpoczęciem będzie właśnie przemarsz po ulicach Kalisza.
4: O tym opowie więcej Dawid Nawrocki już za kilka chwil o 10.30.

0: 10:30, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie w wiadomościach Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Już jutro rozpocznie się Kaliski Tydzień Zdrowia. Diecezja Kaliska zebrała ponad 200 tysięcy złotych dla Ukrainy, a w sporcie Słodko-Gorzka Sobota dla piłkarskich drużyn z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Startuje Kaliski Tydzień Zdrowia. Jutro już po raz 13 w Kaliszu zainaugurowana zostanie inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia. Jest to szeroko zakrojona akcja profilaktyczna, choć jej początki były skromne.
3: Inicjatywa, która przed 13 laty rozpoczęła się jako lokalna akcja, stała się rozpoznawalnym przedsięwzięciem w naszym regionie. Jej pierwszymi partnerami były Straż Miejska i PCEK, a placówką, której rozpoczęła się realizacja tego przedsięwzięcia, było Gimnazjum numer 2 przy ulicy Ciasnej. Dzięki współpracy możemy każdego roku przygotowywać program odpowiadający na potrzeby mieszkańców, a także przede wszystkim skutecznie promować profilaktykę zdrowotną i aktywny styl życia.
2: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Wojtyła z Kaliskiego Sanepidu. Dzień Zdrowia rozpocznie tradycyjny przemarsz ulicami miasta.
3: Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem. Poniedziałek 18 maja o godzinie 11 i następuje uroczysta inauguracja. Korowód wyruszy spod Baszty Dorotki w kierunku Kaliskiego Ratusza, gdzie zostanie oficjalne otwarcie naszego Kaliskiego Tygodnia Zdrowia. Po otwarciu mamy dzień przeznaczony dla naszych seniorów i tutaj od 12:13 odbędzie się marsz Nordic Walking z instruktorem pod hasłem Pozdrowie Marsz.
2: Dodaje Elżbieta Wojtyła. A w tym roku nie brakuje również licznych zabaw, konkursów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, jak również aktywności dla dorosłych i seniorów. Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek 22 maja uroczystą galą w auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W odpowiedzi na dramatyczną sytuację mieszkańców Ukrainy, którzy na przełomie stycznia i lutego zmagali się z brakiem ogrzewania i prądu na skutek agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, diecezja Kaliska zorganizowała pomoc humanitarną. Z inicjatywy biskupa Damiana Bryla przed kościołami przeprowadzono zbiórkę do puszek i tak parafie zebrały ponad 206 tysięcy złotych. Środki za pośrednictwem Caritas diecezji kaliskiej trafiły do Caritas Spes diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie. Zakazane wsparcie dziękował miejscowy biskup Edward Kawa. Duchowny zapewnił o modlitwie za biskupa Damiana Bryla oraz wszystkich darczyńców. Zwycięstwo Pogoni Nowe Skalmierzyce w Betclic trzeciej lidze, cenna wygrana Ostrowi w Gołuchowie w Artbud czwartej lidze i przerwana dobra passa Centry 1946 Ostrów przez LKS Jankowy. Tak w skrócie można podsumować piłkarską sobotę w wykonaniu drużyn z powiatu ostrowskiego.
4: Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała 1-0 w Kartuzach z Kartuzją, z którą rywalizuje o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze. Drużyna trenera Piotra Skokowskiego wygrała dzięki bramce z rzutu karnego, który skutecznie egzekwował w 57 minucie Marcin Manikowski. Choć Pogoń od 67 minuty grała w dziesiątkę, utrzymała skromne, ale jakże cenne 1-0 do końca meczu. W tabeli Betclic trzeciej ligi jest nadal 15, ale ma już tylko jeden punkt straty do zespołu z Kartuz na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu. Ważne zwycięstwo w walce o pozostanie w Artbud czwartej lidze odniosła w Gołuchowie Ostrowia 1909. Zespół prowadzony przez trenera Józefa Klepaka, choć przegrywał od 20 minuty, szybko wyrównał po golu Nikodema Siewiery, a w 70 minucie z rzutu wolnego zdobył zwycięskiego gola po uderzeniu Huberta Jurasika. Ostrowia 1909 jest 14 w tabeli i nadal walczy o utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Serię trzech zwycięstw Centry 1946 Ostrów przerwał sobotę LKS Jankowy, który przegrywał na Stadionie Miejskim od drugiej minuty, ale nawet niewykorzystany rzut karny w 25 minucie nie przeszkodził przyjezdnym w odwróceniu losów meczu jeszcze przed przerwą. Kolejne dwa gole LKS strzelił na początku drugiej połowy i wygrał w Ostrowie 4-1. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

0: 12 minut do godziny 11, trzecia edycja rajdu rowerowego. Stowarzyszenie Kask jest cool, zapraszam na pod hasłem jeżdżę w kasku, bo chcę być cool. Już ten rajd rozpocznie się dosłownie za parę minut. Jest szansa, żeby właśnie tak zacząć aktywny styl życia i bezpiecznie jeździć na rowerze, to wiadomo. Jadą sobie z okolic Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Kordeckiego w Kaliszu przez okolice Galerii Handlowej Górnośląską, Śródmiejską, potem Główny Rynek, Fontanna Noce i Dnie, tereny parkowe w kierunku akwaparku, ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Prosny, a jeszcze ten rajd sobie potrwa. Na osiedlu Winiary będzie meta przy ulicy Gajowej, długość trasy to około 13 km. No i oczywiście weźcie pod uwagę, przejeżdżając, że tutaj w okolicach mogą być utrudnienia w ruchu.
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: To, co na 106.4, oprócz muzyki również informacje, to 11 już za kilka chwil będą nowe wzory aktów małżeństwa.
1: Tak, wszystko to dlatego, że temat uznawania małżeństw za granicą zawartych przez osoby homoseksualne coraz bardziej jest medialny, więc w tej sprawie rząd przygotowuje nowe rozwiązania systemowe.
0: I o nich więcej o 11 w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Haniu, już gotowe.
5: Tak prędko? Na pewno wszystko?
4: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 14 miejscami, 15 stopni, już z tych 16-17 w regionie maksymalnie. Na dzisiaj wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w południu zobaczymy 1004 hektopaskale. Biometr jest niekorzystny i możliwe przelotne słabe opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 11.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
4: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
3: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
4: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
3: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
5: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
3: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
6: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
3: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 11. Urszula i niebo dla ciebie. A dzisiaj takie trochę kapryśne. Jak ktoś czeka na deszcz, to tak po kropli, delikatnie, bo nie spodziewamy się tutaj wielkich szaleństw. Od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Niedziela w kalendarzu, jeszcze przed południem.

0: Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
1: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
0: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okul na jeden. Zapraszamy.
2: Reklama.

Kwadrans po godzinie 11, a teraz ten, który zasiadał w jury, Jasiek Piwowarczyk, jeśli chodzi o Eurowizję. No tutaj o ten wynik głosowań polskiego jury są boje i burze w internecie. No i ten skład bardzo młody.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To już dzisiaj, to już ta niedziela?
2: Miejmy nadzieję, że to będzie dobra niedziela. Nie ostatnia w BetClick drugiej lidze dla piłkarzyka KS-u Kalisz, którzy dzisiaj podejmą na własnym boisku Wartę Poznań, wicelidera rozgrywek. No, KKS potrzebuje punktów bardzo. 3 punkty brakują im do miejsca barażowego o to, żeby walczyć jeszcze

0: Zbliża się 11.30, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie Miasto i Gmina.

0: Na plesze w liczbach zespół Bratanki odwiedzi gminę Żelazków, a w sporcie domowy mecz KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Zaczynamy jednak od innej informacji. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski w zeszłym tygodniu był uczestnikiem chełmskiej konwencji partyjnej PiS. Dwa krótkie filmy z tego spotkania na naszej stronie internetowej w materiale Daleko od szosy.
1: www.rc.fm.
0: Statystyczny pleszewianin ma 43 lata, jest kobietą, mieszka w bloku i zarabia blisko 6900 zł brutto miesięcznie. Na 100 mężczyzn przypada w mieście i gminie Pleszew 105 kobiet. Gmina mierzy się z poważnym wyzwaniem demograficznym. Liczba zgonów od lat przewyższa liczbę urodzeń, ale pleszewianie żyją coraz bardziej ekologicznie i różnorodnie.
2: Według ogłoszonego niedawno raportu miasto i gminę Pleszew zamieszkuje obecnie 27 300 osób, z tego 14 989 osób mieszka w Pleszewie, najwięcej 2480 zamieszkuje osiedle piastowskie, jest to 17% populacji miasta. Najmniej osób, zaledwie 639, mieszka w Śródmieściu. Wśród sołectw największy pozostaje Kowalew z liczbą 1575 mieszkańców, a najmniej jest Baranówek, mieszka tu zaledwie 97 osób. Coraz większą uwagę mieszkańcy miasta i gminy zwracają na ekologię. 67% selekcjonuje odpady. Średnie wynagrodzenie brutto wynosi w gminie 6855 zł. Dane demograficzne pokazują jednak stały spadek liczby mieszkańców. W 2025 roku urodziło się nieco ponad 170 dzieci, a zmarło nieco ponad 280 osób. Najtrudniejszy był okres pandemii, rok 2022, kiedy liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o 152 osoby. Społeczność miasta i gminy Pleszew się starzeje. W 2025 roku 7302 osoby przekroczyły 61 rok życia. W ciągu roku liczba seniorów wzrosła o 755 osób. Sytuację demograficzną oraz rynek pracy w Pleszewie ratują obcokrajowcy. Obecnie w mieście i gminie mieszka 186 osób czasowo zameldowanych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
0: Choć mamy dopiero maj, to gminy powiatu kaliskiego już powoli szykują się do dożynkowego świętowania. Pierwsze karty w sprawie swoich obchodów odkryły władze gminy Żelazków. Tamtejsze dożynki odbędą się w piątek, 14 sierpnia.
3: Trochę inaczej niż zazwyczaj, ale to też wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby ten jeden dzień dodatkowy był dla naszych mieszkańców takim odpoczynkiem, a to też jest czas, gdzie wtedy nie przeprowadza się żadnych prac polowych, więc myślę, że wszyscy będą z tego terminu zadowoleni. Co do zespołu, to w tym roku będzie to zespół Bratanki, a dogrywamy jeszcze kilka dodatkowych kwestii, jeżeli chodzi o dwa inne zespoły.
0: Powiedział Radio Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków, który dodaje, że jego gmina ma długą tradycję organizowania koncertów, które zachęcają do udziału również gości spoza Żelazkowa. Obie drużyny do samego końca sezonu będą walczyć o realizację swoich celów, gospodarze utrzymania, a goście bezpośredniego awansu na zaplecze Ekstraklasy. Dzisiaj wieczorem na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu KKS podejmie Wartę Poznań. Kaliszanie wciąż są w strefie spadkowej. Na bezpośrednie utrzymanie szanse są już niemalże zerowe, ale podopieczni Artura Derbina wciąż walczą o zajęcie miejsca barażowego o utrzymanie w Betclic drugiej lidze. Brakuje im do tego 3 punktów, a do końca sezonu Kaliszanom zostały 3 mecze. Warta natomiast zajmuje drugie miejsce w gronie drugoligowców. Na pierwsze już szans nie mają, ale ich obecna pozycja daje bezpośredni awans do pierwszej ligi. Nad trzecią Olimpią Grudziądz poznańska ekipa ma jednak tylko 2 punkty przewagi, więc walka o drugie miejsce wciąż trwa. Stawką niedzielnego meczu jest więc dla obu zespołów bardzo wysoka. Początek spotkania o 19.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 25 minut do 12.00.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A przed mikrofonem Łukasza Kosteckiego, dzieci z przedszkola imienia Krasnala Hałabały w Kaliszu.
2: Co to jest czekolada?
3: Ma kolor brązowy i jest do jedzenia.
4: Robi się ją z drzewa kakaowca.
5: Czekolada ma kształt w kształcie prostokątnym i jest smaczna.
6: Czekoladę można łamać.
7: Czekolada jest brązowa i ma bardzo dużo cukru.
8: Czekolady mogą się roztopić i pobrudzą się ręce od czekolady.
2: Widzę, że wy chyba wszyscy lubicie czekoladę. A jaką tą czekoladę najbardziej lubicie?
9: Ja lubię czekoladę słodką.
10: Czekoladę mleczną, białą.
11: Ja lubię kawowe.
12: Gorzką.
13: Ja lubię z Dubaju czekoladę.
14: Ja lubię dubajski czekolad zrobiony ze smakiem kawy i mleczną.
15: Ja lubię czekoladę dubajską.
16: Ja lubię czekoladę z truskawką.
17: Ja to też lubię.

0: 6 minut pozostało do godziny 12, a w samo południe między innymi wybierzemy się do Poznania.
1: Tak, podsumowanie nocy muzeów w tym mieście, no w Kaliszu największą chyba popularnością cieszyło się byłe więzienie, a w stolicy Wielkopolski między innymi Centrum Szyfrów Enigma, a więcej szczegółów już za kilka chwil.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
6: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
8: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj zachmurzenie wzrastające do dużego, momentami jeszcze rozpogodzenia. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, biometr jest niekorzystny, a przeważający obszar naszego kraju jest w zasięgu wału wyżowego, który rozciąga się od Atlantyku po zachodnią Rosję. Nad Polskę napływa powietrze polarne morskie, na wschodzie kraju cieplejsze i wilgotniejsze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja prężeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
4: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
6: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
7: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
8: Jeżeli mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
4: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko Noc Muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 12, już po południu niedzielny na 106.4, ale to nadal weekend, więc pamiętajcie, żeby korzystać. Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia. Można na przykład wspólnie znaleźć trochę chwil i coś takiego do kawy sobie dzisiaj wykręcić.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania diet-

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Ogłoszono pierwsze gwiazdy, które wystąpią na otwarciu mundialu. Zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i oprócz tego, że czekamy na mecze, to czekamy też na nazwiska artystów, którzy uświetnią swoimi występami trzy oddzielne ceremonie otwarcia, bo zawody odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. No i już teraz powoli pojawiają się te nazwiska, które podczas ceremonii się znajdą na scenie, które zaprezentują swoje możliwości wokalne. Między innymi jest Michael Bublé, jest Alanis Morissette, dołączają Katy Perry, jest mnóstwo jeszcze innych, ale jeszcze ma być koncert w przerwie finałowego meczu i nie wiadomo na razie, kogo wybrano na muzyczną gwiazdę spotkania. Muzyczne widowisko sportowe, to także wydarzenie, które obserwuje cały świat od momentu uroczystej inauguracji, więc jest to szansa, no i jakieś duże wyróżnienie. Trzymamy kciuki, żeby to była taka osoba, która spełni wszystkie wysokie wymagania, połączy muzykę, kulturę i futbol. No i oczywiście połączy tych, którzy czasem są po drugiej stronie.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu
4: Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
3: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
2: Słowo.
4: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 24 minuty po godzinie 12. Pytanie, czy Kwon Jackson zostanie w drużynie koszykarskiej u nas?
1: Stali Ostrów oczywiście. Najlepszy obrońca sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi otrzymał ofertę nowego kontraktu, ale czy zostanie w klubie? Ciężko powiedzieć. Po takim sezonie na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania.
0: Został wybrany najlepszym obrońcą tego sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, a szczegóły o 12.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 12.30, pora na informacje z regionu. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Za nami 66. kaliskie spotkania teatralne, więc czas na kilka słów o nagrodzonych, a w sporcie pytanie, czy Quan Jackson zostanie w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zachwyt, zdziwienie, strach, cierpienie, radość, melancholia, wachlarz emocji zaserwowany widzom przez aktorów występujących na zakończonych wczoraj 66. kaliskich spotkaniach teatralnych był ogromny. Ten emocjonalny roller coaster trwał zaledwie tydzień. W tym czasie teatromani, jurorzy oraz dziennikarze obejrzeli 105 kreacji w 19 konkursowych spektaklach i na koniec nagrodzili tych aktorów, którzy według nich w najbardziej poruszający sposób oddali głębie postaci.
3: Grand Prix Juliuszowi Chrząstowskiemu za rolę Johanna w spektaklu Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
4: Nagrodę dziennikarzy za elastyczność głosu i ciała, za pełnię ekspresji scenicznej i śmiałe wodzenie za nos dwóch amantów i publiczności w poszukiwaniu szczęścia doczesnego Katarzynie Dąbrowskiej za rolę Beli w spektaklu Handlarze Gumek Teatru.
2: Kaliskie spotkania teatralne to najstarszy w Polsce festiwal sztuki aktorskiej. Oceniani są aktorzy i stworzone przez nich kreacje, umiejętność budowania postaci, ale też oddziaływania na publiczność.
5: Były to spektakle i role, które dotykały gdzieś nas bardzo głęboko, zachwycały, poruszały, zabierały w podróż. Po to jest teatr, żeby doznawać takich uczuć, jakie mnie przynajmniej spotkało i to, co doświadczyłam jako widz. Wyjeżdżam stąd pełna inspiracji dla siebie, dla mojej pracy, pełna podziwu dla moich koleżanek i kolegów. Patrzyłam na te role z zachwytem, że bardzo życzliwą zazdrością.
2: Powiedziała Radio Centrum po ogłoszeniu werdyktu Anna Smołowik, aktorka i członkini tegorocznego jury. W gronie nagrodzonych znalazła się także aktorka teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Malwina Brych. Jury doceniło jej rolę Pauliny Salas w spektaklu Śmierć i dziewczyna w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.
6: To jest marzenie dostać nagrodę na kaliskich spotkaniach teatralnych. Ja uwielbiam w tej nazwie kaliskie spotkania teatralne. Dla mnie to słowo spotkanie. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, co to znaczy, że my się spotykamy. Jasne, spotykamy się ze sztuką, ale jeśli myślę o takiej sytuacji branżowej, to przede wszystkim spotykamy się z ludźmi, z naszymi kolegami z roku, z aktorami, których podziwiamy. Popatrzę, jak się rozwijają. No to jest sama przyjemność ze spotkania i też taka możliwość nauki obserwacji.
2: Powiedziała po werdykcie Malwina Brych. Nagrody indywidualne, zbiorowe oraz specjalne przyznano kilkunastu aktorkom i aktorom. Także widzowie po każdym spektaklu mogli oddać głos na artystę, który ich zdaniem wykreował na scenie najciekawszą i zapadającą w pamięć postać oraz na ich zdaniem najlepszy spektakl. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum, a listę wszystkich nagrodzonych znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Został wybrany niemalże jednogłośnie przez trenerów najlepszym obrońcą sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Dostał nową ofertę ze Stali i teraz sztab szkoleniowy czeka na jego decyzję. Mowa o Quanie Jacksonie, który stał się ulubieńcem ostrowskich kibiców i najbardziej pożądanym koszykarzem do przedłużenia kontraktu na kolejny sezon. O jego fenomenie opowiedział Radio Centrum trener Andrzej Urban.
7: A myślę, że przede wszystkim jego dobra gra w obronie, bo on dobrze broni i przede wszystkim przechwytuje, ma tą zdolność, że wymusza ruch na przeciwniku do tego, aby przechwycić piłkę, a do tego myślę też, że jest charyzmatyczny i takich charyzmatycznych zawodników się po prostu zapamiętuje.
8: Jakie są szanse, żeby został w Ostrowie?
7: Dostał on od klubu bardzo dobrą ofertę, dlatego teraz wszystko można powiedzieć, że w jego rękach.
8: Może mieć oferty z mocniejszych lig?
7: Na pewno będzie miał oferty z mocniejszych lig, czy lepszą finansowo, ale też mamy swoje argumenty, aby on tutaj pozostał, także zobaczymy, co on wybierze.
2: Ostrowski klub złożył także oferty przedłużenia umów Mareksowi Meyerisowi i Trentonowi Gibsonowi. Trener Urban chciałby utrzymać także polski trzon dotychczasowej kadry.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 13:00.

0: 17 minut pozostało do godziny 13, a my sprawdzamy, co będzie się działo w Rzeszowie. Tam żużlowcy Mumfin Magnusa Ostrów, o tym Maciej Kmiecik.
1: W Rzeszowie niestety padało, ale tor był przykryty plandeką, która została już ściągnięta i trwają ostatnie prace właśnie przygotowawcze, żeby o godzinie 13 zgodnie z planem wystartować mecz piątej rundy rozgrywek Metal Kasy drugiej Ekstraligi pomiędzy Stalą Rzeszów a Mumfin Magnusem Ostrów Wielkopolski. Dla obu zespołów to bardzo ważne spotkanie. Rzeszowianie mają 3 punkty w tabeli, Ostrowianie tylko 2. No i dziś oba zespoły chcą wygrać, by liczyć się dalej w walce o play-offy. Obie drużyny też w nieco zmienionych składach. Goście z Ostrowa Wielkopolskiego dziś po raz pierwszy z Duńczykiem Jonasem Seifertem Salkiem, który wskoczył w miejsce Chrisa Holdera, mistrza świata z 2012 roku, który w dotychczasowych meczach zawodził na całej linii. Jedzie Taiwo Finden z jedynką, dwójka to Frederik Jakobsen, można powiedzieć, że lider ostrowskiej drużyny, z trójką Nikodem Łuczak, młody junior, który pewnie będzie zastępowany przez rezerwowego Jakuba Krawczyka. Czwórka, wspomniany Duńczyk Jonas Seifert Salk, numer 5 Gleb Czugunow, z szóstką Paweł Sitek, siódemka Filip Seniuk i numer 8 wspomniany Jakub Krawczyk, zawodnik do lat 24. No i gospodarze, Stal Rzeszów, numer 9 Rasmus Jensen, dziesiątka to również debiutant w drużynie, której dyrektorem sportowym jest były wicemistrz świata Krzysztof Kasprzak, Josh Pickering, Australijczyk, w poprzednim sezonie ścigał się dla Fogo Unileszno, teraz debiutuje w Stali Rzeszów. Mateusz Szczepaniak, numer 11, to doskonale znany zawodnik, który pochodzi z Podostrowa, aczkolwiek w Ostrowie jeździł tylko jedyny sezon w karierze, a tak ciągle gdzieś w innych klubach, w tym sezonie ściga się dla Stali Rzeszów. Dwunastka również znany w Ostrowie, Francis Gust, który miał tutaj również epizod po wypożyczeniu ze Sparty Wrocław. Trzynastka Oskar Pfeiffer, czternastka Franciszek Majewski, numer 15 Maksym Borowiak i szesnastka rezerwowy Krzysztof Sadurski. Cały czas w Rzeszowie trwają prace nad ściągnięciem tej plandeki, która już teraz jest zniesiona z toru i zwożona, żeby nie zalegała na murawie stadionu. Jest chłodno, jest pochmurnie, nawet mrzawka taka w Rzeszowie pada, ale wszystko wskazuje na to, że nie ma zagrożenia, żeby ten mecz nie odbył się przy takiej aurze. Jeśli tam więcej nie zacznie padać, jeśli ten tor wytrzyma, ale spoglądając na to, że sędzią zawodów jest pan Ignaszewski, który lubi rozgrywać zawody na trochę nawet trudniejszych torach, nie boi się odważnych decyzji, to myślę, że spokojnie, jeśli nie równo o godzinie 13, jak pierwotnie planowano, to może z delikatnym poślizgiem, ale obie drużyny powalczą dzisiaj o ligowe punkty w Metal Kasę drugiej Ekstralidze. No i oby to był dobry debiut Jonasa Seiferta Salka i wreszcie udany mecz Ostrowian. Na to liczymy. Halo Studio.
2: Radio Transmisja. Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: 5 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

0: dust, all that I adore.
1: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj zachmurzenie wzrastające do dużego, momentami jeszcze przejaśnienia w regionie południowej Wielkopolski, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Miejscami możliwe jeszcze słabe opady deszczu, napływa do nas powietrze polarne morskie, a jesteśmy pod wpływem wyżu rozciągającego się od Atlantyku po zachodnią Rosję. Dzisiaj biometr niekorzystny, ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
3: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
5: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
3: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
6: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
3: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 13:00.

0: Kolejna szansa, żeby wesprzeć Anię Mrówczyńską i jej leczenie oraz rehabilitację. Dzisiaj o 15, więc już niebawem w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6 specjalny koncert charytatywny pod hasłem Razem dla Anusi i będzie można wysłuchać artystów z Piano Song Studio Wokalno-Artystycznego i w repertuarze między innymi przeboje z repertuaru Marii Rodowicz, Zbigniewa Wodeckiego czy Krzysztofa Krawczyka. Dzisiaj o 15 szansa, żeby wesprzeć Anię i jej rehabilitację oraz leczenie. Całkowity dochód z tego charytatywnego koncertu będzie przeznaczony właśnie na pomoc dla tej dziewczynki.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

13 minut po 13 dzisiaj wśród solenizantów Andrzej, Bruno, Sławomir, Weronika i Wilhelm. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, a także tych, którzy dzisiaj mają urodzinowy tort albo po prostu świętują urodziny. Wszystkiego co najpiękniejsze.

0: Czas na mecz piątej kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi i dzisiaj Stal Rzeszów podejmuje Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski. Obserwuje to spotkanie Maciej Kmiecik.
1: Żużlowcy z opóźnieniem wyjeżdżają do pierwszego wyścigu tego meczu, który jest opóźniony z uwagi na to, że na torze leżała plandeka. Plandeka została ściągnięta. Był obchód toru, ale nie było próby toru. Zawodnicy nie wyjechali ani jednej, ani drugiej drużyny na próbę toru i jadą troszeczkę w ciemno ten pierwszy wyścig. Tor przygotowany na twardo. Nie przeciekła ta plandeka, tak jak gospodarze ubili tor przed przykryciem, tak też on wygląda na pierwszy rzut oka i takimi refleksjami dzielili się żużlowcy po tym, jak obeszli ten tor. W Rzeszowie przestało padać i wszystko wskazuje na to, że uda się odjechać pełne 15 wyścigów. No i zobaczymy, kto będzie czuł się lepiej na tej nawierzchni, która z pewnością stanowi delikatną zagadkę zarówno dla gospodarzy, jak i gości. Czasami bywa tak, że właśnie goście bez próby toru, bez takiego przygotowania na samym torze, zaskoczeni troszeczkę może tą plandeką, tym co zostało pod nią, jaka nawierzchnia została przykryta. No i zobaczymy. Pierwszy wyścig dnia. Tajłów Inden w kasku żółtym, Rasmus Jensen w czerwonym, Jakub Krawczyk w miejsce Nikodema Łuczaka i Mateusz Szczepaniak. Tutaj może wszystko się zdarzyć. Zawodnicy mówili, że lepiej wyglądają te pola wewnętrzne. No i na wewnętrznym Tajłów Inden, jeśli on wygra start, miejmy nadzieję, że pojedzie do mety po 3 punkty. Na trzecim polu startowym ustawiony Jakub Krawczyk, drugie i czwarte Rasmus Jensen i Mateusz Szczepaniak. No i zobaczymy na co dzisiaj stać Ostrowian, którzy bardzo, ale to bardzo potrzebują punktów i odbudowy zaufania ostrowskich kibiców. I już poszli ze startu. Wofinden zostaje fatalnie, też średnio Jakub Krawczyk, ale Jakub Krawczyk teraz wychodzi na prowadzenie. Wofinden jedzie z tyłu, taka mocna szpryca spod kół, ciężka i będzie trudno wyprzedzać. Krawczyk jedzie na pierwszym miejscu, drugi Rasmus Jensen, trzeci Mateusz Szczepaniak, czwarty Taj Wofinden, który próbuje tam wysunąć się na szeroką i atakować, ale jadą gęsiego szturkiem, pilnując krawężnika, który jest w tej chwili na pewno najlepszą ścieżką, ale tam w kasku czerwonym Rasmus Jensen wypuszcza się szerzej, ale dobrze Jakub Krawczyk go zablokował. Rozpoczęli trzecie okrążenie tych zawodów. Teraz Jensen próbuje się Krawczykowi wcisnąć pod łokieć, ale Krawczyk czujnie zablokował duńskiego rywala. Teraz Jensen ponownie rozpędza się po zewnętrznej. Krawczyk na to reaguje i świetnie blokuje rywala. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Krawczyk na pierwszym miejscu, drugi Jensen, trzeci Szczepaniak, daleko z tyłu niestety Tajłów Inden. To może nie być mecz Brytyjczyka, ale Krawczyk dowiezie te 3 punkty. Walka do samej mety. Krawczyk za 3. 2 punkty Rasmus Jensen i 1 punkt Mateusz Szczepaniak. Bez punktu Tajłów Inden, a więc słodko-gorzki początek tego meczu dla Ostrowian. Ale mamy Jakuba Krawczyka dosyć szybkiego. No i oby tak było w dalszej części zawodów. A do poprawki bez wątpienia Tajłów Inden. 3-3 po pierwszym biegu w Rzeszowie. Halo Studio.
2: Radio Transmisja. Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
2: Reklama.
6: Od radia. słowo.
2: Słowo
6: w Radiu
2: Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
6: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
4: Słowo.
2: Słowo.
4: Od radia dla Ciebie.
0: Już 24 minuty po godzinie 13, o 13:30 kolejne informacje z regionu.
7: Między innymi powiemy o wyjątkowym koncercie, który odbył się w Ostrowie parę dni temu. Duet dziadek i wnuk na jednej scenie, no to rzadko się zdarza. Na 15 maja ostrowcy widzowie mogli być świadkami takiego występu.
0: Ale to bardzo wybitne nazwisko, Ochman.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Szczegóły 13:30.
8: Spend 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: 13.30 o tym, co w regionie. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny wypadek z udziałem sportowego auta. Kaliski tydzień zdrowia startuje już jutro, a na koniec dziadek i wnuk na jednej scenie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynamy jednak od innej wiadomości. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski w zeszłym tygodniu był uczestnikiem chełmskiej konwencji partyjnej PiSu. Dwa krótkie filmy z tego spotkania na naszej stronie internetowej w materiale Daleko od szosy.
1: www.rc.fm.
2: Sportowy samochód rozbity na przydrożnym ogrodzeniu, a na miejscu zdarzenia pijany nastolatek. Mowa o sytuacji, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Krakowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali uszkodzony samochód marki Mercedes oraz mężczyznę, który znajdował się w pobliżu tego pojazdu. Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze i uderzył w ogrodzenie. Ustalono również, że pojazdem podróżowały inne osoby, które oddaliły się przed przyjazdem policjantów. Mężczyzna, który został na miejscu, został zatrzymany. To 19-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz to, kto kierował tym pojazdem.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Startuje Kaliski Tydzień Zdrowia. Jutro już po raz 13 w Kaliszu zainaugurowana zostanie inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia. Jest to szeroko zakrojona akcja profilaktyczna, choć jej początki były skromne.
4: Inicjatywa, która przed 13 laty rozpoczęła się jako lokalna akcja, stała się rozpoznawalnym przedsięwzięciem w naszym regionie. Jej pierwszymi partnerami były Straż Miejska i PCEK, a placówką, której rozpoczęła się realizacja tego przedsięwzięcia, było Gimnazjum nr 2 przy ulicy Ciasnej. Dzięki współpracy możemy każdego roku przygotowywać program odpowiadający na potrzeby mieszkańców, a także przede wszystkim skutecznie promować profilaktykę zdrowotną i aktywny styl życia.
2: Powiedziała Radiu Centrum Elżbieta Wojtyła z kaliskiego sanepidu. Tydzień Zdrowia rozpocznie tradycyjny przemarsz ulicami miasta.
4: Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem. Poniedziałek 18 maja o godzinie 11 i następuje uroczysta inauguracja. Korowód wyruszy spod Baszty Dorotki w kierunku Kaliskiego Ratusza, gdzie zostanie oficjalne otwarcie naszego Kaliskiego Tygodnia Zdrowia. Po otwarciu mamy dzień przeznaczony dla naszych seniorów i tutaj od 12.13 odbędzie się marsz Nordic Walking z instruktorem pod hasłem Po zdrowie marsz.
2: Dodaje Elżbieta Wojtyła, a w tym roku nie brakuje również licznych zabaw, konkursów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, jak również aktywności dla dorosłych i seniorów. Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek 22 maja uroczystą galą w auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej.
1: Takiej kultury nam trzeba.
2: Komplet ostrowskiej publiczności owacją na stojąco podziękował wykonawcom niezwykłego koncertu, w którym zaśpiewał dziadek z wnukiem. Duet Wiesław i Krystian Ochman pokazał, że muzyka na wysokim poziomie łączy pokolenia i wciąż jest potrzebna odbiorcom.
5: Dziadek to Wiesław Ochman, wybitny polski tenor, który śpiewał na większości najsłynniejszych scen świata, od La Scali po Metropolitan Opera. Wnuk to z kolei Krystian Ochman, młody artysta brawurowo łączący śpiew klasyczny z muzyką popularną, który przebojem zdobył serca publiczności również sukcesami na festiwale Eurowizji. Ich wspólne koncerty to ewenement w skali światowej, ponieważ nie jest znany przypadek, aby wnuk ze swoim dziadkiem występowali razem w repertuarze klasycznym i to na takim poziomie. O wyjątkowości tego duetu powiedział Radiu Centrum Krystian Ochman.
6: Wspaniale się śpiewa z dziadkiem. Dziadek daje mi dużo siły na scenie. Nigdy nie było w historii okazji, gdzie dziadek śpiewa z wnukiem. To mamy dość wyjątkową sytuację.
5: Wiesław Ochman z kolei komplementował ostrowską publiczność.
7: Publiczność na całym świecie ma coś takiego, że dokładnie wiedzą, czy się przyjechało do nich dlatego, że się podpisało kontrakt, czy też przyjechało się dla nich, żeby się z nimi spotkać i pokazać swoją sztukę, żeby spędzić wspólnie czas na najwyższym poziomie artystycznym. I to ma ta właśnie publiczność. Dlatego też jestem bardzo przeszczęśliwy. Publiczność zachowała się fenomenalnie. Życzę wszystkim moim kolegom, artystkom i artystom, żeby taką publiczność mieli do końca życia.
5: Na koncert zaprosiło Stowarzyszenie Strefa Kultury i miasto Ostrów Wielkopolski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
0: 24 minuty do 14.

0: Szybkie tempo meczu żużlowców Monfil Magnus Ostrów Wielkopolski z zawodnikami z Rzeszowa. No, obserwuje to spotkanie Maciej Kmiecik.
1: Po czterech biegach 13-11 Stal Rzeszów prowadzi z Monfil Magnusem, a przed nami wyścig piąty. Mateusz Szczepaniak w kasku czerwonym, Jakub Krawczyk w białym, Francis Gus w niebieskim i Jonas Seifertzalk w żółtym. Seifertzalk z czwartego pola bardzo dobrze w tej chwili wychodzi na pierwsze miejsce. Utrzyma to Duńczyk. Tym razem Jakub Krawczyk został z tyłu po starcie. A przed chwileczką w czwartym wyścigu to właśnie Seifertzalk stracił trzecie miejsce i spadł na czwartą pozycję na rzecz Josha Pickeringa, no ale tamten wyścig wygrał Paweł Sitek. Juniorzy przegrali wyścig 1-5, no ale cały czas Ostrowianie na styku walczą z drużyną z Rzeszowa. Szkoda, że teraz Kuba Krawczyk nie jedzie na punktowanej pozycji, bo po tej pierwszej trójce wyścigu numer 1 mieliśmy ochotę i nadzieję na to, że Kuba wreszcie się przełamie i pojedzie podobnie jak w pierwszym meczu z PSŻ. Ten Poznań będzie solidnym punktem drużyny trenera Tomasza Bajerskiego. Ostatnie okrążenie w Rzeszowie, Seifertzalk z dużą przewagą. To jest optymizm, bo naprawdę w tym pierwszym biegu walczył, ale nie popełniał błędy, a teraz może jakieś korekty sprzętowe. No i Duńczyk wygrywa z ogromną przewagą. Duże brawa dla niego. Debiutant w barwach Multi Magnusa Ostrów. Mateusz Szczepaniak drugi, Francis Gus trzeci i Jakub Krawczyk czwarty w tym wyścigu. Cieszy się Duńczyk, no bo ma i powody. Ten pierwszy nieudany wyścig, ale w drugim starcie jest dużo, dużo szybszy. Z czwartego pola objechał wszystkich rywali. No i zdobył ważne 3 punkty po 5 wyścigach. Prowadzenie Rzeszowian 16-14. No i na razie juniorzy w pierwszoplanowych rolach drużyny Krzysztofa Kasprzaka. Franciszek Majewski 5 punktów. Nomen omen jego mentorem jest obecnie Kamil Brzozowski, były trener ostrowskiej drużyny, i Franciszek Majewski junior Stali Rzeszów spisuje się w tym sezonie bardzo, ale to bardzo dobrze. 2 punkty po stronie Maksyma Borowiaka za zwycięstwo w wyścigu juniorskim. Na Ostrowianie Paweł Sitek 4 punkty w 2 startach. Filip Seniuk na razie bez punktu. 3 Frederika Jakobsena, bardzo szybki lider ostrowskiej drużyny. No i zobaczymy jak to będzie dalej. Czy Tajów Inden się przełamie, czy nadal będziemy mieli problem z 3-krotnym mistrzem świata, który podobnie jak i jego przyjaciel, jak również mistrz świata Chris Holder zawodzi. On odstawiony od tego spotkania, w jego miejsce jedzie Jonas Seifertzalk. No i dla Duńczyka na pewno jest to mecz taki prawdy trochę, bo w tym sezonie jeszcze nie jechał, trenował tylko, no i teraz dobrze się zaprezentował w tym 5. wyścigu, a tempo oszałamiające już za niespełna minutę wyścig 6. Oskar Pfeiffer w kasku czerwonym, Frederik Jakobsen w białym, Maksym Borowiak w niebieskim i Ty Wofinden z zewnętrznego pola startowego w kasku żółtym. 16-14. No jakżeż pięknie byłoby, gdyby teraz Jakobsen z Wofindenem wygrali podwójnie, no ale czy Brytyjczyka na to stać? Dostaje jeszcze jedną szansę. Jak zawiedzie, myślę, że trzeba będzie stawiać już na Pawła Sitka, który po pierwszym nieudanym starcie też pewnie jakaś korekta w sprzęcie i pojechały bardzo dobrze. Pfeiffer w pierwszym starcie 0, Jakobsen trójkę miał, Borowiak 2 punkty i Wofinden również bez punktu. Wyścig 6 przystanie 16-14 dla Rzeszowian. Cała szwórka już gotowa, ściskamy kciuki, żeby kaski biały i żółty wyszły jak najlepiej spod taśmy, bo to jest bardzo istotne. Znakomity start Jakobsena, dobrze również Ty Wofinden, jadą na 5-1, trzymajcie to panowie, bo jest dobrze. Wofinden jeszcze walczy tam z Oskarem Pfeifferem, ale wychodzą na podwójne prowadzenie. Teraz Wofinden z środkiem toru, Jakobsen obejrzał się, kończą pierwsze okrążenie na prowadzeniu 5-1. Dobry wreszcie start Ostrowian. Jakobsen, wyśmienita forma duńskiego żużlowca. Wofinden też przełamany, wreszcie jedzie na miarę tych oczekiwań sponsorów, trenerów, sztabu szkoleniowego, działaczy, no a przede wszystkim ostrowskich kibiców, którzy również wybrali się do Rzeszowa i wspierają swój zespół na Podkarpaciu w walce o jakże cenne 2 punkty. Jakobsen rozpoczyna ostatnie okrążenie daleko z przodu. Wofinden ma jakieś 5-6 metrów przewagi nad Oskarem Pfeifferem. Daleko, daleko z tyłu jedzie Borowiak. Jeszcze Pfeiffer próbuje atakować Brytyjczyka, ale ma stratę 3-4 metrów teraz ostatni wiraż, jeszcze Pfeiffer napędza się po zewnętrznej, ale tam nie ma możliwości wyprzedzenia Brytyjczyka i Ostrowianie wygrywają ten wyścig szósty 5-1 i po raz pierwszy w tym meczu obejmują prowadzenie 19-17. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
7: Co dziś na obiad?
8: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
6: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
7: Bistro na talerzu.
8: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
7: A my mamy czas dla siebie.
6: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
3: Reklama.

0: Wracamy znów do Rzeszowa. Piąta kolejka Metalka z drugiej Ekstraligi i Rzeszów podejmuje drużynę z Ostrowa Wielkopolskiego, a żużlowy mecz ogląda Maciej Kmiecik.
1: Ekspresowe tempo tych zawodów. Sędzia Bartosz Ignaszewski puszcza wyścig po wyścigu zawodników. No i było dobrze dla Ostrowiana, jest jeszcze lepiej. Wyścig siódmy wygrany 4-2, choć po starcie wydawało się, że może być jeszcze lepiej, ale Filip Seniuk tam pojechał za szeroko, stracił pozycję. Na szczęście Gleb Czugunow wygrał, a Filip Seniuk jeden punkt miał kosztem defektu Josha Pickeringa. Trochę szczęście uśmiechnęło się do Ostrowian, którzy wygrali wyścig siódmy 4-2 i prowadzą w tym meczu 23-19. Nie muszę mówić, jak ważne to spotkanie, jak istotny jest to mecz dla obu drużyn. No i oby dowieść to wszystko do końca. Filip Seniuk miał rakietowy start, ale po co on pojechał tak szeroko i stracił trochę na tych punktach na trasie, ale najważniejsze, że jest dobrze. Jeszcze były powtórki tego startu w wyścigu siódmym. Nie wiem, czy tam było wszystko w porządku, czy taśma poszła nierówno, bo jeszcze raz arbiter pokazuje. Wydaje się, że może trochę szybciej z tego krawężnika ruszyli zawodnicy i kto wie, czy nie będzie powtórki tego siódmego wyścigu, bo już takie sytuacje się zdarzały. Ostrowianie naprawdę dobrze weszli w ten mecz, nie licząc biegu młodzieżowego przegranego 1-5. Spisują się dobrze. Frederik Jakobsen 6 punktów. Na razie lider ostrowskiej drużyny jedzie bezbłędnie. 4 punkty ma Gleb Czugunow, 3 Jonas Seifert-Salk, 4 Paweł Sitek, 3 Jakub Krawczyk, 2 Taj Wofinden. No jest wreszcie drużyna, która punktuje solidnie. No i zobaczymy, czy to wszystko przełoży się na kolejny dobry wyścig. Jadą już 8 gonitwę dnia. Jeśli nawet rozpada się w Rzeszowie, a 8 wyścigów będzie odjechane, wtedy zawody zostaną zaliczone. No ja nie mam nic przeciwko. Wygrajmy ten wyścig 8, zaliczmy ten mecz i jedźmy do Ostrowa Wielkopolskiego z 2 punktami. Za tydzień mecz z Impro Rowem Rybnik. Kolejny arcyważny mecz, ale teraz po tym słabym początku, po 3 z rzędu porażkach, każdy mecz będzie dla Ostrowian na wagę złota, na wagę playoffów, tak by nie jechać w tych playdownach, czyli miejscach od 5-8, gdzie toczyć będzie się walka o utrzymanie w Metalkasse drugiej Ekstralidze. Ten skład powinien jechać w playoffach, a w nich wszystko rozpocznie się od nowa. Jakub Krawczyk w kasku białym, Oskar Pfeiffer w kasku czerwonym, Jonas Seifert-Salk w kasku żółtym i Franciszek Majewski w kasku niebieskim. Dosyć mocna para rzeszowian. Pfeiffer dzisiaj zawodzi, co prawda, ale to jest naprawdę bardzo solidny zawodnik. No i świetnie jedzie ten Franciszek Majewski, podopieczny Kamila Brzozowskiego. No Kamil Brzozowski kapitalną robotę wykonuje z tym zawodnikiem. No i zobaczymy, jak teraz. Jonas Seifert-Salk miał 0-3, a z kolei Krawczyk miał 3-0. No jadą w kratkę ci zawodnicy. Zobaczymy, jakie oblicze pokażą w tym wyścigu numer 8. 30 sekund jeszcze do startu, ale może sędzia puści ich wcześniej. Może już będą gotowi do startu. Krawczyk pierwsze pole startowe. Na trzecim Jonas Seifert-Salk, sympatyczny Duńczyk, który dołączył w ostatniej chwili do drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. No i na razie ma 3 punkty. Jedzie nieźle, ale oby to potwierdził. Aj, taśma. Wyjechał w taśmę Jakub Krawczyk. No i szkoda. Nie wytrzymał nerwowo zawodnik do lat 24 ostrowskiej drużyny. No i mocno osłabia teraz swój zespół. Wydaje mi się, że powinna być rezerwa, jeśli chodzi o tą pozycję. Krawczyk nie wytrzymał, zdecydowanie ruszył za wcześnie, dotknął taśmy, w zasadzie ją zerwał. Bardzo chciał, ale nie wyszło tym razem. Jednak trzeba trzymać nerwy na wodzy. No jeśli pojedzie za niego Paweł Sitek, to nie będzie wielkiej straty dla ostrowskiej drużyny, a może nawet korzyść, ale zaraz zobaczymy, bo tutaj była już jedna zmiana. Jakub Krawczyk startował za Nikodema Łuczaka. No i teraz czy te regulaminowe zawiłości pozwalają zrobić jeszcze jedną zmianę? Wkurzony, można powiedzieć, zły Jakub Krawczyk uderzył teraz taką bandę reklamową, no ale nie ma się co dziwić. Po pierwszym dobrym starcie, po trójce, później było zero, teraz też traci. No i szkoda, bo może Kuba z tego krawężnika przywiózłby trójkę, a tak nie ma punktów, nie ma kolejnego startu, nie ma wniosków z występów w tym ósmym wyścigu. Jeszcze przerwa, jeszcze poprawianie ustawień motocykli, no i zobaczymy. Chyba niestety osamotniony pojedzie Jonas Seifert Salk, bo w przypadku rezerwy nie można chyba robić zmiany, chociaż nie, jest Paweł Sitek gotowy, a więc będzie mógł pojechać junior. No i oby to był taki występ jak w tym drugim starcie, kiedy przywiózł do mety 3 punkty. Jeszcze sędzia nie włączył 2 minut dla zawodników, jeszcze jakieś poprawki, jeszcze musi być taśma startowa założona, bo przecież Jakub Krawczyk z pierwszego pola zerwał całkowicie tą taśmę startową. Mamy, przypomnę, po 7 wyścigach 23 do 19 prowadzenie Moonfin Magnusa Ostrów Wielkopolski. Tylko jedna trójka po stronie rzeszowian. Ta trójka wywalczona przez juniora Franciszka Majewskiego w biegu młodzieżowym, a pozostałe 6 trójek to dzieło Ostrowian. Do tej pory w tym sezonie takiej sytuacji nie mieliśmy, bo Fryderyk Jakobsen ma 2 trójki, Jonas Seifert-Salk 1, Gleb Czukunow 1, Paweł Sitek 1, no i wspomniany wcześniej Jakub Krawczyk również 1. Cały czas jeszcze przedłuża się ta przerwa. Może zatem oddamy głos do studia i połączymy się na kolejny wyścig. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.

0: Na Tor Żużlowy do Rzeszowa jeszcze będziemy wracać. Trzymam kciuki za ostrowskich zawodników, którzy sobie na razie świetnie radzą, ale już za kilka chwil sprawdzimy jeszcze także, co w kraju i na świecie szerzej. Wiadomości o godzinie 14 na antenie Radia Centrum, a po nich zapraszam w imieniu Marzanny Forysiak, która spędzi z wami kolejne godziny niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia, Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
1: Reklama.
3: 1, 2, 3.

0: samba.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: No, tym razem zapanowały wyże, cały czas płynie do nas powietrze polarne, morskie, trochę wilgotne, bo dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami, ale możliwe również słabe opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj 16, nawet 17 w niektórych miejscach regionu, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, ciśnienie rośnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
4: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta, na Alei Niepodległości w Sopocie. Prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i nasza ta prędkość też niech będzie nie za wysoka. Dzisiaj leniwe popołudnie, w końcu niedziela, odpoczywamy. 17 maja w kalendarzu. Dzień dobry, Marzanna Parysiak.

0: A my wracamy do obserwowania starcia w Metrokas drugiej Ekstralidze. Dziś w Rzeszowie ZKS Star podejmuje Mondfilm Magnus Ostrów Wielkopolski. Kolejny bieg przed nami, a na miejscu jest już Maciej Kmiecik, który obserwuje to spotkanie. Halo Maćku.
1: Dziewiąty wyścig rozpoczęty. Rasmus Jensen w kasku czerwonym, w żółtym Wolfinden, w białym Frederik Jakobsen i w niebieskim Joshua Pickering. Układa się ten bieg remisowo 3-3 po 8, 26-22 prowadzą Ostrowianie. No i teraz Frederik Jakobsen zabiera się za ataki po zewnętrznej na swojego rodaka Rasmusa Jensena. Frederik Jakobsen na razie niepokonany, dwie trójki. Tutaj Wolfinden wiezie ten jeden jakże cenny punkt przed Joshem Pickeringiem. No byłoby pięknie, gdyby Jakobsen wyprzedził na trasie Rasmusa Jensena. Zbliża się do Duńczyka, ale jednak ten na prostej odjechał na kilka metrów. No i tutaj wyścig układa się na 3-3. Krawężnikiem jedzie Tai Wolfinden, wioząc jeden punkt z bonusem, a coraz bliżej jest szybki Jakobsen. No i może na ostatnim okrążeniu będzie ten decydujący atak. Zbliża się Jakobsen do swojego rodaka. Jeszcze ostatni wiraż, jeszcze próbuje rozpędzić motocykl, teraz trzcina do krawężnika i kto wpadnie na metę pierwszy? Jednak Jensen, drugi Jakobsen, trzeci Wolfinden i czwarty pojechał Josh Pickering, a więc Australijczyk na razie nie jest aż tak dużym wzmocnieniem, jakby się można tego było spodziewać dla Rzeszowian. Na razie ma jeden punkt z bonusem. Ostrowianie utrzymują przewagę 4 punktów. No i zobaczymy, czy za chwileczkę pojedziemy wyścig 9, bo po ósmym była taka przerwa pierwsza w tym meczu na kosmetykę toru, nie klasycznie po 4, po 7, a dopiero po 8 sędzia Bartosz Ignaszewski zdecydował się odjechać 8 biegów, żeby były zaliczone te zawody już bez względu na pogodę w Rzeszowie. Przypomnę, tor przykryty plandeką, padało w Rzeszowie jeszcze nawet tuż przed godziną rozpoczęcia tego spotkania. Teraz już na szczęście przejaśniło się, pogoda bezpieczna, no i wszystko wskazuje na to, że uda się odjechać te pełne 15 wyścigów. No i oby ten dobry wynik dla Ostrowian został dowieziony. Rasmus Jensen, pierwsza trójka po stronie jednego z liderów Rzeszowian. Wcześniej w wyścigu 8 tą trójkę przywiózł też Oskar Pfeiffer, który po pierwszych dwóch bezbarwnych wyścigach dopisał na konto zwycięstwo. Tam w tym wyścigu taśmy dotknął Jakub Krawczyk, który ma 3-0 taśma. Na szczęście nieźle zastąpił go Paweł Sitek, który wskoczył, zdobył 2 punkty, ma już po 3 startach 6 punktów. Ten niespełna 18-letni zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego, który już pojedzie w wyścigu 10. Już zawodnicy gotowi pod taśmą startową. Sitek w kasku białym, Szczepaniak w czerwonym, Czugunow w żółtym i Francis Gust w kasku niebieskim. No jak mamy próbować jeszcze nadrabiać tą przewagę, to próbujmy to rozrobić właśnie w wyścigu 10. Gleb Czugunow 1-3. Niezły występ Rosjanina z polskim paszportem w barwach Mondfilm Magnusa Ostrów Wielkopolski. Mateusz Szczepaniak na razie 3 punkty. Francis Gust również 3 punkty. No i wspomniany wcześniej Paweł Sitek 6. Już gotowi na starcie. I kto wyjdzie dobrze spod taśmy? Jest dobrze niestety dla Rzeszowian. Szczepaniak i Gust wyjeżdżają na 5-1. Sitek przegrał start, Czugunow również. No i to się źle układa. Sitek krawężnikiem próbuje rywali wyprzedzać, a Gleb Czugunow napędza się po zewnętrznej, ale teraz zajechali sobie drogę dwaj zawodnicy Mondfilm Magnusa Ostrów. No i wszystko wskazuje na to, że w tym 10. biegu Rzeszowianie mogą odrobić wszystkie straty. 29-25 było dla Ostrowian. Teraz, jeśli ten wyścig tak dojedzie, będzie 5-1 dla Rzeszowian i będziemy mieli remis 30-30, ale to jeszcze nie jest pewne. Prowadzi w kasku czerwonym Mateusz Szczepaniak, ale Paweł Sitek znakomicie teraz zbliżył się do Francisa Gusta i jest blisko reprezentanta Łotwy, ale jeszcze nie zdołał wyprzedzić. Próbuje to zrobić krawężnikiem, ale może trzeba rozpędzić się szeroko i ściąć do krawężnika. Jeszcze też Gleb Szugunow ma ochotę zaatakować. Teraz szerzej Sitek wychodzi, ale cały czas Gust 2-3 metry przewagi. Ostatnie okrążenie, ostatni wiraż i chyba nic z tego niestety już nie będzie. Szczepaniak wygrywa z dużą przewagą. Drugi na mecie będzie Francis Gust, trzeci Paweł Sitek, czwarty Gleb Czugunow, a więc 5-1 wygrywa Stal Rzeszów. No i po 10 biegach mamy remis 30-30. Cała zabawa zaczyna się od początku. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: A my oczywiście na to spotkanie żużlowe jeszcze wrócimy. Maciej Kwiecik.
3: Reklama.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Od radia. Słowo.
3: Słowo.
2: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
4: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
2: Słowo.
3: Słowo.
2: Od radia dla Ciebie.

0: A my wędrujemy na kolejne spotkanie, na kolejny wyścig. Rzeszów z KS Stal podejmuje dziś Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski. To spotkanie obserwuje Maciej Chmiecik. Halo Maćku.
1: Przed nami wyścig 13 przy remisie 36-36. No i ważne emocje. Wyścig, mecz wkracza w decydującą fazę. Josh Pickering w kasku niebieskim, Gleb Czugunow w żółtym, Oskar Pfeiffer w czerwonym i Jakub Krawczyk w kasku białym. Bardzo ważny wyścig. Ruszył się Pickering. Wyścig nie jest na razie przerwany, ale powinien być, chociaż teraz Pickering stracił pozycję. Na pierwsze miejsce wyszedł Gleb Czugunow. Czwarty jedzie Jakub Krawczyk, który teraz próbuje jeszcze krawężnikiem wcisnąć się, któremu ci zrywali pod łokieć, ale najważniejsze, że Gleb Czugunow prowadzi. Ostatni wyścig mu nie wyszedł teraz na czele, ale przydałby się jeszcze punkcik Jakuba Krawczyka. Pickering drugi rozpędza się, atakuje Gleba Czugunowa. Trzeci jedzie Oskar Pfeiffer. Chciałbym, żeby to był Jakub Krawczyk, który zamyka niestety stawkę, a Pickering coraz szybszej po zewnętrznej może wyprzedzić Gleba Czugunowa. Rosjanin z polskim paszportem teraz zablokował go, odparł jeszcze ten atak, ale Pickering coraz szybszy. Widać, że coś znalazł w ustawieniach swoich motocykli. Na prowadzeniu cały czas Gleb Czugunow rozpędza się teraz też po zewnętrznej, ale Pickering próbuje wcisnąć się mu przy krawężniku. Zamyka go Gleb. Zamknął Pickeringa przy krawężniku i teraz musi obronić to jeszcze na ostatnich metrach. Gleb Czugunow wygrywa. Drugi Josh Pickering, trzeci Oskar Pfeiffer i czwarty Jakub Krawczyk, który poza pierwszym wyścigiem niestety dziś bezbarwnie, ta taśma zerwana, to jeszcze też pewnie utrudniło młodemu zawodnikowi wejście w to spotkanie tak na pełnym gazie. No i mamy przed wyścigami nominowanymi remis 39-39. Mamy pewniaka Frederika Jakobsena, który ma 11 punktów w czterech wyścigach i on pojedzie na pewno w biegu 15. Pojedzie również w tym biegu pewnie Gleb Czugunow. No i teraz kwestia, kogo wystawi do biegu 14 trener Tomasz Bajerski. Tajło Finden 5+2, Jonas Seifert-Sark 5+2, no ale oni nie są pewniakami. Czy tutaj, no, może juniora, może Pawła Sitka, który ma również 7 punktów. Jakub Krawczyk, myślę, że tym słabym wyścigiem skreślił się z tych wyścigów nominowanych. Bardziej wyrównana drużyna rzeszowska. Rasmus Jensen 10 punktów. 8 Mateusz Szczepaniak. Po 5 Francis Gus, Oskar Pfeiffer. 5 również ma Franciszek Majewski. 3 punkty Josh Pickering. No wszystko rozstrzygnie się w wyścigach nominowanych, przed którymi mamy remis 39-39. Halo studio.
2: Radio Transmisja.
0: A na mecz do Rzeszowa na starcie w Metalkas drugiej Ekstralidze jeszcze wrócimy. Relacje prowadzi Maciej Kmiecik. Dziękuję Maćku. 26 minut po godzinie 14 o 14.30 w Radio Centrum Wiadomości.

0: 14.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Mi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie miasto i gmina Pleszew w liczbach. Zespół Bratanki odwiedzi gminę Żelazków, a w sporcie domowy mecz KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynamy jednak od innej informacji. Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, w zeszłym tygodniu był uczestnikiem chełmskiej konwencji partyjnej PiS. Dwa krótkie filmy z tego spotkania na naszej stronie internetowej w materiale Daleko od szosy.
1: www.rc.fm.
2: Statystyczny pleszewianin ma 43 lata, jest kobietą, mieszka w bloku i zarabia blisko 6900 zł brutto miesięcznie. Na 100 mężczyzn przypada w mieście i gminie Pleszew 105 kobiet. Gmina mierzy się z poważnym wyzwaniem demograficznym. Liczba zgonów od lat przewyższa liczbę urodzeń, ale pleszewianie żyją coraz bardziej ekologicznie i różnorodnie.
3: Według ogłoszonego niedawno raportu miasto i gminę Pleszew zamieszkuje obecnie 27 300 osób, z tego 14 989 osób mieszka w Pleszewie, najwięcej 2480 zamieszkuje osiedle piastowskie, jest to 17% populacji miasta. Najmniej osób, zaledwie 639, mieszka w Śródmieściu. Wśród sołectw największy pozostaje Kowalew z liczbą 1575 mieszkańców, a najmniej jest Baranówek, mieszka tu zaledwie 97 osób. Coraz większą uwagę mieszkańcy miasta i gminy zwracają na ekologię. 67% selekcjonuje odpady. Średnie wynagrodzenie brutto wynosi w gminie 6855 zł. Dane demograficzne pokazują jednak stały spadek liczby mieszkańców. W 2025 roku urodziło się nieco ponad 170 dzieci, a zmarło nieco ponad 280 osób. Najtrudniejszy był okres pandemii, rok 2022, kiedy liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o 152 osoby. Społeczność miasta i gminy Pleszew się starzeje. W 2025 roku 7302 osoby przekroczyły 61 rok życia. W ciągu roku liczba seniorów wzrosła o 755 osób. Sytuację demograficzną oraz rynek pracy w Pleszewie ratują obcokrajowcy. Obecnie w mieście i gminie mieszka 186 osób czasowo zameldowanych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Choć mamy dopiero maj, to gminy powiatu kaliskiego już powoli szykują się do dożynkowego świętowania. Pierwsze karty w sprawie swoich obchodów odkryły władze gminy Żelazków. Tamtejsze dożynki odbędą się w piątek, 14 sierpnia.
4: Trochę inaczej niż zazwyczaj, ale to też wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby ten jeden dzień dodatkowy był dla naszych mieszkańców takim odpoczynkiem, a to też jest czas, gdzie wtedy nie przeprowadza się żadnych prac polowych, więc myślę, że wszyscy będą z tego terminu zadowoleni. Co do zespołu, to w tym roku będzie to zespół Bratanki, a dogrywamy jeszcze kilka dodatkowych kwestii, jeżeli chodzi o dwa inne zespoły.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków, który dodaje, że jego gmina ma długą tradycję organizowania koncertów, które zachęcają do udziału również gości spoza Żelazkowa. Obie drużyny do samego końca sezonu będą walczyć o realizację swoich celów. Gospodarze utrzymania, a goście bezpośredniego awansu na zaplecze Ekstraklasy. Dzisiaj wieczorem na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu KKS podejmie Wartę Poznań. Kaliszanie wciąż są w strefie spadkowej. Na bezpośrednie utrzymanie szanse są już niemalże zerowe, ale podopieczni Artura Derbina wciąż walczą o zajęcie miejsca barażowego o utrzymanie w Betclic drugiej lidze. Brakuje im do tego 3 punktów, a do końca sezonu Kaliszanom zostały 3 mecze. Warta natomiast zajmuje drugie miejsce w gronie drugoligowców. Na pierwsze już szans nie mają, ale ich obecna pozycja daje bezpośredni awans do pierwszej ligi. Nad trzecią Olimpią Grudziądz poznańska ekipa ma jednak tylko 2 punkty przewagi, więc walka o drugie miejsce wciąż trwa. Początek spotkania o 19.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I będzie jeszcze trochę sportu, bo wracamy do Rzeszowa na mecz żużlowy. Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
5: 14 wyścig przed nami. Remis 39 do 39. Tutaj Wofinden w żółtym, Oskar Pfeiffer w czerwonym, Jonas Seifertsak w białym i Josh Pickering w niebieskim, ustawieni już pod taśmą startową. No i rozstrzygają się losy tego ważnego dla obu drużyn pojedynku. Słabo Wofinden ze startu. Dobrze Oskar Pfeiffer próbuje, Jonas Seifertsak, ale też Pickering po zewnętrznej tam przebija się przed Duńczyka. Na razie jeszcze nie, 4 do 2 układa się ten wyścig, ale Pfeiffer blokuje Jonasa Seiferta Salka, robiąc miejsce Pickeringowi. Na razie jednak utrzymał Duńczyk to drugie miejsce. Wolfinden zawodzi, jedzie z tyłu. Pierwszy wyścig nieudany, teraz również więcej oczekiwaliśmy po trzykrotnym mistrzu świata. Jeśli Ostrowianie dzisiaj przegrają w Rzeszowie, to będzie też niestety jego zasługa. Oczywiście zasługa w cudzysłowie. Pickering rozpędza się po zewnętrznej. Jonas Seifert-Salk wiezie dwa punkty. Jeszcze będziemy mieli szansę na to, żeby odwrócić losy tego meczu, ale teraz przy krawężniku Pickering wchodzi pod Jonasa Seifert-Salka i chyba niestety wyprzedza Duńczyka. Źle, źle, bardzo źle dla Ostrowian układa się ten 14 wyścig. Obawiałem się tego wyścigu i niestety potwierdziły się moje obawy. Na ostatnim okrążeniu Pickering wyprzedza Seifert-Salka. Rzeszowianie wygrywają 5-1. No i bardzo, ale to bardzo przybliżają się do zwycięstwa w tym meczu. Po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzą różnicą 4 punktów. Na początku meczu jeszcze też w wyścigu drugim było również 4 punktami. Ten początek, no i ta końcówka zapowiada się, że dla Rzeszowian. No niestety mamy lidera Frederika Jakobsena, brakuje takich pewniaków na punkty drugiej linii, nazwijmy to, bo Frederik Jakobsen dzisiaj 11 punktów, on z Glebem Czugonowem będą walczyć o uratowanie remisu. No jeśli by się udało wygrać 5-1, ten wyścig 15 będzie remis, ale Wolfinden z pierwszego pola startowego, no nie może tak słabo wystartować, tak doświadczony zawodnik, no i potem już nie podjął żadnej walki na dystansie. Szkoda, szkoda, szkoda. Zobaczymy, co w tym 15 wyścigu się będzie jeszcze działo, ale tam też Rasmus Jensen, mocny punkt rzeszowskiej drużyny, Duńczyk, Mateusz Szczepaniak, który rozkręca się z wyścigu na wyścig, 8+1, no i Ostrowianie, Frederik Jakobsen, 11 punktów, raz tylko przegrał właśnie ze swoim rodakiem Rasmusem Jensenem. No i Gleb Czugunow, dużo będzie zależało od startu, od tego, żeby dowieść do mety, no w tym przypadku komplet 5 punktów, bo tylko to daje remis Ostrowianom w tym spotkaniu. Cieszą się rzeszowianie, bo oni przegrywali bardzo długo do 10 wyścigu. 4 punktami Ostrowianie prowadzili w tym 10. Rzeszowianie wyrównali, no a teraz bliscy zwycięstwa są właśnie gospodarze, którzy też potrzebują punktów jak tlenu, no ale jeszcze bardziej tych punktów potrzebuje Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski. 15 wyścig przed nami, ważą się losy już teraz na 100% tego meczu. Jensen w kasku czerwonym, Czugunow w żółtym, Szczepaniak w niebieskim, Jakobsen w białym. Minuta do startu, no i zobaczymy, czy uda się jakimś cudem jeszcze odwrócić losy tej rywalizacji. Drugie, czwarte pole startowe duetu Ostrowian, pierwsze, trzecie Rzeszowian. Będzie dużo zależało od startu. Jak wyjdą, to miejmy nadzieję, że dowiozą 5 punktów, ale Szczepaniak jest mocny, Jensen też jest mocny, no a Frederik Jakobsen dziś niemalże nieomylny, zafrasowana mina trenera Tomasza Bajerskiego. No on wie, że dzisiaj nieco, powiedzmy, ten debiut Jonasa Seifert-Salka nie jest zły, 6+2. Kto wie, ile by zrobił Chris Holder. No ale Tai Wolfinden, 5+2. Brakuje punktów Jakuba Krawczyka, tylko 3. To otwarcie dobre, a potem 0, taśma 0. No i jedziemy, 15 wyścig przed nami. Jensen, Czugunow, Szczepaniak i Jakobsen. No niestety Jakobsen dobrze ze startu, ale rzeszowianie lepiej. Teraz jeszcze Czugunow przy krawężniku próbuje, ale na podprowadzeniu Szczepaniak. Drugi Czugunow, trzeci jedzie Jensen. Jakobsen próbuje walczyć, ale to wszystko nic nie daje, bo na 4-2 dla Rzeszowian układa się ten wyścig i oni wygrają całe spotkanie. Jeszcze walczą Ostrowianie, jeszcze Gleb Czugunow próbuje dobrać się do skóry Szczepaniaka, ale ten go dobrze zablokował. Teraz Czugunow próbuje zablokować Jensena, robić miejsce dla Jakobsena. Udaje się to, ale to wszystko za mało, żeby wywieźć punkty z Rzeszowa. 4-2 prowadzenie drużyny Stali Rzeszów. Teraz jeszcze Jensen wchodzi pod Czugunowa. Czugunow jeszcze się broni, ale Mateusz Szczepaniak zaklepie zwycięstwo drużynie z Rzeszowa. Teraz Czugunow przeszedł na zewnętrzną, próbuje jeszcze wyprzedzić Szczepaniaka i chyba ta sztuka się uda, ale daleko z tyłu niestety Frederik Jakobsen. Gleb Czugunow na ostatnim okrążeniu wyprzedza rywali, jeszcze Szczepaniak będzie walczył. Czugunow wygrywa, ale niestety w tym decydującym momencie zawodzi Frederik Jakobsen. Remis 3-3, no i niestety Ostrowianie przegrywają to spotkanie 43-47. Tutaj taki wynik pada w tym spotkaniu. Remis 3-3, 43-47. Była walka, było niezłe ściganie jak na te warunki torowe, no ale czegoś zabrakło. Zabrakło punktów Krawczyka, zabrakło skutecznej jazdy Wolfindena i Seiferta Salka w wyścigu 14. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Za tydzień mecz z Rybnikiem, no już trzeba koniecznie wygrać, by jeszcze trochę przedłużyć sobie szansę na te playoffy. Jeszcze nic się nie skończyło. Oglądaliśmy dziś lepszą wersję Munfin Magnusa Ostrów, ale niewystarczająco dobrą, żeby wywieźć z Podkarpacia punkty. 47-43 wygrywa Stal Rzeszów z Munfin Magnusem Ostrów. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
0: A spotkanie w Rzeszowie oglądał Maciej Kmiecik. Maćku, dziękuję Ci pięknie za relację.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Z 13 milionów na 20 milionów pasażerów rocznie. Tak ma się zwiększyć przepustowość krakowskiego lotniska. Posłuchajcie o tym wiadomości o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Napływa do nas powietrze polarne, morskie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże od wschodu do centrum regionu, wzrastające do całkowitego i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna już teraz spada. Na wschodzie nawet do, na zachodzie regionu nawet do 18 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych, słaby, zmienny po południu i pod koniec dnia, a ciśnienie na razie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
3: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
5: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
3: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, stanowczo skończy się chyba najbardziej spektakularny etap w karierze jak dotąd Roberta Lewandowskiego, ale przed nim jeszcze też różne inne sportowe przygody. 3 minuty po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

Co powiecie na solidny kawałek drożdżowego z rawarwarem, ani nawet może kruszonką? Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pieczenia. A dobrym domowym ciastem warto podzielić się z dzisiejszymi solenizantami. 17 maja świętują Andrzej, Bruno, Sławomir, Weronika i Wilhelm. Wszystkiego dobrego. Roxy i Faust na szeroką wodę z najlepszymi życzeniami od Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
3: Słowo.
4: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już jutro po raz 13 w Kaliszu wystartuje Kaliski Tydzień Zdrowia. Szczegóły w wiadomościach o 15.30.

0: 15.30, Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Już jutro rozpocznie się Kaliski Tydzień Zdrowia. Diecezja Kaliska zebrała ponad 200 tysięcy złotych dla Ukrainy, a w sporcie Słodko-Gorzka Sobota dla piłkarskich drużyn z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Startuje Kaliski Tydzień Zdrowia. Jutro już po raz 13 w Kaliszu zainaugurowana zostanie inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia. Jest to szeroko zakrojona akcja profilaktyczna, choć jej początki były skromne.
3: Inicjatywa, która przed 13 laty rozpoczęła się jako lokalna akcja, stała się rozpoznawalnym przedsięwzięciem w naszym regionie. Jej pierwszymi partnerami były Straż Miejska i PCEK, a placówką, której rozpoczęła się realizacja tego przedsięwzięcia, było Gimnazjum numer 2 przy ulicy Ciasnej. Dzięki współpracy możemy każdego roku przygotowywać program odpowiadający na potrzeby mieszkańców, a także przede wszystkim skutecznie promować profilaktykę zdrowotną i aktywny styl życia.
2: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Wojtyła z Kaliskiego Sanepidu. Tydzień Zdrowia rozpocznie tradycyjny przemarsz ulicami miasta.
3: Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem. Poniedziałek 18 maja o godzinie 11 i następuje uroczysta inauguracja. Korowód wyruszy spod Baszty Dorotki w kierunku Kaliskiego Ratusza, gdzie zostanie oficjalne otwarcie naszego Kaliskiego Tygodnia Zdrowia. Po otwarciu mamy dzień przeznaczony dla naszych seniorów i tutaj od 12.13 odbędzie się marsz Nordic Walking z instruktorem pod hasłem Pozdrowie Marsz.
2: Dodaje Elżbieta Wojtyła. A w tym roku nie brakuje również licznych zabaw, konkursów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, jak również aktywności dla dorosłych i seniorów. Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek 22 maja uroczystą galą w auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W odpowiedzi na dramatyczną sytuację mieszkańców Ukrainy, którzy na przełomie stycznia i lutego zmagali się z brakiem ogrzewania i prądu na skutek agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, diecezja kaliska zorganizowała pomoc humanitarną. Z inicjatywy biskupa Damiana Bryla przed kościołami przeprowadzono zbiórkę do puszek i tak parafie zebrały ponad 206 tysięcy złotych. Środki za pośrednictwem Caritas diecezji kaliskiej trafiły do Caritas Spes w diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie. Za okazane wsparcie dziękował miejscowy biskup Edward Kawa. Duchowny zapewnił o modlitwie za biskupa Damiana Bryla oraz wszystkich darczyńców. Zwycięstwo Pogoni Nowe Skalmierzyce w Betclic trzeciej lidze, cenna wygrana Ostrowi w Gołuchowie w Artbud czwartej lidze i przerwana dobra passa Centry 1946 Ostrów przez LKS Jankowy. Tak w skrócie można podsumować piłkarską sobotę w wykonaniu drużyn z powiatu ostrowskiego.
4: Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała 1-0 w Kartuzach z Kartuzją, z którą rywalizuje o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze. Drużyna trenera Piotra Skokowskiego wygrała dzięki bramce z rzutu karnego, który skutecznie egzekwował w 57 minucie Marcin Manikowski. Choć Pogoń od 67 minuty grała w dziesiątkę, utrzymała skromne, ale jakże cenne 1-0 do końca meczu. W tabeli Betclic trzeciej ligi jest nadal 15, ale ma już tylko jeden punkt straty do zespołu z Kartuz na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu. Ważne zwycięstwo w walce o pozostanie w Artbud czwartej lidze odniosła w Gołuchowie Ostrowia 1909. Zespół prowadzony przez trenera Józefa Klepaka, choć przegrywał od 20 minuty, szybko wyrównał po golu Nikodema Siewiery, a w 70 minucie z rzutu wolnego zdobył zwycięskiego gola po uderzeniu Huberta Jurasika. Ostrowia 1909 jest 14 w tabeli i nadal walczy o utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Serię trzech zwycięstw Centry 1946 Ostrów przerwał w sobotę LKS Jankowy, który przegrywał na stadionie miejskim od drugiej minuty, ale nawet niewykorzystany rzut karny w 25 minucie nie przeszkodził przyjezdnym w odwróceniu losów meczu jeszcze przed przerwą. Kolejne dwa gole LKS strzelił na początku drugiej połowy i wygrał w Ostrowie 4-1. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do godziny 16:00.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026, no to jest znak, że lato i wakacje coraz bliżej. Oficjalnym hymnem tegorocznej edycji jest utwór Nareszcie, a stworzyło go trio w składzie Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. A ten kawałek to propozycja do listy przebojów Top 30. Zajrzyjcie na świeże notowanie na rc.fm.
2: Top 30 i gra muzyka.

0: No, zastanawiamy się nad tym, od jakiegoś czasu będzie czy nie będzie. No podobno będzie. Pierwszy polski samochód elektryczny zjedzie z linii produkcyjnej fabryki w Jaworznie w 2029 roku. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: I nam się zrobiło deszczowo na termometrach 14 stopni, ale temperatura odczuwalna trochę niższa. Temperatura już teraz będzie tylko spadać, za to ciśnienie nam przyjemnie rośnie. 1014 hektopaskali i będzie więcej. Do końca dnia już możemy się spodziewać takiego mocnego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Wiatr słaby, zmienny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
4: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
3: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
5: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
3: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
3: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i tylko Izery żal. 3 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Słowo.
9: Słowo.
8: W Radiu
9: Centrum.
8: Poniedziałek, 12.30.
10: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
8: Słowo.
9: Słowo.
7: Od radia. Dla ciebie.
2: Jutro

0: Każdy raz konkurs.
1: 14 minut po godzinie 16:03. Bardzo ciekawe propozycje ma dla nas Kino Centrum. Amerykańska komedia Diabeł ubiera się u Prady 2. Dziś o godzinie 18:00. Hiszpański dramat Romeria o 20:10. A w jutrzejszym poniedziałkowym klubie filmowym nagrodzony na festiwalu w Wenecji dramat Milcząca przyjaciółka. Zaproszenie do Kina Centrum dla dwóch osób już teraz możecie zdobyć pod tym numerem telefonu 88 400 106 4, 88 400 106 4. Kto ma ochotę na wyprawę do Kina Centrum, zapraszam. Można po prostu już teraz do nas dzwonić.
0: I gra muzyka.

0: Każdy raz konkurs.
1: I już teraz wiadomo, że dodzwoniła się do nas Magda. Halo, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry.
1: Magdo, skąd dzwonisz?
2: Z Kalisza.
1: A, to masz tę samą pogodę, co ja. No i jak, jak spędzasz deszczową, majową niedzielę?
2: No spędzam w domku, kawkę popijamy z tym siesteczkiem.
1: No i to jest chyba dobre. Chciałam spytać, czy masz jakieś tajemnicze sposoby na deszcz? I chyba znalazłeś ten tajemniczy sposób. Kawa i ciasteczko. Jeszcze nie mów, że własnoręcznie przygotowane.
2: Nie, kupiłam w tym cukierni.
1: Ale dobra, rozumiem.
2: Dobra.
1: No dobra, to żeby jeszcze dosmaczyć to popołudnie niedzielne, to mam dla ciebie podwójne zaproszenie do Kina Centrum.
0: Radio Centrum.
1: Dobra, Magdo, bo ci kawa stygnie, sprawy są poważne, zimna kawa to nic dobrego, chyba że, nie wiem, w sierpniu, kiedy jest plus 35, w związku z tym, ponieważ czas nas goni, opowiadaj, kogo zabierzesz do kina i kogo pozdrawiasz.
2: No, zabiorę narzeczonego.
1: Dobra, już wie, rozumiem, już się cieszy.
2: No to...
1: Dobrze, a kogo pozdrawiasz?
2: Pozdrawiam całe Radio Centrum, no i swoją rodzinkę.
1: Pozdrawiam, Magda, dziękuję ci pięknie za udział w konkursie, no i fajnej niedzieli i dobrej kawy i jeszcze lepszego ciecha. Pozdrawiamy, papa, cześć.
2: No, na razie.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: 66. Kaliskie spotkania teatralne dobiegły końca. Będziemy o nich mówić w wiadomościach o 16.30.

0: Wiadomości, godzina 16.30 i Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nocny wypadek z udziałem sportowego auta. Za nami 66. Kaliskie spotkania teatralne, więc czas na kilka słów o nagrodzonych, a w sporcie pytanie, czy Quan Jackson zostanie w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sportowy samochód rozbity na przydrożnym ogrodzeniu, a na miejscu zdarzenia pijany nastolatek. Mowa o sytuacji, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Krakowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zostali uszkodzony samochód marki Mercedes oraz mężczyzna, który znajdował się w pobliżu tego pojazdu. Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze i uderzył w ogrodzenie. Ustalono również, że pojazdem podróżowały inne osoby, które oddaliły się przed przyjazdem policjantów. Mężczyzna, który został na miejscu, został zatrzymany. To 19-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mundurowi szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz to, kto kierował tym pojazdem.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Zachwyt, zdziwienie, strach, cierpienie, radość, melancholia. Wachlarz emocji zaserwowany widzom przez aktorów występujących na zakończonych wczoraj 66. kaliskich spotkaniach teatralnych był ogromny. Ten emocjonalny rollercoaster trwał zaledwie tydzień. W tym czasie teatromani, jurorzy oraz dziennikarze obejrzeli 105 kreacji w 19 konkursowych spektaklach i na koniec nagrodzili tych aktorów, którzy według nich w najbardziej poruszający sposób oddali głębię postaci.
4: Grand Prix Juliuszowi Chrząstowskiemu za rolę Johanna w spektaklu Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
5: Nagrodę dziennikarzy za elastyczność głosu i ciała, za pełnię ekspresji scenicznej i śmiałe wodzenie za nos dwóch amantów i publiczności w poszukiwaniu szczęścia doczesnego, Katarzynie Dąbrowskiej za rolę Beli w spektaklu Handlarze Gumek z Teatru 8 Piętrem Warszawy.
2: Kaliskie spotkania teatralne to najstarszy w Polsce festiwal sztuki aktorskiej. Oceniani są aktorzy i stworzone przez nich kreacje, umiejętność budowania postaci, ale też oddziaływania na publiczność.
6: Były to spektakle i role, które dotykały gdzieś nas bardzo głęboko, zachwycały, poruszały, zabierały w podróż. Po to jest teatr, żeby doznawać takich uczuć, jakie mnie przynajmniej spotkały i to, co doświadczyłam jako widz. Wyjeżdżam stąd pełna inspiracji dla siebie, dla mojej pracy, pełna podziwu dla moich koleżanek i kolegów. Patrzyłam na te role z zachwytem, że bardzo życzliwą zazdrością.
2: Powiedziała Radio Centrum po ogłoszeniu werdyktu Anna Smołowik, aktorka i członkini tegorocznego jury. W gronie nagrodzonych znalazła się także aktorka teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Malwina Brych. Jury doceniło jej rolę Pauliny Salas w spektaklu Śmierć i dziewczyna w reżyserii Jarosława Tumidajskiego.
7: To jest marzenie dostać nagrodę na kaliskich spotkaniach teatralnych. Ja uwielbiam w tej nazwie kaliskie spotkania teatralne. Dla mnie to słowo spotkanie. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, co to znaczy, że my się spotykamy. Jasne, spotykamy się ze sztuką, ale jeśli myślę o takiej sytuacji branżowej, to przede wszystkim spotykamy się z ludźmi, z naszymi kolegami z roku, z aktorami, których podziwiamy. Popatrzę, jak się rozwijają. No to jest sama przyjemność ze spotkania i też taka możliwość nauki obserwacji.
2: Powiedziała po werdykcie Malwina Brych. Nagrody indywidualne, zbiorowe oraz specjalne przyznano kilkunastu aktorom i aktorkom. Także widzowie po każdym spektaklu mogli oddać głos na artystę, który ich zdaniem wykreował na scenie najciekawszą i zapadającą w pamięć postać oraz na ich zdaniem najlepszy spektakl. Partnerem medialnym wydarzenia było Radio Centrum, a listę wszystkich nagrodzonych znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Został wybrany niemalże jednogłośnie przez trenerów najlepszym obrońcą sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Dostał nową ofertę ze Stali i teraz sztab szkoleniowy czeka na jego decyzję. Mowa o Quanie Jacksonie, który stał się ulubieńcem ostrowskich kibiców i najbardziej pożądanym koszykarzem do przedłużenia kontraktu na kolejny sezon. O jego fenomenie opowiedział Radio Centrum trener Andrzej Urban.
8: A myślę, że przede wszystkim jego dobra gra w obronie, bo on dobrze broni i przede wszystkim przechwytuje, ma tą zdolność, że wymusza ruch na przeciwniku do tego, aby przechwycić piłkę, a do tego myślę też, że jest charyzmatyczny i takich charyzmatycznych zawodników się po prostu zapamiętuje.
9: Jakie są szanse, żeby został w Ostrowie?
8: Dostał on od klubu bardzo dobrą ofertę, dlatego teraz wszystko można powiedzieć, że w jego rękach.
9: Może mieć ofertę z mocniejszych lig?
8: Na pewno będzie miał oferty z mocniejszych lig, czy lepszą finansowo, ale też mamy swoje argumenty, aby on tutaj pozostał, także zobaczymy, co on wybierze.
2: Ostrowski klub złożył także oferty przedłużenia umów Mareksowi Meyerisowi i Trentonowi Gibsonowi. Trener Urban chciałby utrzymać także polski trzon dotychczasowej kadry.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
0: Jak tak, to Allegro.
2: Bo miłość jest wiek.
3: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

No proszę, Polacy jadą na mistrzostwa. Reprezentacja Polski jedzie na mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Nasza kadra miała bardzo duże problemy w pierwszej połowie rewanżowego starcia z Austrią. Przegrywaliśmy i to całkiem dużo, ale po przerwie wszystko się zmieniło. Polacy odwrócili losy spotkania. No i to wszystko, co się zdarzyło na końcu, czyli remis 30-30 dało nam awans na turniej w Niemczech w przyszłym roku. A więc to sukces, sportowy sukces w niedzielę.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Politechnika Opolska otwiera kierunek dla specjalistów cyberbezpieczeństwa i AI. Więcej o tym w wiadomościach o 17.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas pozostajemy pomiędzy pochmurnym niżem Gizela z centrum wędrującym w kierunku Finlandii, a wyżem z centrum nad Skandynawią. Napływa do nas powietrze polarne, morskie. Dzisiaj już cały czas pada deszcz i tak chyba będzie do wieczora, z tego co mówią synoptycy. 15 stopni na termometrach, odczuwalne na 13 i 1015 hektopaskali na barometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
4: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
3: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
4: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
3: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
3: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już 2 nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: 3 minuty po 17:00. Dire Straits, Walk of Life.

0: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9. Reklama.
1: Od radia.
2: Słowo.
3: Słowo.
2: W Radiu
3: Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30. Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać. Słowo.
3: Słowo.
1: Od radia dla Ciebie.
4: Hity ponad czasem.

Urodził się 6 maja 1950 roku, a 22 maja 2017 odszedł od nas w wieku 67 lat. Zbigniew Wodecki, artysta wszechstronny, niezapomniany, więc trudno się dziwić, że wciąż inspiruje kolejnych artystów, którzy sięgają chętnie po jego repertuarze.

0: Kalmar. Wyjątkowo do pamięci artyści podchodzą w Krakowie. W czerwcu odbędzie się tam kolejna edycja Wodecki Twist Festival. Głównym punktem programu będzie uroczysta gala Tylko w kinie, a także plenerowy koncert jazzowy Kaja. A my sięgamy po wielki przebój Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.
1: Hity ponad czasem.

0: Robin Gibb bez braci, czyli Juliet, a teraz Blaze of Glory, kultowy solowy singiel Johna Bon Jovi z 1990 roku, który powstał jako tytułowy utwór do filmu Młode Strzelby 2. To jedyny numer w karierze wokalisty nagrany bez zespołu Bon Jovi, który zdobył pierwsze miejsce na prestiżowej liście Billboardu, a solowy debiut Johna Bon Jovi nie tylko podbił listy przebojów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale także otworzył mu drzwi do kariery aktorskiej.
1: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów. Chodzi o piątkową wizytę policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Bo miłość jest
4: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Reklama.
5: Podgłośni, podgłośni, podgłośni!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro znajdziemy się między pochmurnym niżem Gizela z centrum wędrującym w kierunku Finlandii oraz niżami atlantyckimi. Będzie napływać powietrze polarne morskie, będące okresami opady deszczu. W dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Maksymalnie jutro do około 12 stopni na wschodzie regionu, do 16 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
4: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
3: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
5: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
3: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: 4 minuty po 18:00, kolejny Evergreen na naszej antenie. Without you, Harry Nilsson. No,

0: Kultowa Małgośka, jeden z największych przebojów w historii polskiej muzyki. Piosenka w wykonaniu Marii Radowicz z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Katarzyny Gertner do dziś bije rekordy popularności. Utwór doczekał się bardzo wielu wykonań. W 2025 roku wokalistka nagrała go w zupełnie nowej, odświeżonej wersji w duecie z Landerby, a podczas legendarnego występu na festiwalu w Opolu w 1973 roku Maryla Radowicz wjechała na scenę Opery Leśnej maluchem.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
0: A już za chwilę DJ Baba.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
5: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
3: Słowo.
4: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.

Ja Izabela Trajanowska na zanim została ikona muzyki rockowej lat 80. Ukończyła studium aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, a tyle samo prawie rekłamstw. To był wielki przebój artystki nagrany w 1980 roku z budką suflera. A z nami kolejny przebój, już za chwilę Modern Talking, a później Rod Stewart.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro zachmurzenie duże i całkowite, po południu z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, więc no, nie odkładajcie zbyt daleko parasola. Maksymalnie jutro na termometrach zobaczymy około 12 stopni na wschodzie regionu, a 16 będzie na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych, biometr jutro niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Włosi sprostowali. Samochód ranił jedną osobę z Polski, a nie cztery. Robert Lewandowski wieczorem pożegna się z kibicami Barcelony. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Modenie została poszkodowana jedna Polka, a nie czworo Polaków. Burmistrz miejscowości, gdzie mieszka Polka, zdementował informację włoskiej agencji ANSA. Stwierdził, że błędnie przytoczyła ona jego słowa. O tym, że w Modenie ucierpiała jedna obywatelka Polski, mówił też wcześniej polski MSZ. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę ludzi. Nikt nie zginął, ale wiele osób zostało rannych. To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem Sevilla, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy. Po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem. W ciągu tych 4 lat spełnił oczekiwania swoje i kibiców, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
4: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i tyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli, stał się legendą Barcelony.
3: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale najwięcej mówi się o Arabii Saudyjskiej. Miałby tam zarabiać 90 milionów euro rocznie. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekł z prywatnej hodowli pod Lipskiem. Zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Uciekło z hodowli traserki zwierząt znanej sąsiadom jako królowa tygrysów. Sąsiedzi, jak podają lokalne media, już wcześniej skarżyli się policji na tę hodowlę. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Jutro drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, potrwa miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
3: Do Morskiego Oka będzie można dojść, ale szlakiem z wierchu Porońca przez Rusinową Polanę. To trasa dłuższa o jakieś 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: Prosto z zakopiańskich szlaków właśnie do nas. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. 3 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196 23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196 23.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Jeżeli chodzi o te długoterminowe prognozy, amerykańskie i europejskie modele spodziewają się temperatur wyższych od średnich z ostatnich dekad, ale mają się też pojawić i burze, i trochę opadów deszczu. No, po prostu nasze lato. A teraz Rodasa.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Wieczór chłodny i deszczowy, więc mam dla was coś do poskakania wokół fotela. Crocodile Rock, pierwszy singiel Eltona Johna, który zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów, kawałek z 1972 roku. Na pewno was rozgrzeje.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
2: Reklama.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł.
1: Jak tak, to Allegro. Reklama.
2: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Za 5 minut godzina 20, już za kilka minut o godzinie 20 wiadomości z kraju i ze świata. Po godzinie 20 magazyn Tak minął tydzień, a po nim już do samego rana noc z przebojami Radia Centrum. Ja pięknie Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Marzanna Forysiak, papa.
1: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro znajdziemy się między pochmurnym niżem Gizela z centrum wędrującym w kierunku Finlandii oraz jeszcze dodatkowo niżami atlantyckimi. Będzie do nas napływać powietrze polarne morskie. Jutro ciśnienie będzie spadać. W południe barometry wskażą 1004 hektopaskale. No i temperatura też jakoś nie powali. Maksymalnie około 12 stopni na wschodzie regionu, do 16 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych. Ukraina coraz śmielej uderza dronami w obwód moskiewski. Rząd planuje uporządkować drogi rowerowe. Rowerzyści mają na tym skorzystać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyraźnie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o połowę, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
4: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. A poza tym skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny. W Polsce ma się skończyć wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Nowa ustawa ma połączyć drogi rowerowe w jeden system, mówi Marcin Hęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
6: Poszatkowane w różnym standardzie, no klasycznym tego przykładem jest Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. Rowerzyści byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki.
4: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. To wilk grzywiasty, pochodzący z Francji, Ludwik, dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od około 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
7: Na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
4: Opolanie zwiedzający zoo będą mogli go zobaczyć najprawdopodobniej już w najbliższym tygodniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
8: Zmarła Jolanta Mancewicz, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza imienia profesora Jerzego Rubińskiego, nagrodzona za swoją działalność odznaką honorową miasta Kalisza. Jolanta Mancewicz miała 83 lata. Informacje o jej śmierci przekazało jej stowarzyszenie. Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza powstało w 1989 roku. Tego samego roku z list tego ugrupowania Jolanta Mancewicz weszła do Rady Miasta Kalisza, w której mandat pełniła przez kolejne 20 lat. Przez większość czasu jako wiceprzewodnicząca. Z jej inicjatywy w mieście zaczęto organizować cykl Białe Soboty, zbiórkę na ratowanie zabytkowych cmentarzy na Rogatce oraz konkurs Zielony Kalisz na najładniejsze ogrody i balkony w mieście. W 2018 roku wycofała się z życia publicznego, zrezygnowała także z kierowania swoim stowarzyszeniem, którego została honorową prezeską. W 2022 roku otrzymała odznakę honorową miasta Kalisza.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: W galerii Operis Artis w Antoninie zaprezentowano wystawę pokonkursową 5. edycji Salonu Wiosennego. W tym roku chęć udziału zgłosiło 77 artystów. Zaprezentowali prace z różnych dziedzin, m.in. malarstwa i rzeźby.
9: tym, czym się najbardziej jako jury kierowaliśmy, był poziom. Było widać bardzo dużą rozbieżność tego poziomu. Fachowym okiem od razu jednak jest ta różnica pomiędzy twórczością amatorską a twórczością artystów profesjonalnych i z drugiej strony twórczością artystów profesjonalnych, którzy jednak zajmują się sztuką w kontekście bardziej komercyjnym, a takich twórców, którym chodzi o sztuce o coś więcej, o przekaz, o formę, która nawiązuje dialog z odbiorcą.
8: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Gniotek, jurorka. Z roku na rok Salon Wiosenny rozwija swoją formułę i przyciąga coraz większą liczbę artystów.
10: Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście Salon Wiosenny tutaj w Antoninie stał się marką i jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów malarskich, nie tylko w Polsce. I mam nadzieję, że to uda się, do tego dojść. Dlatego też bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym i już liczymy też na to, że w przyszłym roku przy 6. edycji będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
8: Powiedział Radiu Centrum Marcin Biegański, który kieruje galerią. Partnerem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a jedną z nagród możliwość wystawienia pracy laureata w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. W tym roku zobaczymy tu pracę Krzysztofa Łopczowskiego, laureata Grand Prix 4. Salonu Wiosennego.
11: Sam jestem ciekaw, jak to ostatecznie wyjdzie. No, moje prace są monochromatyczne, bo ja pracuję tylko ołówkiem, więc to może fajnie gdzieś tam zagrać, tak mi się wydaje. Nie spodziewałem się, że w ogóle taka jest nagroda. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo to w ogóle będzie moja pierwsza indywidualna wystawa, więc tym bardziej jest to takie ważne dla mnie. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, już się zaczynam stresować. Tak, bardzo, bardzo istotna rzecz dla mnie to jest, tak.
8: Powiedział Radiu Centrum artysta. Galeria Operis Artis jest częścią gminy Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
8: Neon i plakaty w oknach jeszcze jakoś wyglądają, ale elewacja kamienicy to tragedia. Może z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego uda się ją odnowić, pyta Sławomir, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o kamienicy przy ulicy Płaskiego w Kaliszu, w której jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo. W 2016 roku z okazji 80. urodzin honorowego obywatela miasta na budynku umieszczono neon z podobizną muzyka, a okna wypełniły plakaty z jego zdjęciami. W odsłonięciu brał udział sam Jan Ptaszyn Wróblewski. Zdaniem naszego słuchacza to dobre upamiętnienie gwiazdy jazzu, ale otoczenie neonu oraz plakatów pozostawia wiele do życzenia, a nawet odpycha, więc zastanawia się, czy w roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego możliwe jest odświeżenie elewacji. Problem polega na tym, że kamienica jest prywatna.
12: Przez to, że to jest prywatna kamienica, mamy tutaj jakby ograniczone możliwości do działania, żeby coś więcej tutaj zaproponować i ewentualnie coś zmienić.
8: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. W prywatnej kamienicy miasto nie może wykonywać remontów, na przykład elewacji, by neon oraz plakaty z wizerunkiem muzyka lepiej prezentowały się na jej tle. Obchody roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego potrwają do stycznia.
1: www.rc.fm.
8: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Samorząd województwa podpisał w sobotę w Kaliszu 20 umów na dofinansowanie inwestycji na działkach rekreacyjnych. To część 7. edycji programu wsparcia dla rodów w skali całej Wielkopolski. Na ten cel przeznaczono 4 miliony złotych, a do ogrodów z okręgu kaliskiego trafi 720 tysięcy złotych.
13: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one głównie infrastruktury ogrodowej, wymiany sieci wodociągowej, hydroforni, wymiany ogrodzenia, ale również budowy i modernizacji alei ogrodowych, a więc całej tej infrastruktury, która służy wszystkim działkowcom, którzy posiadają tutaj swoje działki.
8: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Przez 7 lat funkcjonowania programu do regionu kaliskiego przekazano już blisko 3 800 000 zł. Wicemarszałek zaznaczył również, że rodzinne ogrody działkowe przez lata były niedoinwestowane, a dziś pełnią ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miast. Szczególnie widoczne było to w czasie pandemii, kiedy dla wielu osób były jedynym miejscem wypoczynku poza domem. Zainteresowanie dotacjami od początku programu pozostaje bardzo duże. Początkowo maksymalne wsparcie wynosiło 15 tysięcy złotych. Dziś jedna dotacja może sięgnąć 45 tysięcy. W całej Wielkopolsce podpisano już ponad 100 umów na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych. zdrowych.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Żelazków mogą podziwiać wyremontowany dworek, który jest siedzibą miejscowych władz. Wcześniej zadbano o park, potem udało się wyremontować oficynę, a wisienką na torcie był remont dworu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy, który dodaje, że to dopełnienie działań rozpoczętych przez poprzedniego włodarza.
14: To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy. Mieliśmy wiele przecieków, szkodników. Teraz wszystko jest już zrobione z nowych technologiach zgodnie ze sztuką. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić.
8: Warto dodać, że to pierwszy od niemal pół wieku gruntowny remont tego budynku. Według wyliczeń miejscowych urzędników minęło od niego 48 lat.
1: Tak minął tydzień.
15: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z remontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego Zieleńca od strony skrzyżowania ulic Kalmierzyckiej i Cegielnianej.
16: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane. Po wykonaniu wszystkich prac te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posadzkowych. Wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
15: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty z nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
15: Wraca temat wysokości opłat za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zapowiada złożenie nowego wniosku taryfowego na kwotę 49 zł za gigajoula. Najpierw jednak Urząd Regulacji Energetyki musi w końcu zatwierdzić poprzedni wniosek miejskiej spółki, złożony jeszcze w minionym roku.
17: Temat wysokości opłat za ciepło systemowe dla odbiorców końcowych od miesięcy elektryzuje opinię publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowianie pamiętają, że obietnicę ceny 49 zł za gigajoula złożyła w czasie kampanii wyborczej prezydent Beata Klimek. Obecnie jednak mieszkańcy płacą znacznie więcej i często narzekają na wysokie rachunki. Temat podchwyciła również opozycyjna część Rady Miejskiej, domagając się na kolejnych sesjach informacji, kiedy ciepło w Ostrowie osiągnie obiecaną cenę. Do tematu powrócił podczas oficjalnej inauguracji wielkiej inwestycji budowy 4 nowych kotłów kogeneracyjnych dla OZC-u prezes spółki Mariusz Bolach.
18: Następny wniosek taryfowy spółka OZC składa na kwotę 49 zł za gigajoul za cenę ciepła.
17: Problem w tym, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od wielu miesięcy nie może zatwierdzić poprzedniego wniosku taryfowego, co potwierdził prezes spółki.
18: Dzisiaj czekamy na zatwierdzenie tego wniosku, który został złożony wcześniej, w ubiegłym roku. I borykamy się dzisiaj z tym, co chwilę są jakieś zmiany wprowadzone. Między innymi przez prezesa URE, który dał nowe wskaźniki do kogeneracji. Jeżeli będzie zatwierdzona taryfa, powiedzmy w tym roku, to następny wniosek, to co było mówione o 49 zł za gigajoul, będzie wkładany za rok.
17: Mariusz Bolach podkreśla, że złożonego wniosku nie można teraz anulować.
18: Nie możemy teraz anulować, nie. Został złożony, nie ma takiej możliwości.
17: Według danych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego średnia cena ciepła wynosi teraz w Ostrowie około 130 zł za gigajoula netto, zależnie od grupy taryfowej i rodzaju budynku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
15: 7 osób związanych z kaliską kulturą ze stypendiami. Dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd Miasta Kalisza zrealizują projekty z kategorii muzyka, teatr i film, sztuki wizualne oraz projekt interdyscyplinarny. Jedną ze stypendystek jest poetka Izabela Fietkiewicz-Paszek.
19: Projekt nazywa się Gorączka Kaliska i to będzie będzie rodzaj wideoeseju, takiego atlasu pamięci Kalisza. Chcę go oprzeć o moje dwie książki. Jedną wydaną 3 lata temu, czyli Koniec srebrnej nitki. To były sonety poświęcone kaliskim, bądź związanym z Kaliszem, twórcom, twórczyniom przed lat, nazwijmy to tak, czyli już tym nieżyjącym. A teraz za moment ukaże się książka Przypisy do miasta i to jest też zbiór sonetu. Książka poświęcona wielokulturowemu Kaliszowi.
15: Komisja stypendialna poddała ocenie metodycznej 28 wniosków. Do otrzymania grantów wyróżniono 7 osób.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
15: Krotoszyn czeka na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej numer 15. Burmistrz Krotoszyna nie zwalnia jednak tempa i walczy o obwodnicę w ramach przebudowy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej numer 36 na odcinku Ostów Wielkopolski Krotoszyn.
20: W trakcie rozmowy z panem ministrem infrastruktury, panem Stanisławem Malepszakiem, zadeklarowałam wolę współfinansowania prac przygotowawczych, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla nowego zadania budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. To zadanie znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy 100 obwodnic, dlatego też uznaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe, że zasadnym jest jak najszybsze zlecenie stosownych opracowań.
15: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Zapowiada ona również zwrócenie się do starosty krotoszyńskiego i radnych miejskich z wnioskiem o podjęcie działań, które w przyszłości umożliwią budowę obwodnicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
15: 4 i 5 lipca odbędą się Dni Kobylej Góry. Wydarzenie pod nazwą Zielone Płuca Wielkopolski odbędzie się nad Zalewem Blewąska i będzie miało w tym roku ekologiczny charakter, o czym opowiedział Radiu Centrum Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra.
21: Chcemy podczas tej naszej imprezy wskazać, że też jest duży problem w Wielkopolsce i w Polsce w zakresie magazynowania wody. Dlatego też tutaj będziemy chcieli, aby wybrzmiał ten taki sygnał. I też myślimy właśnie o rekordzie. Zobaczymy, czy to będzie rekord związany z największą ilością osób, która bierze udział, bądź też najdłuższym odcinku, bo taki mamy zamysł, aby utworzyć taki łańcuch wokół zalewu i przekazywać sobie, powiedzmy, konewkę z wodą, gdzie na końcu podlejemy drzewko.
15: Oczywiście w tych dniach nie zabraknie również występów muzycznych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
15: Od Grabowa do Żydowa. Taki odcinek prosny udało się posprzątać w czasie tegorocznej akcji usuwania śmieci z wody oraz nabrzeże rzeki. To było rekordowe przedsięwzięcie pod względem długości uporządkowanego fragmentu rzeki oraz liczby osób, które wzięły w nim udział.
22: Płynęło z nami blisko 100 osób. W 50 kajakach i na 5 łódkach płynęli z nami i harcerze, i strażacy ochotnicy, i przedstawiciele kaliskiego nadleśnictwa, i naszego starostwa powiatowego oraz wszystkie osoby chętne, które tego dnia znalazły czas i miały chęci, żeby wspólnie z nami rzekę Prosnę posprzątać. Możemy stwierdzić, że tych śmieci jest coraz mniej. Cieszy nas, że widzimy już efekty tych naszych corocznych akcji. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do spływów kajakowych.
15: Powiedziała Radiu Centrum Marta Wolasz, koordynatorka akcji ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W czyszczeniu Prosny wzięli udział także pracownicy przedsiębiorstwa usług komunalnych, które za darmo odbiera śmieci. Akcje wspomagają także wypożyczalnie kajaków, udostępniając bezpłatnie sprzęt. To było 6 sprzątanie Prosny przed początkiem sezonu kajakowego. Grat rekordów życiowych i mnóstwo czołowych miejsc. To bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas pierwszego ogólnopolskiego mitingu kwalifikacyjnego w Łodzi w kategorii U16, U14, U12 rozegranego w niedzielę.
23: Na stadionie RKS-u Łódź reprezentanci Stali w kategoriach U12 do U16 rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski. Łącznie przedstawiciele ostrowskiego klubu zanotowali 12 zwycięstw, 10 drugich miejsc i 5 trzecich lokat. Mimo bardzo silnego przeciwnego wiatru w sprintach nasi zawodnicy osiągali fantastyczne rezultaty i bili rekordy życiowe, powiedział Radiu Centrum trener Marek Malczak. Do największych gwiazd zawodów należała Pola Galusińska,

0: 143 cm. Jednego możemy być pewni. Rośnie kolejne świetne pokolenie lekkoatletów z Stali Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Środa.
2: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
3: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
2: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza nad wyraz obszerna komplementuje jego samego za dotychczasową postawę, zamykając się w zdaniu, przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
0: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o 3. miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: To cenny przyrodniczo i piękny rekreacyjnie teren. Chcemy, żeby wypoczywali tam ludzie, ale też liczymy na jego renaturalizację, mówią członkowie Stowarzyszenia Łąki Kultury powstałego z myślą o Łąkach Odolanowskich. W ramach swoich działań drugi raz zorganizowali festiwal Łąki Kultury, łączący przyrodę, sztukę i naukę. Zeszłoroczne wydarzenie pokazało, że mieszkańcy regionu chcą poznawać miejsce, które bliskie jest stowarzyszeniu.
4: Szkoły odzywają się częściej, na przykład do Miłosza albo do Łukasza. Oni świetnie opowiadają o terenie, więc edukują jakby dzieciaki, nie tylko. I ludzie poznają ten teren, dowiadują się, że coś ciekawego i to buduje świadomość, więc to jest jeden kawałek. W miejscu wejścia na Łąki Odolanowskiej zebranych funduszy z tego festiwalu postawiliśmy taką piękną tablicę z informacjami. Jakie ptaki, jakie zwierzęta, jaka przyroda, co można spotkać. Można sobie QR-kodem to zeskanować, więc ludzie, którzy wchodzą na teren, w którym po prostu zwykle żyli, nagle się dowiadują, że są w miejscu ważniejszym niż pewnie wiedzą, że są.
2: Powiedział Radiocentrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiej.

0: Jego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Łąki Odalanowskie to rozległy teren zlokalizowany wzdłuż Baryczy i jej dopływów. Jest to teren występowania cennych i chronionych gatunków roślin oraz stanowisk lęgowych. Największym zagrożeniem dla nich jest wysychanie terenu, zaorywanie i ugorowanie łąk. Joël Ribeiro i Mikołaj Białowąs to zawodnicy, którzy zakończyli grę w Netland MKS Kalisz. Za reprezentowanie niebiesko-biało-czerwonych barw obu rozgrywającym podziękowano po ostatnim meczu w Głogowie, który kończy tegoroczne zmagania drużyny i to na najwyższym w historii klubu piątym miejscu. Pochodzący z Portugalii 25-letni Joël Ribeiro w tym sezonie zdobył dla drużyny 115 goli, a jego skuteczność to ponad 57%. Chociaż pobyt w Kaliszu będzie wspominać się nie tylko ze względu na boiskowe zmagania, bo w ciągu dwóch sezonów między innymi nauczył się języka polskiego, także w tej wersji mniej oficjalnej.
1: Czułem się bardzo dobrze tu w Kaliszu, dużo grałem, kibiców są zajebici. Zrobiliśmy piąte miejsce i to jest najważniejsze chyba. Zrobiliśmy najlepszy wynik w klubie, to no, jestem szczęśliwy. Final Four graliśmy w domu, to był super angażowanie. Też jak wygramy, no, cała drużyna imprezuje i to jest najlepsze dla mnie.
0: Powiedział Radio Centrum Joël Ribeiro, odchodzący z Netland MKS Kalisz rozgrywający. Zawodnik nie rozstaje się z polską ligą. Od przyszłego sezonu w szeregach kaliskiego klubu nie będzie także 20-letniego Mikołaja Białowąsa. Ten w zespole spędził jeden sezon. Netland MKS Kalisz nie zdradza jeszcze nazwisk nowych zawodników, ale kontrakty już są podpisane.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
3: Zabezpieczono linie papilarne, ślady biologiczne, nagrania z kamer oraz przesłuchano część świadków. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Mowa o podsłuchu znalezionym w gabinecie wicestarosty kaliskiego Pawła Kalety. Urządzenie uruchamiające się w momencie rozpoczęcia rozmowy samorządowiec znalazł w marcu w czasie spotkania z radnymi jednej z gmin powiatu kaliskiego. W czasie rozmowy strącił jedną z ramek z podziękowaniami.
4: I kiedy wywróciła się jedna, zacząłem po prostu mechanicznie poprawiać i za jedną z tych ramek znalazłem aktywne urządzenie podsłuchowe. Momentalnie przerwaliśmy spotkanie, poprosiłem o interwencję policji. Nie chcę mówić o moich podejrzeniach, chociażby nawet te nagrania wypłynęły, ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że nie zrobił to nikt z mojego otoczenia politycznego. A jeżeli, no to wtedy będziemy rozmawiać też rzeczywiście o tych kwestiach związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ja będę interweniował u najwyższych władz partii.
3: Powiedział w czasie konferencji prasowej poświęconej podsłuchowi Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Urządzenie miało w sobie kartę pamięci i na niej miały zapisywać się wszystkie rozmowy. Żeby je odsłuchać, osoba, która je umieściła w gabinecie, musiałaby je z niego zabrać. Na razie wicestarosta nie wie, ile godzin nagrań zostało utrwalonych. Najpierw sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji w Kaliszu, później została ona przekazana Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, a ta wyznaczyła Komendę Powiatową w Ostrowie Wielkopolskim do przeprowadzenia dochodzenia.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Łatwiej zdobyć tytuł niż go obronić, tak często mówią mistrzowie i tak też teraz jest z reprezentacją Polski Sokka, której filarem jest ostrowianin Kamil Kucharski. Biało-czerwoni już w poniedziałek lecą do Albanii na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy to aktualni mistrzowie Europy i świata w tej odmianie futbolu. Jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą i od lat znajdujemy się w ścisłej czołówce, powiedział Radio Centrum Kamil Kucharski.
5: W tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat, no i w tym roku jedziemy bronić Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, które aktualnie jesteśmy mistrzami i no jak to mówią, no ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Dziś byliśmy tymi srebrnymi, brązowymi medalistami, na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy, także no zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić, no, a to co się uda, to pokaże boisko.
3: Kamil Kucharski jest jednym z kluczowych i bardziej doświadczonych graczy w kadrze selekcjonera Klaudiusza Hirsza. Polacy grę na Euro rozpoczną 20 maja meczem z Czarnogórą. Dzień później zmierzą się z Irlandią, a fazę grupową zakończą pojedynkiem z Bułgarią.
2: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
3: Na 3 lata i 4 miesiące Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał Antoninę G., która 28 grudnia 2023 roku próbowała zabić swoją babcię. Tłumaczyła, że wszystko jej się przyśniło i był to przyjemny sen, więc postanowiła go zrealizować. Kobieta odpowiadała za usiłowanie zabójstwa, a proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
6: Także uzasadnienie wyroku w procesie rozpoczętym w lipcu 2025 roku było niejawne. Zanim 20-letnia obecnie mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego stanęła przed sądem, przeszła specjalistyczne badania sądowo-psychiatryczne i obserwacje mające wpływ na ogłoszoną we wtorek 12 maja decyzję. Przy przyjęciu, że zdolność oskarżonej do pokierowania swoim postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, została wymierzona jej kara 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono, iż kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym. Orzeczono także wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii. Informuje Anna Niedzielska, starszy inspektor Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kaliszu. W czasie śledztwa wykazano, że wcześniej wnuczka i babcia miały ze sobą dobry kontakt i często się spotykały. Zanim Antonina G., inspirowana swoim snem, zaatakowała Marię D., zbrodnię dokładnie zaplanowała i opisała w znalezionym przy niej w czasie zatrzymania notatniku. Babcia przeżyła, bo się broniła. Zmęczona oporem kobiety wnuczka wezwała w końcu pomoc. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się od niego odwołać. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Na tę wiadomość czekali od dawna mieszkańcy Żygocina w powiecie pleszewskim. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi biegnącej przez centrum wsi. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie właśnie podpisał umowę z wykonawcą.
7: Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez powiat pleszewski. Modernizacja obejmie kilometrowy odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Żygocina. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników, zjazdów, dojść do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Będą też nowe przejścia dla pieszych, radarowy wyświetlacz prędkości przy szkole, pojawią się nowe drzewa i krzewy. Na remont tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Żegocina. Koszt tej inwestycji przekracza 2 miliony 860 tysięcy złotych. Połowę wydatków pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a pozostałe środki wyłoży powiat pleszewski i gmina Czermin. Umowę z wykonawcą podpisano 6 maja, a prace na drodze potrwają do końca października. Kolejna wiadomość ucieszy na pewno mieszkańców ulicy Kowalewiec w Kowalewie pod Pleszewem, gdzie na odcinku 260 metrów zaplanowano budowę nowego chodnika przy drodze powiatowej wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem. Przebudowane będą stare zjazdy, krawężniki, a przy drodze pojawią się nowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania przekracza 392 tysiące złotych, co sfinansuje powiat wespół z gminą Pleszew. Prace rozpoczną się niebawem, a potrwają do końca sierpnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
8: Kilkudziesięciu strażaków zawodowych i ochotniczych z powiatu ostrowskiego wzięło udział w ciekawym szkoleniu dotyczącym ewakuacji dóbr kultury. Ćwiczono m.in. w kościele w Kotłowie, a swoimi doświadczeniami dzielili się strażacy z Krakowa, którzy na co dzień zabezpieczają bezcenne zabytki na Wawelu.
9: Po niedawnej zmianie obowiązujących przepisów ochrona dóbr kultury została wskazana jako trzeci priorytet działań jednostek ochrony przeciwpożarowej bezpośrednio po ratowaniu życia i zdrowia. Seminarium miało charakter teoretyczny i praktyczny, odbywało się w Strzyżewie i Kotłowie. Gospodarzy nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo proboszcz miejscowej parafii jest jednocześnie czynnym strażakiem OSP Strzyżew, powiedział Radiu Centrum Marcin Fleischer, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Działalności Ratowniczej i Humanitarnej OSPRP.
10: Część praktyczna odbywała się w 12-wiecznym kościele romańskim Kotłowie, gdzie strażacy ochotnicy dokonywali ćwiczenia ewakuacji dóbr kultury, m.in. 16-wiecznego obrazu Matki Boskiej z ołtarza głównego. Również były pokazowo przedstawiana ewakuacja różnych artefaktów, np. relipiarza, chrzciennicy, tak aby pokazać, w jaki sposób należy przenieść zabytkowe artefakty oraz następnie jak te artefakty zabezpieczyć.
9: Strażacy z powiatu ostrowskiego uczyli się od jednych z najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinie ochrony i ewakuacji dróg kultury, podkreśla Marcin Fleischer.
10: Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie specjalizuje się w ochronie dóbr kultury. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uczą się i przygotowują Wawel do ewakuacji. Dzięki temu dzielili się z nami doświadczeniem, w jaki sposób chronić dobra kultury i ewakuować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.
9: Pod nadzorem specjalistów z Krakowa ćwiczyli strażacy ochotnicy z jednostek ze Strzyżewa, Mikstatu, Kaliszkowic-Kaliskich, Masanowa i Wtórku. Ze względu na wysoką rangę edukacyjną i merytoryczną, wydarzenia seminarium zostały objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
11: Radio Centrum, żeby było słychać.
8: W gminie Lisków powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na te inwestycje samorząd otrzymał prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
6: W ramach zadania powstanie 66 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja to kolejny krok w rozbudowaniu infrastruktury poprawiającej warunki życia mieszkańców. Planowana inwestycja wspiera działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska i klimatu, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, informuje Urząd Gminy w Liskowie. W sumie po zakończeniu zadania na terenie gminy będzie funkcjonować ponad 500 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pochodzącym z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
8: Netland MKS Kalisz otrzymał licencję na rozgrywki w Orlen Superlidze na sezon 2026-2027. Żeby klub mógł ubiegać się o zezwolenie na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, musi spełnić wymogi prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz sportowe określone przez komisarza ligi, który ma czas do końca maja na ocenę wniosków. Ten kaliski rozpatrzono wcześniej i już w środę 13 maja przyznano klubowi z Kalisza licencję na następny sezon Orlen Superligi. Netland MKS Kalisz ten sezon zakończył na 5. miejscu, a w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w 2017 roku.
11: Radio Centrum.
8: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejskich przedszkoli.
12: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych, natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
8: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
12: Oto kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
8: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
2: Więcej informacji na www.rc.fm.
8: Przy przebiegającym przez gminę Żelazko w odcinku drogi wojewódzkiej numer 470 powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowania oraz podbudowy pod nawierzchnię chodnika. Sama nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Prace obejmują także infrastrukturę towarzyszącą, to jest wykonanie nasypów, nasadzeń nowych drzew, umocnienia poboczy, montaż barier ochronnych oraz nowego oznakowania na modernizowanym odcinku.
13: Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki Florentyny do Skarszewa. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Pulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
8: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają być zakończone do 22 września. Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek z Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
14: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal-Eza został Łukasz Majewski, osoba doskonale znana w środowisku, były koszykarz, trener, a ostatnio dyrektor sportowy. Zmiana nastąpiła także na stanowisku prezesa. Funkcję tę ponownie objął Grzegorz Ardeli. Nowy etap funkcjonowania klubu ma na celu dalsze wzmacnianie struktur organizacyjno-sportowych, zapewnienie stabilności oraz kontynuację rozwoju Stali Ostrów Wielkopolski zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. Czytamy w komunikacie klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
15: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Radojewski, starosta Krotoszyński. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam pana.
15: Panie starosto, dziękuję za odpowiedź na to zaproszenie, bo pozwoliłem sobie pana zaprosić, żeby porozmawiać o temacie, który od dawna, bo od w sumie końcówki marca i początku kwietnia nurtuje nie tylko mieszkańców Krotoszyna, ale i całej południowej Wielkopolski. Mówimy tutaj o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
16: No tak, to prawda. No nie jest to jedyny oddział, który w tej całej południowej Wielkopolsce w ostatnim czasie mógł być zawieszony. Zawieszonych zostało wiele oddziałów, no ale tak, to pewnie zbulwersowało wiele osób. Nie dziwię się wcale, zwłaszcza jak chodzi o pacjentów. Była zwołana 30 marca tego roku Społeczna Rada SPZOS na wniosek dyrekcji naszego szpitala i wyraziła zgodę na zawieszenie właśnie tego oddziału onkologii. Onkologii może to jest tylko nazwa, natomiast jest to oddział, gdzie podaje się po prostu chemię, oddział chemioterapii, bo my sami jako tako nie leczymy, podajemy tylko to tutaj w naszym szpitalu, co gdzie indziej lekarze, specjaliści zalecą.
15: To może jeszcze raz. 30 kwietnia jest zwołana ta rada.
16: Marca.
15: Marca. 30 tak. marca jest zwołana rada i ona zgadza się na zawieszenie. Co jest tak naprawdę przyczyną tego?
16: No przyczyną jest wynik. No nie jest żadną tajemnicą, że praktycznie prawie wszystkie szpitale powiatowe w Polsce mają wynik ujemny, czyli nie jest to tak, że ktoś jest gdzieś nieudolny, jak chodzi o dyrekcję szpitali, bo tam raczej pracują dosyć dobrzy specjaliści, którzy umieją zarządzać tak dużą materią, a to wcale nie jest łatwe. Natomiast w 2024 roku wynik oddziału onkologicznego to był minus 1 800 000. Nie, przepraszam, w 2025, tak, 2 800 000 wynik był na minusie oczywiście. I w tym roku przewidywania są, że przekroczymy 4 miliony na minusie, na tym jednym oddziale.
15: Czyli co roku praktycznie się zdwaja tym.
16: Tak.
15: Czyli okej, problemem są te pieniądze. I wtedy zapada ta decyzja Rady o zgodzie na zawieszenie tego oddziału. Ale jednak chyba pojawiła się ta presja medialna i to się nie stało.
16: No presja medialna na pewno. Rada, Społeczna Rada się nie wycofała, no bo my dajemy tylko i wyłącznie zgodę. Pewnie presji uległa dyrekcja, ale to presja była i jest. Natomiast wynik jest wynikiem i jeżeli na tej samej szali będziemy mieli, będzie położone zamknięcie albo zawieszenie na razie oddziału onkologicznego, a zamknięcie całego szpitala w związku z brakiem płynności finansowej, no to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co jest ważniejsze. Dlaczego onkologia? No po prostu bardzo mało pacjentów. My mamy personelu tam codziennie około 7 do 9 osób, a pacjentów średnio 4. I nikt tutaj nie chce specjalnie przyjść się leczyć, bo jak już powiedziałem, u nas jest tylko podawanie chemioterapii, co jest bardzo ważne. Oczywiście, gdy jest ta bliskość, gdy pacjent nie musi jechać gdzieś, jest to na pewno bardzo ważne, no ale my żyjemy w dzisiejszych realiach, finansowanie służby zdrowia jest takie, jakie jest i czy nam się podoba, czy nie podoba, musimy myśleć o wyniku finansowym.
15: Podejrzewam, że finansowanie samego podawania leków też jest znacznie mniej pieniędzy przychodzi z NFZ-u niż na
16: oczywiście, ale powiem też, bo dotychczas to był oddział całodobowy. W tej chwili, skoro dyrekcja szpitala nie złożyła wniosku do NFZ-u, nie będąc pewnym, że on w ogóle przejdzie, nie złożyła wniosku o zawieszenie, został złożony wniosek o przekształcenie oddziału onkologicznego w oddział dzienny chemioterapii, czyli byłby czynny tylko od poniedziałku do piątku, od godziny, teraz nie pamiętam, od rana w każdym razie do godziny 15:00 i czekamy na wynik, już troszeczkę czasu czekamy, mam nadzieję, że będzie pozytywny i gdzieś te wydatki jednak będą ograniczone.
15: Mamy mniej więcej przewidywanie, jak bardzo by się to ograniczyło i co to znaczy dla personelu?
16: To już myślę pytanie bardziej do dyrekcji szpitala, aż tak dokładnie szczegółów nie znam. Na pewno byłoby ograniczenie zatrudnienia na tym oddziale. Myślę, że nikt by pracy nie stracił, bo dyrekcja znalazłaby miejsce na innych oddziałach. Zresztą tak samo było przy zawieszeniu. Od razu było powiedziane, że nikt pracy nie straci.
15: No to chyba jest dobra wiadomość chociażby dla tego personelu, który tam pracuje, no bo to są pielęgniarki, to są lekarze i to jest cały oddział salowy.
16: Tak, oczywiście. No to myślę, że tutaj zawsze ze strony dyrekcji i także samorządu jest to pozytywne spojrzenie, aby nikogo nie zwalniać. Tym bardziej, że to nie jest tak, że tych na przykład pielęgniarek jest za dużo. No dobrze wiemy, że średni wiek pielęgniarek jest powyżej 50 lat, więc za chwileczkę naprawdę zacznie ich brakować.
15: A pacjentów nie brakuje.
16: Niestety. A pacjentów nie brakuje i brakować nie będzie. No niestety my się borykamy w ogóle z problemami nie tylko na onkologii, jak chodzi o szpital, bo kontrakt jest ponad 123 miliony, ale już 88% idzie na płace. To chyba żadne przedsiębiorstwo nie wytrzyma, aby wszystkie inne wydatki trzeba pokryć z 12% części kontraktu, jaką utrzymuje.
15: A tych wydatków jest sporo, bo to jednak jest duży szpital i no, prąd...
16: To są wszystkie wydatki. Ogrzewanie, prąd, zakup materiałów, zakup narzędzi, no wszystko, co jest dookoła, musi być pokryte dziś z 12%. A jeżeli wejdą podwyżki lipcowe, no to to pewnie ten procent się jeszcze pogorszy. Oczywiście nikt nikomu nie ujmuje, służba zdrowia powinna dobrze zarabiać, no ale jeżeli daje się podwyżki, to powinno się dać na to pieniądze. No, my byśmy sami ich nie dali, bo by nas nie było stać.
15: To jak w takim razie wygląda cała kondycja tego szpitala? Bo mówiliśmy, jak ten oddział będzie trwał, to może być gorzej ze szpitalem.
16: Bardzo źle. Kondycja finansowa szpitala wygląda bardzo źle. Cały czas szpital balansuje na granicy płynności finansowej. Zwraca się do nas, no chociażby w zeszłym roku, gdyby nie pomoc samorządu, czyli pożyczka 7 milionów 300, która będzie spłacana od 28 roku przez 10 lat i spłata powyżej amortyzacji ujemnego wyniku szpitala za 24 rok, to było 3 miliony, no to razem można policzyć ponad 10 milionów pomocy samorządu. No ale to są tylko pieniądze, które się gdzieś wkłada, a sytuacja się nie zmienia, póki nie będzie gdzieś od góry strukturalnych zmian, nie będzie, to nic się nie zmieni.
15: Trochę jest to czarna wizja chyba przed Krotoszyńskim Szpitalem.
16: To jest bardzo czarna wizja, no tym bardziej, że my liczyliśmy na pomoc. Było wiele obiecań o restrukturyzacjach, o nisko oprocentowanych, długoterminowych pożyczkach na oddłużenie szpitali i tak naprawdę to są tylko słowa, słowa, nie zadziało się nic. Kompletnie nic. Zostaliśmy sami z okrojonymi finansami.
15: A trzeba pamiętać, że to jest szpital powiatowy, nie wojewódzki, nie miejski, tylko
16: nie,
15: powiatowy.
16: Nie, to są nasze finanse. Tam wojewódzki to już są inne finanse. Kliniki to też są inne finanse. A my tu jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej pacjenta tego, jak chodzi o pierwszą pomoc, taką najważniejszą.
15: A też nie można chyba pieniędzy prosić wszystkich dookoła. No bo
16: mnie i my...
15: współpraca z gminami, czy...
16: No ale gminy też mają swoją wytrzymałość i wcale się nie dziwię. My też mamy już 46 milionów zadłużenia jako powiat i nasze możliwości też są ograniczone. Już w tej chwili pan skarbnik z całym swoim wydziałem finansowym sprawdzała, ile możemy pomóc ewentualnie szpitalowi, żebyśmy sami nie stracili płynności, a za chwilę ją stracimy. Tak dłużej się po prostu nie da.
15: I tak się zastanawiam, czy jest jakakolwiek pozytywna rzecz, którą możemy na sam koniec powiedzieć.
16: Pozytywną rzeczą jest taką, że nam naprawdę zależy. Ja czasami myślę, że ci, którzy obrażają się na nas za próby takiego czy innego ruchu, myślą, że my z przyjemnością chcemy taki czy inny oddział zamknąć. To nieprawda. My jedziemy wszyscy na tym samym wózku, a nam zależy, żeby ten szpital działał. Przecież tam się mają leczyć mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego i w tym wszystkim i ja, moi najbliżsi, moi znajomi również. Przecież mi na tym bardzo, bardzo zależy i każdemu z dyrekcji szpitala także. Zrobimy wszystko, aby on działał. Czekamy tylko wreszcie na jakąkolwiek pomoc z tych trochę wyższych sfer Ministerstwa Zdrowia, bo sami nie damy rady.
15: Nic pozostaje chyba tylko trzymać kciuki. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radojewski, starosta krotoszyński.
16: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Na ten temat. Radio Centrum.
0: Kasia Górcewicz, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
0: Spotykamy się dzisiaj nie przez przypadek, bo już niedługo Wieża Ciśnień będzie świętować 40-lecie istnienia. W jaki sposób będziecie obchodzić tę rocznicę?
17: Będzie poświęcona tej rocznicy wystawa, właśnie którą przygotowujemy. Cały czas jesteśmy jakby w trakcie odkrywania nowych rzeczy. Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z panem, który wspomina takie zjawisko jak Cafe Ines. Już rozmawialiśmy z panią Czerniejewicz-Skurzewską, która była pierwszą dyrektorką Ośrodka Kultury Plastycznej. Z panią Kasią Fijołek będziemy rozmawiać z Januszem Kokotem, którzy oni jako byli pierwszymi pracownikami tej instytucji. Także mamy sporo materiałów. Są takie okresy, gdzie jest mało, ale są okresy, gdzie jest też i bardzo dużo. Jest dużo zdjęć ciekawych. Myślę, że to będzie duża frajda dla ludzi, którzy będą przychodzić na tę wystawę, żeby gdzieś tam odszukiwać siebie, swoich znajomych, żeby gdzieś pogrzebać w pamięci. Będzie przygotowany oczywiście do tego odpowiedni katalog. No i będzie jeszcze taka... No skoro o tym mówię, to nie będzie niespodzianka, ale będzie koncert zespołu. Jakiego to jeszcze nie powiem. Będzie miał charakter bluesowo-rockowy. Zapraszam, no przede wszystkim nie ukrywam, że zapraszam wszystkich, którzy interesowali się, czy pracowali Wieżą Ciśnień, Ośrodkiem Kultury, bo czasami mówimy Wieża Ciśnień i to tak wszystkim funkcjonuje, że to jest Ośrodek Kultury Plastycznej. Nie, bo Wieża Ciśnień już miała swoje początki w latach 80., kiedy Bogdan Jarecki z grupą 13, jeszcze później Towarzystwa Miłośników Kalisza, już chyba w 81 roku mieli swoją pierwszą wystawę pod nazwą Galeria Wieża Ciśnień. To chyba było w Empiku ówczesnym. Także instytucja powstała kilka lat później.
0: taki jubileusz to jest okazja do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tej dostępności kultury, bo z jednej strony mamy te instytucje, które są otwarte praktycznie przez cały tydzień, są otwarte też czasami nocami, jak to niedługo tak, będzie, tak. Ale jednak coś nas blokuje, żeby nie przyjść. Być może po pandemii też odzwyczailiśmy się od tego, żeby gdzieś tam bywać. Czy też to obserwujesz właśnie takie, że przenieśliśmy się może tak już w to życie wirtualne zamiast to prawdziwe?
17: To tak, szczególnie młodzi ludzie. To jest dla mnie szalenie niepokojące. Nawet do tego stopnia niepokojące, że jak zaprosiłem zespół Set Smiles do akceleratora kultury, gdzie właśnie średnia wieku jest 18 lat, jak ich usłyszałem w jakimś tam radiu czy telewizji, to sobie pomyślałem, no kurczę, to jest jakby propozycja dla nastolatków, tak? No i zaprosiłem ten zespół, oni przyjechali i w zasadzie z nastolatków to były, nie wiem, 5 może osób, może 6. Była taka dziwna sytuacja, że babcie dzwoniły i zamawiały bilety dla swoich wnuczków. I ja mówię, kurczę, o co tutaj chodzi? Nie? I później trochę się tłumaczyłem, mówię, słuchajcie, przepraszam was, a to jest fantastyczny zespół, przecież oni teraz mają nominację do Fryderyków. Grali Jarocin, grali na najlepszych festiwalach, Męskie Granie i tak dalej. I naprawdę pięknie grzeją. To jest bardzo zdolni ludzie i mają frontmana niesamowitego i w ogóle grają. A on mówi, wiesz co, nie przejmuj się, bo mówi, do nas tak też na koncerty przychodzi 30, od 30 w górę. No więc to mnie po prostu i boli, bo to wszystko jest... ale to jest właśnie takie myślenie. A po co ja przyjdę na warsztaty, skoro ja sobie obejrzę jakiś tam tutorial na YouTubie, tak? Albo po co ja przyjdę na spotkanie z artystą, skoro ja sobie też popatrzę w internecie, jak on tam mówi. Ja mówię zawsze, to nie jest to samo, co przyjście na żywo i porozmawianie i posłuchanie, jak mówi Zanussi, jak mówi Wilczyński. To są osobowości no niezwykłe, naprawdę. Nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania, bo widać, jak ten człowiek patrzy, jak się rusza i tak dalej, i tak dalej. I to jest straszne, to jest zaskakujące. I to rzeczywiście jest, raz jest po COVID-zie, ta wojna oczywiście jest też fatalna i to wszystko wpływa na ten. I myślę, że też trochę ludzie jakby tak czują się bezpieczniej, tak? Jak wysyłają SMS-y, bo nie muszą się konfrontować, nie muszą sobie gdzieś tam, nawet jak patrzą na siebie przez internet, to nie jest to spotkanie, które jest bezpośrednie. Zawsze można powiedzieć, a przepraszam, muszę iść, wyłącza ekran i koniec, nie? I to jest przerażające. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy w Wieży Ciśnień, bo przyszedł pan, z którym właśnie rozmawialiśmy o tej Cafe Ines, który tam mówi, że pracował i tak dalej. To takie tajemnicza historia. I właśnie oni się wtedy spotykali, to były lata 80., początek 90. I oni się przychodzili, spotykali, rozmawiali. Inne były wartości oczywiście, inne były relacje, siedzieli, wspólnie słuchali płyt, magnetofonów, rozmawiali, nawet jakieś tam się koncerty odbywały. W ogóle generalnie mam taką jakby prośbę do państwa, którzy będą słuchać tej naszej audycji, że jeśli macie jakieś, nie wiem, zdjęcia, pamiętacie coś, co się działo, nie wiem, właśnie 20, 30 lat temu, czy nawet te 40, to będziemy bardzo rad, jeśli się państwo do nas zwrócą i my to na pewno jakoś uwierzymy, bo chcemy ponagrywać wypowiedzi tych, którzy oczywiście się zgodzą. Będzie na naszym kanale YouTube'owym, będzie można tych opowieści wysłuchać. Oczywiście na wystawie też będą jakieś krótkie fragmenty tych wypowiedzi, żeby można było ich, tych wypowiedzi pokazać jak najwięcej. Ale to jest przerażające. Tym bardziej, że mówię, no wszystko jest za darmo, można przyjść, zobaczyć. Oczywiście niektóre warsztaty są płatne, ale są beznadziejnie tanie.
0: Ładne określenie. Bo też trzeba podkreślić, że Akcelerator Kultury to jest takie miejsce otwarte właśnie na młodych. Tam mogą przyjść młodzi artyści, których przecież w Kaliszu nie brakuje. Dokładnie. Dzięki szkole i dzięki uczelni. I po prostu powiedzieć, chciałbym zrobić wystawę.
17: Dokładnie,
0: tak się dzieje.
17: Tak się dzieje. My tutaj w Wieży Ciśnień oczywiście mamy selekcję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Akceleratorze Kultury każdy może przyjść z ulicy i powiedzieć, chcę mieć wystawę. Mamy wystawy zabukowane bodajże chyba do sierpnia 2027 roku. I to nie są długie wystawy, że one tam półtora miesiąca. Mamy wystawy, które wiszą 3 tygodnie. Tylko dlatego, żeby jak najwięcej ludzi mogło się pokazać tam. Wieża Ciśnień prowadzi swoje warsztaty artystyczne dla młodych ludzi. To nie są takie proste, zwykłe, że a, to sobie ludzie przyjdą, porysują i tak dalej. No okej, okay, fajnie, ale my też jakby wprowadzamy. Agnieszka Woźniak, która to prowadzi, opowiada, jaka to jest technika, o co chodzi. I sobie to wszystko tak realizują, więc pozwala to młodemu człowiekowi jakby zweryfikować, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje. I te działania parateatralne, które były w Wieży Ciśnień. Trochę od tego odstąpiłem, trochę żałuję, no ale może do tego wrócimy, bo rzeczywiście robimy bardzo dużo, to zresztą podkreśliłem też na 5-leciu Akceleratora Kultury, że robimy za taki budżet i czasami w 3 osoby są obsługiwane imprezy. No to jest tak, wspomniałem.
0: Czyli zapraszamy na wielkie świętowanie, czyli 40-lecie Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Kiedy dokładnie będziemy świętować? Do kiedy jeszcze można się zgłaszać ze swoimi wspomnieniami?
17: Ze wspomnieniami to się będzie można zgłaszać pewnie nawet do godziny, nie wiem, 18 w czwartek. W piątek o 18.30 29 maja wszystko się rozpocznie. Myślę też, że będziemy tam trochę wspominać, co się działo. Może ktoś właśnie dojdzie do jakiejś konfrontacji pamięci. Też chcemy zrobić coś takiego, że będą obok zdjęcia będzie kartka i długopis, gdzie będzie można na przykład dopisać, kogo się identyfikuje na zdjęciu, no bo my nie pamiętamy, nie znamy, tu młodzi ludzie pracują, ja nie jestem z Kalisza, mimo że tu mieszkam już 25 lat, także tak to będzie wyglądało.
0: Czyli 29 maja też sobie rezerwujemy do późnych godzin, bo jeśli wspominki, to tylko długo, tak, bardzo długo.
17: Myślę, że tak.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Dziękujemy.
17: Ja też bardzo dziękuję. Zapraszam do Akceleratora, do Wieży Ciśnień. Korzystajcie z tego, bo naprawdę można dużo zyskać.
11: Na ten temat Radio Centrum. Tak minął tydzień. Lokalnie.

Shelter.

light is on.